0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w województwie wielkopolskim. Mundurowi dostali informację o, jak podano w komunikacie, mężczyźnie przebywającym w ogólnodostępnej wiacie. Na widok policjantów mężczyzna targnął się na życie, mówi Sylwia Serafin z komendy w Lubinie.
1: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
0: 21-latek był poszukiwany przez policję od środy. To on miał zastrzelić dwóch mężczyzn i jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. Nie wiemy, czy Polska była uprzedzona o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej, przyznał przed amerykańskim kongresem dowódca US Army. W odpowiedzi usłyszał, że to policzek wymierzony Polsce. Generał przekonywał też, że rezygnacja z wysłania kolejnych żołnierzy była najlepszą opcją redukcji obecności amerykańskiej armii na starym kontynencie. Tymczasem premier Donald Tusk zapewnia, że te decyzje Waszyngtonu nie mają wpływu na bezpieczeństwo kraju. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłyston.
2: Po wysłuchaniu generała Lani przed Komisją Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów jeden z kongresmenów Partii Republikańskiej, Don Bacon, przyznał, że decyzja Pentagonu to policzek wymierzony Polsce, ale też kongresowi. Polityk podkreślał, że nasz sztab powinien uzyskać obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. Jako były wojskowy ocenił, że decyzja zapadła zapewne w sprzeczności z opinią dowódcy sił USA stacjonujących w Europie. Tymczasem premier Donald Tusk przekonywał dziś, że rząd jest w stałym kontakcie z sojusznikami zza oceanu, a decyzja o anulowaniu wysłania brygady nie zmienia naszej sytuacji.
3: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
2: Zapewniał szef rządu, który dodał, że decyzja Amerykanów ma charakter stricte logistyczny.
0: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA jest już gotowy. Teraz prokuratura czeka na ruch sądu, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dopiero we wrześniu warszawski sąd okręgowy ma rozpatrywać zażalanie na decyzję o tymczasowym aresztowaniu posła Prawa i Sprawiedliwości. Uprawomocnienie decyzji jest konieczne do ekstradycji. Czasami wymagają tego amerykańskie sądy federalne, podkreśla minister Żurek.
4: Widzimy, jak długo czeka się na wyznaczenie rozprawy, więc będziemy starali się przyspieszyć termin tej rozprawy, ale wniosek o ekstradycję wczoraj prokuratorzy zapewnili mnie, jest gotowy.
0: Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Wyjechał tam z Węgier, gdzie wcześniej dostał azyl i tak zwany paszport genewski, który miał mu umożliwić wyjazd do USA.
4: Mam już wysłane pismo do pani minister, nowej minister Węgier, żeby nam pokazała, na jakim dokumencie Ziobro opuścił Węgry, dlaczego i żeby uchylili te dokumenty, bo naszym zdaniem zostały wyłudzone. Zobaczymy, co będzie, jeżeli Węgry unieważnią genewski dokument podróży, jeżeli taki wydały. Na jakim dokumencie wtedy Ziobro będzie przebywał w Stanach Zjednoczonych?
0: Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt po zmianie władzy na Węgrzech. Nowy premier tego kraju, Peter Madzier, zapowiedział, że po objęciu urzędu doprowadzi do ekstradycji Ziobry, któremu polska prokuratura chce postawić 26 zarzutów. Trzecia rządowa ustawa w sprawie kryptoaktywów przyjęta i bardzo możliwe, że będzie też trzecie prezydenckie weto w tej sprawie. W Sejmie rządowa większość przegłosowała regulacje dotyczące rynku kryptowalut tylko z jedną z kilkunastu poprawek zgłaszanych przez prezydenta i bez zmian, które proponowała opozycja. Szef sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przekonuje, że poprawki prezydenta i Prawa i Sprawiedliwości to tak zwane wrzutki.
5: Najpierw była wrzutka, że ustawa rządowa jest przeregulowana, że jest tego za dużo. PiS mówił, że to zbyt głęboka ingerencja w rynek, że przeszkadzamy prowadzić normalny biznes, po czym PiS nagle mówi, to w ogóle, składają projekt zakazujący w ogóle działalności tej branży. Znaczy oni od ściany do ściany, znaczy zabrnęli w ślepy zaułek.
0: Politycy PiSu przekonują, że czerwone światło dla większości prezydenckich poprawek oznacza najpewniej kolejne weto, mówi poseł Janusz Cieszyński.
6: Tu oczywiście decyzję podejmie pan prezydent Karol Nawrocki, ale jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta, więc jest, myślę, prawdopodobne, że pan prezydent się nie zdecyduje tej ustawy.
0: Przypomnijmy, Sejm zajmował się czterema projektami w sprawie rynku kryptoaktywów. Na etapie prac sejmowych komisji odrzucono zapisy przygotowane przez prezydenta, Konfederację i Polskę 2050. Teraz rządowa ustawa trafi do Senatu, a później na biurko prezydenta. Unijne miliardy z safe uwolnią środki dla służb. Rząd ma plan w sprawie pieniędzy dla mundurówki. Szef MON-u podjął decyzję o poszerzeniu tzw. programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, a to posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Jest to możliwe, bo pieniądze, dzięki programowi safe, zostaną uwolnione w budżecie resortu obrony, tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Ministerstwo Obrony Narodowej będzie ze swojego budżetu na rzecz obronności pozamilitarnych przygotowań państwa polskiego współfinansować działania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Infrastruktury. Tak to będzie przebiegać i to miało miejsce już w przeszłości. Fundusz Modernizacji Policji czy Fundusz Drogowy był też z tego rodzaju środków zasilany.
0: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
8: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej. Wzmocnimy jeszcze nasze granice zewnętrzne.
0: Unijna pożyczka SAFE to niemal 44 miliardy euro, a rządowe plany to kolejny sposób na obejście prezydenckiego weta do tego programu, a to zatrzymywało możliwość przekazania środków europejskich na Straż Graniczną, Policję, SOP i projekty infrastrukturalne. Będziemy starali się odbudowywać relacje z naszą publicznością, deklaruje nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie. Nominację na to stanowisko odebrał dotychczasowy zastępca odwołanego Pawła Jaskanisa, Piotr Gurajec. Zmiana na stanowisku jest konsekwencją imprezy techno, która za zgodą poprzedniego szefa placówki odbyła się na dziedzińcu pałacu w miniony weekend.
9: Przejmuję tą funkcję w trudnym momencie dla muzeum, ale mam nadzieję, że jest to nowy początek i będziemy budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym.
0: Deklaruje nowy dyrektor Piotr Gurajec i zaznacza, że nie zamierza dopuścić do tego, by podobne imprezy odbywały się w sąsiedztwie zabytkowego kompleksu.
9: Nie, ja bym się nie zgodził teraz, tak jak bym się nie zgodził prawdopodobnie wcześniej. Ważąc ryzyka, wydaje mi się, że ta decyzja nie była trafiona. Bardzo wszystkich przepraszamy, jeżeli poczuli dyskomfort.
0: Tymczasem w sobotę podczas Nocy Muzeów w pałacu po raz pierwszy po remoncie będzie można obejrzeć północne skrzydło budynku. Zagrożenie życia minęło. Żużlowiec Patryk Budniak jest świadomy i ma szansę odzyskać władzę w nogach. To dobre wiadomości ze szpitala w Poznaniu. 19-latek trafił tam w niedzielę w nocy w ciężkim stanie po poważnym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Od tego czasu lekarze utrzymywali go w śpiączce farmakologicznej, mówi Zuzanna Pankros ze szpitala imienia Strusia w Poznaniu.
10: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza też palcami u nóg.
0: Po wypadku zawodnik startu Gniezno był reanimowany. Doznał poważnego urazu kręgosłupa oraz złamań obu nóg i miednicy. W szpitalu przeszedł dwie poważne operacje i cały czas był na ojomie.
10: Obecnie nadal znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej i w najbliższych dniach zostanie przeniesiony na inny oddział w naszym szpitalu. Przed nim jeszcze szereg badań, oczywiście, no i długa rehabilitacja.
0: A policja z prokuraturą badają, czy organizator zawodów dopełnił wszystkich obowiązków w kwestii zabezpieczenia zawodów. Klub zapewnia, że nie było niedopatrzeń. A klub zbiera też pieniądze na rehabilitację Patryka Budniaka. Włączył się w nią m.in. żużlowy mistrz świata Bartosz Zmarzlik. W Teatrze Polskim we Wrocławiu część aktorów reprezentujących Związek Zawodowy Solidarność prowadzą akcję protestacyjną. Sprzeciwiają się zwolnieniu kilkunastu pracowników tej sceny. Aktor Marcin Piejaś zaznacza, że pracę traci 1/4 zespołu, a w tym sezonie artystycznym dyrekcja zdecydowała o zdjęciu z afisza 21 przedstawień.
11: Te zbyt pochopne, naszym zdaniem, działania pana dyrektora doprowadziły do największej w historii Teatru Polskiego degradacji repertuaru w ciągu zaledwie pół roku. Kolejną bolączką pracowników jest brak zastępczej sceny, o którą upominaliśmy się już za poprzedniej dyrekcji. Nastał teatr, w którym aktorzy są na samym dole tej hierarchii.
0: W ubiegłym roku dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu został Michał Zadara. W oświadczeniu szefostwo placówki odpowiada protestującym, że decyzje personalne mają charakter wyłącznie programowo-organizacyjny i wynikają z realizacji przyjętej wizji artystycznej. Kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków wykryto na Lubelszczyźnie. Groźnego wirusa zidentyfikowano na farmie w miejscowości Halasy pod Międzyrzecem Podlaskim, gdzie hodowano 5000 kaczek rzeźnych, mówi Jarosław Szymczyk z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
12: Są określone ograniczenia w zakresie głównie przemieszczania, uboju, sprzedaży drobnej. Zgodnie z przepisami zostały zutylizowane.
0: To już 12. ognisko tej choroby na Lubelszczyźnie od początku roku. Ratownicy podnoszą kwalifikacje. W Sopocie trwają warsztaty dronowe dla służb z całej Polski. Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, doskonalą praktyczne umiejętności oraz omawiają zmiany w przepisach dotyczących ich użycia, zaznacza organizator wydarzenia Maciej Dziubuch.
13: 6 lat temu byłem w stanie obserwować ten rynek i tą technologię i mieć każdą nowinkę, każdy dron w małym paluszku. Tak teraz już nie jestem w stanie, ponieważ co chwilę pojawiają się nowe rozwiązania, nowe formy, jeszcze lepsze, jeszcze silniejsze, o większym zasięgu.
0: Podczas zajęć testowane jest sprzęty różnych producentów w trudnych warunkach w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych. Sprawdzane jest też wykorzystanie sztucznej inteligencji. A w sobotę na sobockiej plaży ratownicy przeprowadzają ćwiczenia praktyczne z obsługi dronów. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Mieszkańcy Czarnowa od dawna domagali się poprawy bezpieczeństwa na tej ruchliwej trasie. Kilka lat temu zginął tam 15-letni chłopak. Rodzice bali się o swoje dzieci, tym bardziej, że w pobliżu jest szkoła, mówi mieszkanka Czarnowa pani Maria.
14: No ja się bardzo cieszę. Moje dziecko wkrótce idzie do szkoły. To na pewno pomoże, żeby te samochody w końcu nie jechały tak szybko, nie?
15: Oczekiwaliście jakichś zmian?
14: Oczywiście, tu było dużo protestów. Ludzie tutaj właśnie walczyli, żeby coś się pojawiło.
15: Już pani patrzyła, czy jeżdżą wolniej?
14: Wczoraj jechałam, mówię, co tak wolno tu jadą, a potem się okazało, że tu radar jest.
0: Wielu kierowców było zaskoczonych nowym fotoradarem na tej drodze.
16: Mówię, coś tu nie tak. Jest niebieska tablica, że radar, nie? Patrzę, później dalej jest kawałek skrzynki wiszącej, no to jest radar powieszony.
15: Będzie bezpieczniej?
16: Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
0: To pierwszy fotoradar, który stanął na tym odcinku krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Wieczorne obserwacje nieba, warsztaty weryfikowania informacji, wykłady i strefa na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. To wszystko w ramach Copernicus Festival, mówi rzecznik imprezy Diana Sałacka.
17: Zapraszamy naukowców, aby opowiadali o swoich arcyciekawych badaniach. Mamy też reprezentantów psychologii, nauk o mózgu. Mamy osoby, które odkrywają same początki naszego kosmosu, czyli tak zwane mikrofalowe promieniowanie tła, ale będziemy też poznawać genezę naszego gatunku Homo sapiens.
0: Copernicus Festiwal potrwa od 19 do 24 maja w Krakowie. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy, na warsztaty trzeba się wcześniej zapisać. Gwiazdy lekkoatletyki wystartują w Bydgoszczy. Trwają przygotowania do memoriału Ireny Szewińskiej. To jeden z najważniejszych mitingów lekkoatletycznych w Polsce. Organizatorzy właśnie odkryli karty. Na stadionie Zawiszy pojawi się sportowa śmietanka, mówi prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolsztyński.
18: Halowe Mistrzostwa Świata odbyły się w Toruniu niedawno i ci nasi medaliści z Mistrzostw Świata wszyscy wystartują na stadionie Zawiszy. To począwszy od Natalii Bukowieckiej przez Piję Skrzyszowską, Kubę Szymańskiego.
0: A w planach jest też rywalizacja w 14 konkurencjach. Lekkoatletyczne widowisko na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy wystartuje 29 maja.

0: Vox.
1: Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

Jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w województwie wielkopolskim. Mundurowi dostali informację o, jak podano w komunikacie, mężczyźnie przebywającym w ogólnodostępnej wiacie. Na widok policjantów mężczyzna targnął się na życie, mówi Sylwia Serafin z komendy w Lubinie.
1: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
0: 21-latek był poszukiwany przez policję od środy. To on miał zastrzelić dwóch mężczyzn i jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. Nie wiemy, czy Polska była uprzedzona o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej, przyznał przed amerykańskim kongresem dowódca US Army. W odpowiedzi usłyszał, że to policzek wymierzony Polsce. Generał przekonywał też, że rezygnacja z wysłania kolejnych żołnierzy była najlepszą opcją redukcji obecności amerykańskiej armii na starym kontynencie. Tymczasem premier Donald Tusk zapewnia, że te decyzje Waszyngtonu nie mają wpływu na bezpieczeństwo kraju. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłyston.
2: Po wysłuchaniu generała Lanif przed Komisją Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów jeden z kongresmenów Partii Republikańskiej, Don Bacon, przyznał, że decyzja Pentagonu to policzek wymierzony Polsce, ale też kongresowi. Polityk podkreślał, że nasz sztab powinien uzyskać obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. Jako były wojskowy ocenił, że decyzja zapadła zapewne w sprzeczności z opinią dowódcy sił USA stacjonujących w Europie. Tymczasem premier Donald Tusk przekonywał dziś, że rząd jest w stałym kontakcie z sojusznikami zza oceanu, a decyzja o anulowaniu wysłania brygady nie zmienia naszej sytuacji.
3: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
2: Zapewniał szef rządu, który dodał, że decyzja Amerykanów ma charakter stricte logistyczny.
0: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA jest już gotowy. Teraz prokuratura czeka na ruch sądu, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dopiero we wrześniu warszawski sąd okręgowy ma rozpatrywać zażalanie na decyzję o tymczasowym aresztowaniu posła Prawa i Sprawiedliwości. Uprawomocnienie decyzji jest konieczne do ekstradycji. Czasami wymagają tego amerykańskie sądy federalne, podkreśla minister Żurek.
4: Widzimy, jak długo czeka się na wyznaczenie rozprawy, więc będziemy starali się przyspieszyć termin tej rozprawy, ale wniosek o ekstradycję wczoraj prokuratorzy zapewnili mnie, jest gotowy.
0: Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Wyjechał tam z Węgier, gdzie wcześniej dostał azyl i tak zwany paszport genewski, który miał mu umożliwić wyjazd do USA.
4: Mam już wysłane pismo do pani minister, nowej minister Węgier, żeby nam pokazała, na jakim dokumencie Ziobro opuścił Węgry, dlaczego i żeby uchylili te dokumenty, bo naszym zdaniem zostały wyłudzone. Zobaczymy, co będzie, jeżeli Węgry unieważnią genewski dokument podróży, jeżeli taki wydały. Na jakim dokumencie wtedy Ziobro będzie przebywał w Stanach Zjednoczonych?
0: Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt po zmianie władzy na Węgrzech. Nowy premier tego kraju, Peter Madzier, zapowiedział, że po objęciu urzędu doprowadzi do ekstradycji Ziobry, któremu polska prokuratura chce postawić 26 zarzutów. Trzecia rządowa ustawa w sprawie kryptoaktywów przyjęta i bardzo możliwe, że będzie też trzecie prezydenckie weto w tej sprawie. W Sejmie rządowa większość przegłosowała regulacje dotyczące rynku kryptowalut tylko z jedną z kilkunastu poprawek zgłaszanych przez prezydenta i bez zmian, które proponowała opozycja. Szef sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przekonuje, że poprawki prezydenta i Prawa i Sprawiedliwości to tak zwane wrzutki.
5: Najpierw była wrzutka, że ustawa rządowa jest przeregulowana, że jest tego za dużo. PiS mówił, że to zbyt głęboka ingerencja w rynek, że przeszkadzamy prowadzić normalny biznes, po czym PiS nagle mówi, to w ogóle, składają projekt zakazujący w ogóle działalności tej branży. Znaczy oni od ściany do ściany, znaczy zabrnęli w ślepy zaułek.
0: Politycy PiSu przekonują, że czerwone światło dla większości prezydenckich poprawek oznacza najpewniej kolejne weto, mówi poseł Janusz Cieszyński.
6: Tu oczywiście decyzje mi pan prezydent Karol Nawrocki, ale jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta, więc jest myślę prawdopodobne, że pan prezydent się nie zdecyduje tej ustawy.
0: Przypomnijmy, Sejm zajmował się czterema projektami w sprawie rynku kryptoaktywów. Na etapie prac sejmowych komisji odrzucono zapisy przygotowane przez prezydenta, Konfederację i Polskę 2050. Teraz rządowa ustawa trafi do Senatu, a później na biurko prezydenta. Unijne miliardy z sejf uwolnią środki dla służb. Rząd ma plan w sprawie pieniędzy dla mundurówki. Szef MON-u podjął decyzję o poszerzeniu tzw. programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, a to posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Jest to możliwe, bo pieniądze, dzięki programowi sejf, zostaną uwolnione w budżecie resortu obrony, tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Ministerstwo Obrony Narodowej będzie ze swojego budżetu na rzecz obronności pozamilitarnych przygotowań państwa polskiego współfinansować działania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Infrastruktury. Tak to będzie przebiegać i to miało miejsce już w przeszłości. Fundusz Modernizacji Policji czy Fundusz Drogowy był też z tego rodzaju środków zasilany.
0: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
8: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej. Wzmocnimy jeszcze nasze granice zewnętrzne.
0: Unijna pożyczka SAFE to niemal 44 miliardy euro, a rządowe plany to kolejny sposób na obejście prezydenckiego weta do tego programu, a to zatrzymywało możliwość przekazania środków europejskich na Straż Graniczną, Policję, SOP i projekty infrastrukturalne. Będziemy starali się odbudowywać relacje z naszą publicznością, deklaruje nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie. Nominację na to stanowisko odebrał dotychczasowy zastępca odwołanego Pawła Jaskanisa, Piotr Gurajec. Zmiana na stanowisku jest konsekwencją imprezy techno, która za zgodą poprzedniego szefa placówki odbyła się na dziedzińcu pałacu w miniony weekend.
9: Przejmuję tą funkcję w trudnym momencie dla muzeum, ale mam nadzieję, że jest to nowy początek i będziemy budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym.
0: Deklaruje nowy dyrektor Piotr Gurajec i zaznacza, że nie zamierza dopuścić do tego, by podobne imprezy odbywały się w sąsiedztwie zabytkowego kompleksu.
9: Nie, ja bym się nie zgodził teraz, tak jak bym się nie zgodził prawdopodobnie wcześniej. Ważąc ryzyka, wydaje mi się, że ta decyzja nie była trafiona. Bardzo wszystkich przepraszamy, jeżeli poczuli dyskomfort.
0: Tymczasem w sobotę podczas Nocy Muzeów w pałacu po raz pierwszy po remoncie będzie można obejrzeć północne skrzydło budynku. Zagrożenie życia minęło. Żużlowiec Patryk Budniak jest świadomy i ma szansę odzyskać władzę w nogach. To dobre wiadomości ze szpitala w Poznaniu. 19-latek trafił tam w niedzielę w nocy w ciężkim stanie po poważnym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Od tego czasu lekarze utrzymywali go w śpiączce farmakologicznej, mówi Zuzanna Pankros ze szpitala imienia Strusia w Poznaniu.
10: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza też palcami u nóg.
0: Po wypadku zawodnik startu Gniezno był reanimowany. Doznał poważnego urazu kręgosłupa oraz złamań obu nóg i miednicy. W szpitalu przeszedł dwie poważne operacje i cały czas był na ojomie.
10: Obecnie nadal znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej i w najbliższych dniach zostanie przeniesiony na inny oddział w naszym szpitalu. Przed nim jeszcze szereg badań, oczywiście, no i długa rehabilitacja.
0: A policja z prokuraturą badają, czy organizator zawodów dopełnił wszystkich obowiązków w kwestii zabezpieczenia zawodów. Klub zapewnia, że nie było niedopatrzeń. A klub zbiera też pieniądze na rehabilitację Patryka Budniaka. Włączył się w nią m.in. żużlowy mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Wrze w Teatrze Polskim we Wrocławiu część aktorów reprezentujących ich Związek Zawodowy Solidarność prowadzą akcję protestacyjną. Sprzeciwiają się zwolnieniu kilkunastu pracowników tej sceny. Aktor Marcin Piejaś zaznacza, że pracę traci 1/4 zespołu, a w tym sezonie artystycznym dyrekcja zdecydowała o zdjęciu z afisza 21 przedstawień.
11: Te zbyt pochopne, naszym zdaniem, działania pana dyrektora doprowadziły do największej w historii Teatru Polskiego degradacji repertuaru w ciągu zaledwie pół roku. Kolejną bolączką pracowników jest brak zastępczej sceny, o którą upominaliśmy się już za poprzedniej dyrekcji. Nastał teatr, w którym aktorzy są na samym dole tej hierarchii.
0: W ubiegłym roku dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu został Michał Zadara. W oświadczeniu szefostwo placówki odpowiada protestującym, że decyzje personalne mają charakter wyłącznie programowo-organizacyjny i wynikają z realizacji przyjętej wizji artystycznej. Kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków wykryto na Lubelszczyźnie. Groźnego wirusa zidentyfikowano na farmie w miejscowości Halasy pod Międzyrzecem Podlaskim, gdzie hodowano 5000 kaczek rzeźnych, mówi Jarosław Szymczyk z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
12: Są określone ograniczenia w zakresie głównie przemieszczania, uboju, sprzedaży drobnych. Zgodnie z przepisami zostały zutylizowane.
0: To już 12. ognisko tej choroby na Lubelszczyźnie od początku roku. Ratownicy podnoszą kwalifikacje. W Sopocie trwają warsztaty dronowe dla służb z całej Polski. Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, doskonalą praktyczne umiejętności oraz omawiają zmiany w przepisach dotyczących ich użycia, zaznacza organizator wydarzenia Maciej Dziubuch.
13: 6 lat temu byłem w stanie obserwować ten rynek i tą technologię i mieć każdą nowinkę, każdy dron w małym paluszku. Tak teraz już nie jestem w stanie, ponieważ co chwilę pojawiają się nowe rozwiązania, nowe formy, jeszcze lepsze, jeszcze silniejsze, o większym zasięgu.
0: Podczas zajęć testowane jest sprzęt różnych producentów w trudnych warunkach w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych. Sprawdzane jest też wykorzystanie sztucznej inteligencji. A w sobotę na sobockiej plaży ratownicy przeprowadzają ćwiczenia praktyczne z obsługi dronów. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Mieszkańcy Czarnowa od dawna domagali się poprawy bezpieczeństwa na tej ruchliwej trasie. Kilka lat temu zginął tam 15-letni chłopak. Rodzice bali się o swoje dzieci, tym bardziej, że w pobliżu jest szkoła, mówi mieszkanka Czarnowa pani Maria.
14: No ja się bardzo cieszę. Moje dziecko wkrótce idzie do szkoły. To na pewno pomoże, żeby te samochody w końcu nie jechały tak szybko, nie?
15: Oczekiwaliście jakichś zmian?
14: Oczywiście, tu było dużo protestów. Ludzie tutaj właśnie walczyli, żeby coś się pojawiło.
15: Już pani patrzyła, czy jeżdżą wolniej?
14: Wczoraj jechałam, mówię, co tak wolno tu jadą, a potem się okazało, że tu radar jest.
0: Wielu kierowców było zaskoczonych nowym fotoradarem na tej drodze.
16: Mówię, coś tu nie tak. Jest niebieska tablica, że radar, nie? Patrzę, później dalej jest kawałek skrzynki wiszącej, no to jest radar powieszony.
15: Będzie bezpieczniej?
16: Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
0: To pierwszy fotoradar, który stanął na tym odcinku krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Wieczorne obserwacje nieba, warsztaty weryfikowania informacji, wykłady i strefa na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. To wszystko w ramach Copernicus Festival, mówi rzecznik imprezy Diana Sałacka.
17: Zapraszamy naukowców, aby opowiadali o swoich arcyciekawych badaniach. Mamy też reprezentantów psychologii, nauk o mózgu. Mamy osoby, które odkrywają same początki naszego kosmosu, czyli tak zwane mikrofalowe promieniowanie tła, ale będziemy też poznawać genezę naszego gatunku Homo sapiens.
0: Copernicus Festiwal potrwa od 19 do 24 maja w Krakowie. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy, na warsztaty trzeba się wcześniej zapisać. Gwiazdy lekkoatletyki wystartują w Bydgoszczy. Trwają przygotowania do memoriału Ireny Szewińskiej. To jeden z najważniejszych mitingów lekkoatletycznych w Polsce. Organizatorzy właśnie odkryli karty. Na stadionie Zawiszy pojawi się sportowa śmietanka, mówi prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolsztyński.
18: Halowe Mistrzostwa Świata odbyły się w Toruniu niedawno i ci nasi medaliści z Mistrzostw Świata wszyscy wystartują na stadionie Zawiszy. To począwszy od Natalii Bukowieckiej przez Piję Skrzeszowską, Kubę Szymańskiego.
0: A w planach jest też rywalizacja w 14 konkurencjach. Lekkoatletyczne widowisko na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy wystartuje 29 maja.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej bez ciebie.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w województwie wielkopolskim. Mundurowi dostali informację o, jak podano w komunikacie, mężczyźnie przebywającym w ogólnodostępnej wiacie. Na widok policjantów mężczyzna targnął się na życie, mówi Sylwia Serafin z komendy w Lubinie.
1: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
0: 21-latek był poszukiwany przez policję od środy. To on miał zastrzelić dwóch mężczyzn i jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. Nie wiemy, czy Polska była uprzedzona o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej, przyznał przed amerykańskim kongresem dowódca US Army. W odpowiedzi usłyszał, że to policzek wymierzony Polsce. Generał przekonywał też, że rezygnacja z wysłania kolejnych żołnierzy była najlepszą opcją redukcji obecności amerykańskiej armii na starym kontynencie. Tymczasem premier Donald Tusk zapewnia, że te decyzje Waszyngtonu nie mają wpływu na bezpieczeństwo kraju. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłyston.
2: Po wysłuchaniu generała Lanif przed Komisją Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów jeden z kongresmenów Partii Republikańskiej, Don Bacon, przyznał, że decyzja Pentagonu to policzek wymierzony Polsce, ale też kongresowi. Polityk podkreślał, że nasz sztab powinien uzyskać obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. Jako były wojskowy ocenił, że decyzja zapadła zapewne w sprzeczności z opinią dowódcy sił USA stacjonujących w Europie. Tymczasem premier Donald Tusk przekonywał dziś, że rząd jest w stałym kontakcie z sojusznikami zza oceanu, a decyzja o anulowaniu wysłania brygady nie zmienia naszej sytuacji.
3: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
2: Zapewniał szef rządu, który dodał, że decyzja Amerykanów ma charakter stricte logistyczny.
0: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA jest już gotowy. Teraz prokuratura czeka na ruch sądu, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dopiero we wrześniu warszawski sąd okręgowy ma rozpatrywać zażalanie na decyzję o tymczasowym aresztowaniu posła Prawa i Sprawiedliwości. Uprawomocnienie decyzji jest konieczne do ekstradycji. Czasami wymagają tego amerykańskie sądy federalne, podkreśla minister Żurek.
4: Widzimy, jak długo czeka się na wyznaczenie rozprawy, więc będziemy starali się przyspieszyć termin tej rozprawy, ale wniosek o ekstradycję wczoraj prokuratorzy zapewnili mnie, jest gotowy.
0: Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Wyjechał tam z Węgier, gdzie wcześniej dostał azyl i tak zwany paszport genewski, który miał mu umożliwić wyjazd do USA.
4: Mam już wysłane pismo do pani minister, nowej minister Węgier, żeby nam pokazała, na jakim dokumencie Ziobro opuścił Węgry, dlaczego i żeby uchylili te dokumenty, bo naszym zdaniem zostały wyłudzone. Zobaczymy, co będzie, jeżeli Węgry unieważnią genewski dokument podróży, jeżeli taki wydały. Na jakim dokumencie wtedy Ziobro będzie przebywał w Stanach Zjednoczonych?
0: Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt po zmianie władzy na Węgrzech. Nowy premier tego kraju, Peter Madzier, zapowiedział, że po objęciu urzędu doprowadzi do ekstradycji Ziobry, któremu polska prokuratura chce postawić 26 zarzutów. Trzecia rządowa ustawa w sprawie kryptoaktywów przyjęta i bardzo możliwe, że będzie też trzecie prezydenckie weto w tej sprawie. W Sejmie rządowa większość przegłosowała regulacje dotyczące rynku kryptowalut tylko z jedną z kilkunastu poprawek zgłaszanych przez prezydenta i bez zmian, które proponowała opozycja. Szef sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przekonuje, że poprawki prezydenta i Prawa i Sprawiedliwości to tak zwane wrzutki.
5: Najpierw była wrzutka, że ustawa rządowa jest przeregulowana, że jest tego za dużo. PiS mówił, że to zbyt głęboka ingerencja w rynek, że przeszkadzamy prowadzić normalny biznes, po czym PiS nagle mówi, to w ogóle składają projekt zakazujący w ogóle działalności tej branży. Znaczy oni od ściany do ściany, znaczy zabrnęli w ślepy zaułek.
0: Politycy PiSu przekonują, że czerwone światło dla większości prezydenckich poprawek oznacza najpewniej kolejne weto, mówi poseł Janusz Cieszyński.
6: Tu oczywiście decyzję podejmie pan prezydent Karol Nawrocki, ale jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta, więc jest, myślę, prawdopodobne, że pan prezydent się nie zdecyduje tej ustawy.
0: Przypomnijmy, Sejm zajmował się czterema projektami w sprawie rynku kryptoaktywów. Na etapie prac sejmowych komisji odrzucono zapisy przygotowane przez prezydenta, Konfederację i Polskę 2050. Teraz rządowa ustawa trafi do Senatu, a później na biurko prezydenta. Unijne miliardy z sejf uwolnią środki dla służb. Rząd ma plan w sprawie pieniędzy dla mundurówki. Szef MON-u podjął decyzję o poszerzeniu tzw. programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, a to posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Jest to możliwe, bo pieniądze, dzięki programowi sejf, zostaną uwolnione w budżecie resortu obrony, tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Ministerstwo Obrony Narodowej będzie ze swojego budżetu na rzecz obronności pozamilitarnych przygotowań państwa polskiego współfinansować działania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Infrastruktury. Tak to będzie przebiegać i to miało miejsce już w przeszłości. Fundusz Modernizacji Policji czy Fundusz Drogowy był też z tego rodzaju środków zasilany.
0: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
8: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej. Wzmocnimy jeszcze nasze granice zewnętrzne.
0: Unijna pożyczka SAFE to niemal 44 miliardy euro, a rządowe plany to kolejny sposób na obejście prezydenckiego weta do tego programu, a to zatrzymywało możliwość przekazania środków europejskich na Straż Graniczną, Policję, SOP i projekty infrastrukturalne. Będziemy starali się odbudowywać relacje z naszą publicznością, deklaruje nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie. Nominację na to stanowisko odebrał dotychczasowy zastępca odwołanego Pawła Jaskanisa, Piotr Gurajec. Zmiana na stanowisku jest konsekwencją imprezy techno, która za zgodą poprzedniego szefa placówki odbyła się na dziedzińcu pałacu w miniony weekend.
9: Przejmuję tą funkcję w trudnym momencie dla muzeum, ale mam nadzieję, że jest to nowy początek i będziemy budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym.
0: Deklaruje nowy dyrektor Piotr Gurajec i zaznacza, że nie zamierza dopuścić do tego, by podobne imprezy odbywały się w sąsiedztwie zabytkowego kompleksu.
9: Nie, ja bym się nie zgodził teraz, tak jak bym się nie zgodził prawdopodobnie wcześniej. Ważąc ryzyka, wydaje mi się, że ta decyzja nie była trafiona. Bardzo wszystkich przepraszamy, jeżeli poczuli dyskomfort.
0: Tymczasem w sobotę podczas Nocy Muzeów w pałacu po raz pierwszy po remoncie będzie można obejrzeć północne skrzydło budynku. Zagrożenie życia minęło. Żużlowiec Patryk Budniak jest świadomy i ma szansę odzyskać władzę w nogach. To dobre wiadomości ze szpitala w Poznaniu. 19-latek trafił tam w niedzielę w nocy w ciężkim stanie po poważnym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Od tego czasu lekarze utrzymywali go w śpiączce farmakologicznej, mówi Zuzanna Pankros ze szpitala imienia Strusia w Poznaniu.
10: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza też palcami u nóg.
0: Po wypadku zawodnik startu Gniezno był reanimowany. Doznał poważnego urazu kręgosłupa oraz złamań obu nóg i miednicy. W szpitalu przeszedł dwie poważne operacje i cały czas był na ojomie.
10: Obecnie nadal znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej i w najbliższych dniach zostanie przeniesiony na inny oddział w naszym szpitalu. Przed nim jeszcze szereg badań, oczywiście, no i długa rehabilitacja.
0: A policja z prokuraturą badają, czy organizator zawodów dopełnił wszystkich obowiązków w kwestii zabezpieczenia zawodów. Klub zapewnia, że nie było niedopatrzeń. A klub zbiera też pieniądze na rehabilitację Patryka Budniaka. Włączył się w nią m.in. żużlowy mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Wrze w Teatrze Polskim we Wrocławiu część aktorów reprezentujących ich Związek Zawodowy Solidarność prowadzą akcję protestacyjną. Sprzeciwiają się zwolnieniu kilkunastu pracowników tej sceny. Aktor Marcin Piejaś zaznacza, że pracę traci 1/4 zespołu, a w tym sezonie artystycznym dyrekcja zdecydowała o zdjęciu z afisza 21 przedstawień.
11: Te zbyt pochopne, naszym zdaniem, działania pana dyrektora doprowadziły do największej w historii Teatru Polskiego degradacji repertuaru w ciągu zaledwie pół roku. Kolejną bolączką pracowników jest brak zastępczej sceny, o którą upominaliśmy się już za poprzedniej dyrekcji. Nastał teatr, w którym aktorzy są na samym dole tej hierarchii.
0: W ubiegłym roku dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu został Michał Zadara. W oświadczeniu szefostwo placówki odpowiada protestującym, że decyzje personalne mają charakter wyłącznie programowo-organizacyjny i wynikają z realizacji przyjętej wizji artystycznej. Kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków wykryto na Lubelszczyźnie. Groźnego wirusa zidentyfikowano na farmie w miejscowości Halasy pod Międzyrzecem Podlaskim, gdzie hodowano 5000 kaczek rzeźnych, mówi Jarosław Szymczyk z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
12: Są określone ograniczenia w zakresie głównie przemieszczania, uboju, sprzedaży drobnej. Zgodnie z przepisami zostały zutylizowane.
0: To już 12. ognisko tej choroby na Lubelszczyźnie od początku roku. Ratownicy podnoszą kwalifikacje. W Sopocie trwają warsztaty dronowe dla służb z całej Polski. Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, doskonalą praktyczne umiejętności oraz omawiają zmiany w przepisach dotyczących ich użycia, zaznacza organizator wydarzenia Maciej Dziubuch.
13: 6 lat temu byłem w stanie obserwować ten rynek i tą technologię i mieć każdą nowinkę, każdy dron w małym paluszku. Tak teraz już nie jestem w stanie, ponieważ co chwilę pojawiają się nowe rozwiązania, nowe formy, jeszcze lepsze, jeszcze silniejsze, o większym zasięgu.
0: Podczas zajęć testowane jest sprzęt różnych producentów w trudnych warunkach w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych. Sprawdzane jest też wykorzystanie sztucznej inteligencji. A w sobotę na sobockiej plaży ratownicy przeprowadzają ćwiczenia praktyczne z obsługi dronów. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Mieszkańcy Czarnowa od dawna domagali się poprawy bezpieczeństwa na tej ruchliwej trasie. Kilka lat temu zginął tam 15-letni chłopak. Rodzice bali się o swoje dzieci, tym bardziej, że w pobliżu jest szkoła, mówi mieszkanka Czarnowa pani Maria.
14: No ja się bardzo cieszę. Moje dziecko wkrótce idzie do szkoły. To na pewno pomoże, żeby te samochody w końcu nie jechały tak szybko, nie?
15: Oczekiwaliście jakichś zmian?
14: Oczywiście, tu było dużo protestów. Ludzie tutaj właśnie walczyli, żeby coś się pojawiło.
15: Już pani patrzyła, czy jeżdżą wolniej?
14: Wczoraj jechałam, mówię, co tak wolno tu jadą, a potem się okazało, że tu radar jest.
0: Wielu kierowców było zaskoczonych nowym fotoradarem na tej drodze.
16: Mówię, coś tu nie tak. Jest niebieska tablica, że radar, nie? Patrzę, później dalej jest kawałek skrzynki wiszącej, no to jest radar powieszony.
15: Będzie bezpieczniej?
16: Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
0: To pierwszy fotoradar, który stanął na tym odcinku krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Wieczorne obserwacje nieba, warsztaty weryfikowania informacji, wykłady i strefa na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. To wszystko w ramach Copernicus Festival, mówi rzecznik imprezy Diana Sałacka.
17: Zapraszamy naukowców, aby opowiadali o swoich arcyciekawych badaniach. Mamy też reprezentantów psychologii, nauk o mózgu. Mamy osoby, które odkrywają same początki naszego kosmosu, czyli tak zwane mikrofalowe promieniowanie tła, ale będziemy też poznawać genezę naszego gatunku Homo sapiens.
0: Copernicus Festiwal potrwa od 19 do 24 maja w Krakowie. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy, na warsztaty trzeba się wcześniej zapisać. Gwiazdy lekkoatletyki wystartują w Bydgoszczy. Trwają przygotowania do memoriału Ireny Szewińskiej. To jeden z najważniejszych mitingów lekkoatletycznych w Polsce. Organizatorzy właśnie odkryli karty. Na stadionie Zawiszy pojawi się sportowa śmietanka, mówi prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolsztyński.
18: Halowe Mistrzostwa Świata odbyły się w Toruniu niedawno i ci nasi medaliści z Mistrzostw Świata wszyscy wystartują na stadionie Zawiszy. To począwszy od Natalii Bukowieckiej przez Piję Skrzeszowską, Kubę Szymańskiego.
0: A w planach jest też rywalizacja w 14 konkurencjach. Lekkoatletyczne widowisko na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy wystartuje 29 maja.

0: FM.
1: W poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat, przemierzamy wszechświat, dobijamy do bramy tam, oczekujemy wejścia, cały ten świat jest u stóp nam, cały świat.

0: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
1: Dzień dobry, Sebastian Kurny, zapraszam na nasze podsumowanie tygodnia. W poniedziałek mówiliśmy o wypadku w Rokitnie, było też o zdarzeniach na gorzowskich drogach.
2: Blisko tragedii w Rokitnie, dzięki strażakom skończyło się happy endem. Pensjonariusz DPS-u w Rokitnie w niedzielę około godziny 10 wpadł do szamba. Po kilkunastominutowej akcji udało się go wyciągnąć, trafił na obserwację do szpitala. 38-latek ominął ogrodzenie i wszedł na płyty kryjące szambo. Konstrukcja była nieszczelna i mężczyzna wpadł do zbiornika, mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków.
3: Informacje o groźnym zdarzeniu w Rokitnie otrzymaliśmy w godzinach przedpołudniowych. Okazało się, że jeden z pensjonariuszy pobliskiego domu pomocy społecznej wpadł do zabezpieczonego wcześniej szamba. Pomimo tego, że szambo było ogrodzone, dodatkowo jeszcze było zabezpieczone płytami metalowymi, niestety jedna z płyt załamała się pod mężczyzną. Mężczyzna wpadł do środka. Na szczęście szybka reakcja pensjonariuszy i pracowników pomogła mężczyznę utrzymać na powierzchni. Podano mu kawałek kija, którego się trzymał do momentu przyjazdu straży pożarnej. Wtedy strażacy, zabezpieczając się ze względu na duże niebezpieczeństwo występowania gazów, wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny, błyskawicznie przekazano go do zespołu ratownictwa medycznego. Celem dalszych badań trafił do szpitala. Na miejscu ze strony straży pożarnej pracowały 4 zastępy. Cała akcja potrwała 15 minut.
2: Mężczyzna przez cały czas trwania akcji nie stracił przytomności. Do przyjazdu strażaków czuwali nad nim pracownicy DPS-u. Próbowali go wcześniej wyciągnąć, to jednak się nie udało. Na miejscu lądował też śmigłowiec LPR-u. Szybko jednak odleciał, bo mężczyzna nie doznał obrażeń. Na badania do szpitala zabrała go karetka.
4: Niespokojna niedziela na drogach. Na rondzie santockim po zderzeniu 2 aut jedno z nich dachowało, a w okolicach Wordu motocyklista uderzył w jadące przed nim auto.
2: Nowe zakażenia z przedszkola w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Salmonelle wykryto u 4 dzieci. W sumie bakterie stwierdzono u 6 maluchów. Nadal nieznane jest źródło salmonelli. Sanepid w Gorzowie bada pobrane materiały i produkty. Nowe przypadki pojawiły się w tym samym czasie, co 2 pierwsze, czyli na początku tygodnia. Jednak dopiero teraz wypłynęły, mówi Beata Dunal z powiatowego sanepidu w Gorzowie.
5: 4 osoby, u których wykryliśmy salmonelle. Objawy dzieci miały w tym samym okresie, co tamta dwójka, która była hospitalizowana. Część rodziców nie zgłosiła się do lekarza, natomiast ci, co się zgłosili, no to niestety, ale lekarz nie rozpoznał salmonelli, tylko no, stwierdził biegunkę. No będziemy teraz badać środowisko tych dzieci, rodzice czy tam domownicy tej dwójki byli już przez nas badani, natomiast domownicy tej czwórki dzieci są w trakcie badań. Czy aby od nich nie nabyli zakażenia? Jeszcze czekamy też na wyniki badań wśród personelu.
2: Dzieci są w dobrym stanie, przebywają w domach. Pierwsza dwójka, która trafiła do szpitala w Gorzowie, w piątek miała go opuścić. W przedszkole zespołu edukacyjnego w Nowinach Wielkich jest zamknięty do odwołania. Najbardziej oblegane są szkoły na gorzowskim Górczynie. Niżu demograficznego w podstawówkach jeszcze nie widać. Zakończył się pierwszy etap naboru do pierwszych klas. Pójdzie do nich 1100 dzieci. Ta liczba jest podobna do ostatnich lat. Najczęściej wybierano 20 i 13. Na brak chętnych nie narzekają też SP numer 11, 15, 5 i 16. To wpływ rozwijającego się osiedla europejskiego. Wolne miejsca są w podstawówkach numer 6 i 9. Nie wyczerpano też miejsc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mówi Renata Piszga, dyrektor Wydziału Edukacji.
6: Tegoroczny nabór, pierwszy jego etap, tu wyraźnie chcę podkreślić, wygląda dokładnie tak samo jak 3 poprzednie lata, w związku z tym nie widzimy jakichś istotnych zmian. Mamy zgłoszeń na poziomie 1100 uczniów.
7: Czy ten słynny niż demograficzny, o którym się już tyle mówi, czy to już jest zauważalne w gorzowskich szkołach?
6: Nie, w szkołach podstawowych nie widzimy jeszcze tego zjawiska.
7: Ale nadciąga?
6: Znaczy widzimy na pewno w skali też całego kraju, że te młodsze roczniki, jak najbardziej jest tendencja niestety zniżkowa.
7: Które szkoły cieszą się największym powodzeniem, a które najmniejszym?
6: Wszystkie nasze szkoły cieszą się powodzeniem. W zależności od tego też, jak obwody są ukształtowane i których dzielnic miasta Gorzowa dotyczą, mamy tych oddziałów więcej lub mniej. W związku z tym trudno mówić o popularności. To w dużej mierze jednak zależy od tego, gdzie dziecko mieszka. Mamy największe dwie szkoły, jak co roku, i też z największym naborem. Szkoła podstawowa numer 20 i szkoła podstawowa numer 13, ale w związku z rozwojem tej dzielnicy Górczyn tutaj od lat mamy te zasoby znacznie tam zwiększane, bo wiemy, że jest taka potrzeba. Równie dużym zainteresowaniem cieszą się szkoły w obrębie osiedla europejskiego, także tutaj i szkoła podstawowa numer 11 i szkoła podstawowa numer 15, piątka, również 16, też nie narzekają na nabór. Natomiast mamy pewne takie jeszcze oddziały, jeśli mam taką możliwość, to chciałabym skorzystać i zachęcić rodziców, bo jesteśmy po pierwszym etapie, a teraz jest etap potwierdzania woli przez tych rodziców, którzy składali wnioski do innych szkół niż te wynikające z obwodu, czyli z miejsca zamieszkania. Zachęcam wszystkich rodziców do wzięcia pod uwagę również takie szkoły jak szkoła podstawowa numer 6, szkoła podstawowa numer 9. Tam mamy bardzo dobre warunki do nauki, a jednocześnie jeszcze sporo miejsc wolnych. Także zachęcam do wzięcia pod uwagę te szkoły. No i w sytuacji, gdy dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne, to również sygnalizuję, że już po raz trzeci uruchamiamy oddziały w szkole podstawowej numer 16 dla dzieci w autyzmie i w związku z tym są to klasy małoliczne, czteroosobowe. Zachęcam rodziców do wzięcia pod uwagę również i takiej możliwości, jeśli dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym zakresie. No i mamy jeszcze oddział integracyjny, który nie jest wypełniony w szkole podstawowej numer 10, czyli przy towarowej. Także tu spektrum tych możliwości jest cały czas jeszcze duże, rotacja duża.
7: Czy w Gorzowie są takie szkoły, które, nie wiem, podstawowe, cieszą się takim prestiżem, że z całego miasta są do nich dzieci zapisywane spoza obwodów?
6: Praktycznie mamy w każdej szkole taką sytuację, że zapisywane są dzieci spoza obwodu. Nie chciałabym tutaj stwarzać takiej sytuacji, że którąś szkołę podamy jako pierwszą, bo wszelkiego rodzaju rankingi czasami potrafią być bardzo krzywdzące dla szkół. Tak jak powiedziałam wcześniej, wyraźnie widzimy tendencję do przemieszczania się rodziców wraz z dziećmi w sytuacji, gdy miejsce pracy rodziców akurat leży na szlaku komunikacyjnym dla nich i niekoniecznie to miejsce zamieszkania jest tym pierwszym, które decydującym będzie o wyborze szkoły. No i te rozrastające się osiedla, one w dużej mierze determinują tak naprawdę kierunek przemieszczania się osób, bo często nie nadążają za zmianą meldunku albo są na przykład w trakcie remontu, wykańczania domu czy mieszkań i to wszystko jest naprawdę całe spektrum zdarzeń, które decydują o tym, w której szkole rodzice zapisują swoje dziecko.
2: Do 19 maja rodzice powinni potwierdzić, czy dziecko pójdzie do wybranej szkoły.
8: Więcej chętnych na prawko mają w tym udział 17-latkowie, którzy mogą zdawać na kategorię B i z tego korzystają. Zainteresowanie egzaminami w WORD-zie w Gorzowie wzrosło około 15%. W ośrodku boomu nastolatków spodziewają się przed wakacjami, mówi Grzegorz Duszkiewicz, dyrektor Gorzowskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
9: Myślę, że jak w każdym ośrodku ruchu drogowego widzimy zwiększone zainteresowanie, jeżeli chodzi o tą grupę. Jest dokładnie o tyle więcej, o ile się spodziewaliśmy, czyli widać wyraźnie, że był to dobry pomysł dla tych osób. Te osoby znacznej ilości starałem się najpierw zrobić teorię, potem praktykę. Może jeszcze tych praktyk nie ma za dużo, no bo tutaj od poznanej teorii mówimy, że to szkolenie powinno trwać około 1,5-2 miesiące, mniej więcej tyle to by wypadło zgodnie, jeżeli ktoś dość intensywnie podchodzi do szkolenia, także już się pojawiają też pierwsze osoby na praktykach i te egzaminy zdają. To znaczy, ja mogę powiedzieć ogólnie, bo akurat nie sprawdzam szczególnie 17-latków, natomiast gdzieś w granicach 15% mamy więcej, jeżeli chodzi o tą kategorię w stosunku do roku ubiegłego, który też był dobrym rokiem, jeżeli chodzi o liczbę tych egzaminów, więc myślę, że im bliżej wakacji ten procent będzie, wydaje mi się, nawet wzrastał. No, około 30% to jest standard. Teoria około 50% na kategorię B, praktyka około 30%, może z lekką górką.
8: Przypomnijmy, 17-latkowie uprawnienia mogą zdobyć od marca tego roku. Przez pierwsze pół roku lub do ukończenia 18 roku życia muszą jeździć z osobą towarzyszącą. Do tego przed osiągnięciem pełnoletności jeździć można tylko po Polsce.
2: Więcej fot pułapek na wandalii. W ten sposób gmina Deszno chce przeciwdziałać dewastacjom na plażach. Na kąpieliskach w Gliniku i Karninie młodzież zniszczyła wiaty i parasol plażowy. Gmina zwróciła się do policji o zwiększenie patroli w tych miejscach. Z kolei zatrudnienie stróżów, którzy pilnowali, by plaż nie wchodzi w grę. Urzędnicy postawią na technologię, mówi Aleksander Szperka, wicewójt Deszczyna.
10: Oczywiście więcej fotopułapek, bo siłą rzeczy jest jasnym, że nie zatrudnimy stróża w każdym miejscu, które wykorzystujemy na cele publiczne czy rekreacyjne, bo to musiałyby być i place zabaw i takie miejsca właśnie jak Glinik czy Karlin. Fizycznie niemożliwe jest zabezpieczenie tego ludźmi, tak? Natomiast jeżeli chodzi o fotopułapki, owszem, jak najbardziej my dysponujemy takim sprzętem, na pewno będziemy dokupować tego sprzętu, bo widać, że on jest potrzebny i przede wszystkim jest skuteczny. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o Glinik, to też my dzierżawimy fragment plaży w Gliniku, ale teren jest nadleśnictwa. Nadleśnictwo też, drodzy Państwo, ma swoje zabezpieczenia. To nie są ich pierwsze sprawy. Oni doskonale wiedzą, że niestety dalej zdarzają się sytuacje, w których ludzie podrzucają śmieci do lasu, w których różne dziwne rzeczy się dzieją, chociażby właśnie dewastacje. I nadleśnictwo oczywiście dysponuje też szeregiem fotopułapek, dlatego w lesie również nie jesteśmy bezkarni. To dotyczy różnych osób, także nie należy ani niszczyć dróg leśnych, ani oczywiście sprzętu, wyposażenia. Także no tak to niestety się wydarzyło, ale to już w ogóle, jeżeli mówimy o Gliniku, to z tego, co jest mi wiadomo, jeden ze sprawców zgubił telefon. No to już absolutnie, ale Mistrzostwo Świata jest to zupełnie absurdalne. No wójt określił to mianem gangu Olsena i w którymś z wywiadów nie sposób się z nim nie zgodzić. Mhm.
7: Kiedy będą naprawiane szkody w Gliniku i w Karninie?
10: Jeżeli chodzi o szkody w Gliniku, jest to mienie należące do nadleśnictwa i tutaj nadleśnictwo będzie decydowało, czy robić to od razu ze środków własnych i dochodzić odszkodowania od sprawców, czy też poprzez naprawienie szkody orzeczone w ewentualnym wyroku sądu. Natomiast jeżeli chodzi o Karnin, tutaj powiedzmy to ogólne zagrożenie było nieco mniejsze, nie było tego gigantycznego zagrożenia pożarowego, o którym mówię w Gliniku. Jest też szkody, jeżeli chodzi o same szkody materialne. To oczywiście była kwestia parasola, to może nie są tak gigantyczne pieniądze, bo sam nowy parasol kosztuje około 5300 zł.
0: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
1: We wtorek mówiliśmy o salmonelli w przedszkolu. Było też o problemach radnego Gorzowa.
2: 15 osób z zakażeniem salmonelli w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Sanepid w Gorzowie ciągle bada pobrane próbki od dzieci i nauczycieli. Nadal nie jest jeszcze znane źródło bakterii. Jest 9 nowych przypadków, 2 nauczycieli i 7 maluchów. Wszyscy są w dobrym stanie, przebywają w domach. Część nawet nie wiedziała, że jest zakażona salmonellą, mówi Beata Dunel z powiatowego sanepidu w Gorzowie.
11: Z osób, które wykonały badania łącznie wszystkich osób, u których stwierdzono salmonella, jest 15, w tym 2 osób dorosłych, czyli nauczycieli. Część osób miała objawy, część osób nie miała objawów
5: i objawy, że tak powiem, wskazują te osoby w tym samym okresie, co te dzieci, które były hospitalizowane. Mamy z wszystkich grup. Najmniej mamy z trzeciej grupy tych starszaków. To jest jedna osoba bezobjawowa. Najwięcej z grupy drugiej, czyli tych średniaków, 8 osób. Z grupy pierwszej 4 osoby obecnie. Przez weekend tam przeprowadzane były procesy dezynfekcji. My w tym tygodniu wybieramy się tam na rekontrolę. Póki co na razie przedszkole jest w dalszym ciągu zamknięte.
2: Przedszkole w weekend zostało zdezynfekowane, nadal jest zamknięte. Przypomnijmy, zakażenia salmonellą w placówce zespołu edukacyjnego w Nowinach Wielkich pojawiły się tuż po majówce.
8: Aktywistka złoży zawiadomienie do prokuratury dotyczące radnego Gorzowa. W zbiórce publicznej udało się zebrać ponad 4000 zł na prawnika. Pismo ma być gotowe za 2 tygodnie. Chodzi o Ireneusza Macieja Zmole, któremu Alina Czyżewska zarzuca, że czerpał korzyści z majątku miejskiego i że nie mieszka w Gorzowie.
12: Pan Zmora mieszka w Karninie. Jest to wiedza powszechna. I co mnie najbardziej tak mobilizuje do działania, jest to, że wszyscy o tym wiedzą, a nic z tym nie robi, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jesteśmy bezsilni wobec władzy.
8: Sam radny twierdzi, że prawa nie złamał i nie zamierza się zrzekać mandatu.
13: Uważam, że prawo jest po mojej stronie, no ale muszę swoją rację dowodzić przed sądami.
8: Czyżewska zachęca też mieszkańców do przesłuchania informacji na temat radnego Zmory. Do tej pory zrobiło to 15 osób. Auta 4x4, bagna i adrenalina. Gorzowski Automobil Klub organizuje drugi rajd samochodów terenowych Lubuski Armagedon. Załogi mogą się jeszcze zgłaszać. Aktualnie jest ich ponad 50. Rajd odbędzie się w sobotę o godzinie 8. Start i meta na terenie byłej żwirowni między Kłodawą a Wojcieszycami. Zaplanowano kilka przejazdów pokazowych. Potem uczestnicy ruszą w trasę. Wyznaczono 5 odcinków specjalnych. Mówi Damian Ochej, współorganizator.
14: Dla kogo? Tak naprawdę dla każdego, kto posiada samochód z napędem na 4 koła. Tutaj nie ma jakichś takich szczegółowych wytycznych. Stąd mamy też podział na klasy. Dla takich samochodów zmodyfikowanych jak nasze jest klasa Extreme. Dla takich turystycznych właśnie klasa Turystyk. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jest to tak, mamy bardzo dużo odcinków przygotowanych, takich uniwersalnych. Oczywiście jest kilka takich ekstremalnych, żeby każdy coś dla siebie znalazł. Nie ma jakichś limitów. Tak naprawdę mówię tutaj, tylko wyobraźnia ogranicza uczestników. Będzie w tej drugiej edycji co porobić. Przygotowaliśmy kilka nowych odcinków, których wcześniej nie było. Dostaliśmy trochę pozwoleń od gmin, poszliśmy troszkę dalej, także polecam, to naprawdę będzie fajne wydarzenie. Ruszamy z offroadem na Gorzowie na dobę. Skąd ruszamy? No ruszamy tak jak za pierwszym razem bazę mamy na żwirowni Kłodawa w Wojcieszyce. To jest nieczynna żwirownia między Wojcieszycami a Kłodawą właśnie. Tam będzie i start, i meta. Wszystko się, że tak powiem, tam zaczyna i kończy. Tam będzie też kilka pokazowych takich przejazdów. Za dużo nie możemy, bo tam jakieś mamy zawirowania. Jednym słowem, tam będzie kilka pokazowych przejazdów. Tam będzie też pokaz modeli RC. Można będzie przyjść, pobawić się z chłopakami. Także coś też każdy dla siebie znajdzie. I ruszamy później już w kierunku. Mamy przejazdy lasem. Ogólnie tras dojazdowych samych będzie około 100 km. Także też fajny temat, żeby sobie zobaczyć troszkę nasze województwo od strony innej niż asfaltu. No i kończymy tak naprawdę w Drezdenku. To jest też dawna żwirownia. Co więcej, na tej żwirowni kiedyś odbywały się Mistrzostwa Polski w offroadzie. Także miejsce wraca do gry. Fajne, zapomniane, odkopaliśmy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Prawda jest taka, no, zasadniczo opieramy się na żwirowniach. Mamy też jeden odcinek taki, gdzie jest troszkę bagna. To jest, on sąsiaduje, przejazdy będą sąsiadowały z takim, nie wiem, jeziorem, stawem. Mamy możliwość regulowania poziomu wody, bo jest tam śluza, także w zależności od tego, jak to będzie wyglądało za dzień, dwa, bo wtedy zaczynamy już szykowanie takich konkretnie tych odcinków, będziemy układać pieczątki, przejazdy i tak dalej, to wtedy sobie wyregulujemy, albo to zalejemy, albo zostawimy tak, jak jest. Ale to już było na zeszłej edycji. Co prawda mniejsze mieliśmy możliwości, ale ten odcinek będzie znany przez uczestników. Z nowych odcinków jest dawna strzelnica w okolicach Starego Kurowa. Tak jak powiedziałem wcześniej, temat tego Drezdenka właśnie to jest... Drezdenko to było, to żwirownia jest chyba, nie? To jest też żwirownia. Ogólnie jest 5 miejsc, tak, do przejazdu. Trzy to są takie jak w pierwszej edycji, chociaż mocno zmodyfikowane. 2 zupełnie nowe. Zobaczymy, jaki będzie tego odbiór. Myślę, że pozytywny.
8: Na pokonanie całej trasy uczestnicy będą mieć 8 godzin. Szczegóły znajdziecie na Facebooku Automobil Klubu Gorzowskiego.
4: Koncerty, zabawy, stare samochody i bieg wokół jeziora. Kłodawa zaprasza na tradycyjną majówkę w najbliższą sobotę. Na Błoniach nad jeziorem mnóstwo atrakcji. W planach m.in. konkursy dla młodych wokalistów, gry, zabawy, występy lokalnych zespołów oraz gwiazdy. M.in. legenda muzyki dyskotekowej lat 80., czyli wokalista Bad Boys Blue. To będzie show z niespodzianką, zapowiada Jarek Pikuła z Goku, organizator.
15: O godzinie 17.30 pierwszy z zespołów tych takich zaproszonych, czyli zespół News. To jest dla fanów muzyki bardziej tanecznej, rozrywkowej. Zespół pochodzi z Lublina, ma swoje oczywiście osiągnięcia już... miał okazję u nas gościć. Lider Marek Lemieszek jest bardzo sympatycznym człowiekiem, zresztą też muzykiem z wykształcenia. Bad Boys Blue, czyli coś dla fanów muzyki z lat 80. Myślę, że nie jednej osobie łezka wokół się zakręci. Zresztą jak mówimy o tym, że Ruiz Carlos Ferreira ex Bad Boys Blue, bo taka jest pełna nazwa zespołu, się pojawi tutaj u nas w Kłodawie, to może te osoby, które faktycznie gdzieś tam pamiętają lata 80. czy początek lat 90. I największe hity zespołu to nastawiają się na to wydarzenie. Carlos na co dzień mieszka w Londynie. Koncertuje faktycznie dużo po Polsce, bo ma żonę Polkę, Marię. Bardzo jakby sprawnie mówi po polsku, więc nie będę może zdradzał wszystkich niespodzianek, bo w trakcie jego koncertu naprawdę są rzeczy, których byście się nie spodziewali, ale też bardzo kontaktowa osoba, taka przyjemna, robiąca dużo show, bo jednak niezależnie od gatunku muzycznego te zespoły czy wykonawcy, którzy tworzyli niegdyś, mają zupełnie inne podejście do muzyki niż to, co się odbywa dzisiaj, nie ujmując oczywiście młodym artystom, ale wygląda to troszeczkę inaczej, więc fajny, kolorowy show, bo i tak jak powiedziałem, taki muzyczny powrót do przeszłości. Kombi Łosowski, Sławomir Łosowski to jest ta osoba, która jakby...
10: Założyciel, jeden z założycieli.
15: Tak, założyciel, lider i no jakby do dzisiaj też osoba, która ma prawo używać marki Kombi. To Łosowski jest dla jakby rozróżnienia. Pojawi się w godzinach takich już bardziej wieczornych, a to dlatego, że w trakcie koncertu będzie też taki show pirotechniczno-laserowy, a po Kombi zapraszamy już na show DJ-ski, DJ B. White, DJ Harris po godzinie 22, czyli po koncercie zespołu Kombi. Planujemy do pierwszej.
4: Nie zabraknie także innych piknikowych atrakcji, m.in. targowiska.
15: Około 15 takich stoisk z lokalnymi wyrobami. Tam zarówno oczywiście wędliny i miody i biżuteria, to wszystko, co jest wytwarzane tutaj lokalnie.
4: Impreza w sobotę od 12 do późnego wieczora, bo zabawę zakończy dyskoteka, zagrają B. White i Harris.
8: Piękny park zamknięty dla mieszkańców mimo ich protestów. Takiego rozwiązania od Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gorzowie wymagało ministerstwo. Park przy Szkole Przypoznańskiej został zamknięty w grudniu. Mieszkańcy okolicy nie mogą się z tym pogodzić. W niedzielę zorganizowali protest przy okazji kiermaszu ogrodniczego. Zablokowali łańcuchem wjazd na jeden z parkingów przy popularnym ogrodniku. Wymogi ministerstwa, spokój dla uczniów i nauczycieli w trakcie zajęć. Wymienia powody zamknięcia parku Emilia Olender, dyrektorka placówki.
16: Po pierwsze jest to teren szkoły, należące do szkoły. Na tym terenie odbywają się zajęcia dydaktyczne, praktyczne przez uczniów Technikum Architektury i Krajobrazu. Więc tak naprawdę dla bezpieczeństwa, co szkoła musi zapewnić, dyrektor, tak, jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa w szkole, nie może wpuszczać osób postronnych na teren szkoły. I teraz tutaj ja wiem, że mieszkańcom tutaj to bardzo to zabolało, bo powstało przeniesiona została brama i to tak może bardziej odczuli, a zwłaszcza podejrzewam, że ten blok, który budynek mieszkalny, który jest tutaj najbardziej w pobliżu. Ale to też dlatego, że wcześniej on należał do terenu szkoły. Skoro on należał do terenu szkoły, tak samo ten budynek obecnie, w którym się znajdujemy, gdzie jest właśnie sekretariat, biuro, on też należał do terenu szkoły. Natomiast, nie wiem, jak pan zauważył, teraz, żeby tu wejść, trzeba też przejść przez tą bramę, bo miasto po prostu, jak przekazywało szkołę pod Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, no te budynki nie zostały przekazane. Część ziemi nie została przekazana, czyli szkoła została pomniejszona tak naprawdę, no i zostały wyznaczone nowe granice. I tak naprawdę tutaj też ministerstwo, pierwszą kontrolę, którą miałam już jako wówczas pełniącą obowiązki dyrektora, to przede wszystkim, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Nie mogą po terenie szkoły chodzić osoby postronne. Tu my nie mamy boiska wielofunkcyjnego, tak jak orliki, które mają mieć to, muszą być dla społeczności, tak? Natomiast tutaj u nas, my nic takiego nie mamy. Ten park, on nie jest dla społeczności. To jest teren tylko i wyłącznie szkoły. Dlatego mówię, ze względu bezpieczeństwa, nie mogę, bo później ja za to będę odpowiedzialność ponosiła, a zwłaszcza, że na terenie naszej szkoły jest też internat, jest tu młodzież. I teraz wcześniej mieszkańcy tego pobliskiego budynku, głównie to byli pracownicy naszej szkoły, gdzieś tam pojedyncze osoby się zdarzały, że mieszkał ktoś inny, ale teraz bardzo dużo zamieszkuje osób, które w ogóle nie były związane ze szkołą i po prostu też altany, które stoją, które zostały niegdyś zrobione, wybudowane przez naszych uczniów, absolwentów już teraz w ramach prac dyplomowych, a mieszkańcy po prostu traktowali sobie ich własność, nie bacząc na to, że to są uczniowie, wychodzili i tam wiadomo, alkohol jakiś i imprezki, nie możemy takiego narażać uczniów na takie zachowania. Także tutaj nie może być. Ja rozumiem mieszkańców, że oni by chcieli, bo teren jest naprawdę atrakcyjny, jest ładny, jak najbardziej, ale on nie jest przestrzenią publiczną. On jest terenem szkoły.
17: No muszę zapytać wcześniej, zanim ten zakaz został wprowadzony, jakby tutaj pani wspominała, że zdarzały się imprezy jakby w tej okolicy, jeżeli chodzi o ten teren, natomiast czy na terenie samego parku, jakby samej tej przestrzeni zdarzały się jakieś zniszczenia na przykład?
16: Zdarzały się, oczywiście. I teraz tak, bo mamy też na teren szkoły, jak ktoś wszedł, mamy szklarnię, mamy jakieś urządzenia, mamy altanki, które gdzieś tam, taka altanka jest nieduża, gdzie jest ognisko też, miejsce na ognisko, to też tam było powyłamywane na przykład deski, ale bardzo dużo jakichś puszek po piwie, czy butelek po jakimś alkoholu, po papierosach opakowań i naprawdę my staramy się o to dbać jak najlepiej i nie jest to dobry przykład dla naszych młodzieży.
17: W grudniu była składana petycja w tej sprawie i że nie uzyskali odpowiedzi. Właśnie dlaczego?
16: Nie została wysłana odpowiedź, że nie było wskazanego konkretnego adresata. Była lista, owszem, byli mieszkańcy podpisani, ale mówię, nie było konkretnego adresata. Natomiast przyszła tu pewna pani, pytając się o to, umówiliśmy tą panią na konkretny termin, na konkretną godzinę. Ta pani się nie pojawiła w wyznaczonym terminie, więc nie wiem, jak mogę teraz do tego się odnieść, tak? Także dlatego też to tak się skończyło, że nie było gdzieś tam pisemnej.

0: W ramach dużego programu termomodernizacji w Gorzowie wykonawca może już działać w żłobku miejskim nr 2 przy ulicy Obotryckiej i w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Sikorskiego.
1: Potrzebujesz pomocy prawnika? Masz problemy finansowe, mieszkaniowe, a dokumenty prawne są zawiłe? Skorzystaj z darmowego wsparcia prawników w Gorzowie. Stowarzyszenie Civis Sum prowadzi punkty pomocy prawnej obywatelskiej i mediacji przez cały rok. Są one dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów, a potrzebują wsparcia. Specjaliści działają w Gorzowie przy Wawrzyniaka 4 oraz Teatralnej 26. Na wizytę trzeba się wcześniej umówić mailowo wss@umgorzów.pl lub telefonicznie. Szczegóły znajdziecie na stronie Gorzowskiego Magistratu.
0: 2200 miejsc w gorzowskich szkołach średnich czeka na uczniów. Jeszcze trwają egzaminy ósmoklasistów, ale rozpoczęła się już rekrutacja do liceów, 28 klas i szkół zawodowych, 33 klasy. Wśród nowości m.in. gospodarka nieruchomościami. Najpierw trzeba się zarejestrować elektronicznie, wybieramy 3 szkoły. Szczegóły znajdziecie na stronach miasta.
1: Na 80-kę przejrzą się w małym zwierciadle. Gorzowski Teatr świętuje okrągłą urodziny. Głównym punktem obchodów będzie sobotni spektakl. Inspirowany ideą Juliusza Osterwy, patrona Gorzowskiego Teatru. Mówi Bartosz Bandura, reżyser i aktor.
2: Jest to tytuł bezpośrednio zainspirowany ze sztuki Szaniawskiego pod tytułem Dwa Teatry, gdzie występowała postać nomen omen dyrektora. Ta postać zarządzała teatrem, który właśnie nosił taką nazwę, Małe Zwierciadło. Szaniawski był bardzo blisko z Juliuszem Osterwą. Lekkoduch, który został napisany przez Szaniawskiego, został napisany z myślą właśnie o Osterwie. I to był taki punkt, zapalny punkt wyjścia do rozważań na temat Osterwy, jego życia. Kim on był? Dlaczego jest tak istotny i czy być może jest trochę zapomniany? Ja już wiele lat temu, jeszcze w trakcie studiów, zacząłem sobie opracowywać taki pomysł właśnie wywodzący się z jego twórczości, z twórczości Osterwy. Nadszedł czas, że do tej szuflady się sięgnęło i ten pomysł zaczął rosnąć. W taki sposób zacząłem doklejać do tego kolejne elementy, kolejne komponenty, pomysły, inspiracje. Miałem też nieograniczony dostęp do naprawdę obszernej biblioteki i pozycji, które są o Osterwie, czy też są jego opracowaniami sztuk, są zapisami jego prywatnych myśli, to są fragmenty listów i z tego stworzył się naprawdę taki duży materiał, na podstawie którego można było stworzyć autorskie widowisko, bo na tym mi najbardziej zależało, żeby ten spektakl był autorski. I to urosło już do takiego poziomu, gdzie Osterwa, czy inspiracja Osterwą się zakończyła, a zaczęliśmy iść w bardziej ten świat przedstawiony, czy który chcemy zaprezentować. I w taki sposób powstał obraz artysty, niekoniecznie Osterwy, ale obraz artysty, który znajduje się gdzieś pomiędzy, gdzieś u progu, gdzieś u schyłku. Spektakl dokładnie tłumaczy, jaki to jest próg i czego to jest schyłek. Na scenie widzimy właśnie tego artystę na tym etapie jego życia, który zaczyna wspominać, zaczyna zadawać sobie pytania i te wspomnienia właśnie zaczynają ożywać. I to w dosłownym stopniu, bo one wlewają się na scenę. A ten artysta, wywodzący się z Osterwy, z Juliusza, obserwuje, jest bacznym obserwatorem wszystkich tych swoich wspomnień. A te wspomnienia to głównie spektakle, w których występował Osterwa, lub które reżyserował, i to namiętnie reżyserował za czasów Reduty, wielokrotnie zresztą, więc sięgamy tutaj do pięknej, przepięknej polskiej klasyki, która wielokrotnie była również wystawiana tutaj w Teatrze Osterwy, jak się sięgnie do historii, ponieważ sięgamy do Fredry, sięgamy do Bałuckiego, sięgamy do Wyspiańskiego, do różnych fragmentów, które są tak fajnie skomponowane, tak wartko. W taki sposób przechodzimy do kolejnych wspomnień, do kolejnych obrazów, bo ten świat tego artysty, te wspomnienia, ten ostatni etap tego artysty dzieli się na obrazy. Później przechodzimy płynnie do tej wielkiej literatury. Mam tutaj na myśli, nie umniejszając oczywiście tej polskiej, ale mam tutaj na myśli do Szekspira, a Osterwa był prywatnie wielkim pasjonatem Szekspira. Przez wiele lat Osterwa opracowywał na własne potrzeby Hamleta, był fanem studium Wyspiańskiego, studium o Hamlecie i tworzył

0: swoje koncepcje, nawet na własne potrzeby tłumaczył Szekspira. Zaczął analizować każdą postać z tej sztuki, ale niestety nie udało mu się wystawić tego Hamleta. A co by było, gdyby mu się udało go wystawić? Albo gdyby udało mu się zrealizować chociaż trochę te jego pomysły. I to był dla nas kolejny punkt zapalny, żeby iść dalej. Dla nas mam na myśli zespół, ponieważ ze znaczną większością zespołu tworzymy Małe Zwierciadło. I te pytania, które sobie stawia Hamlet, są, czy były bardzo bliskie do pewnego momentu Osterwie, więc my staramy się na te pytania odpowiedzieć. Gościnnie w spektaklu wystąpi Michał Anioł, chociaż tak naprawdę on będzie w domu. Nie ma tutaj gości. I tak zamykamy te spektakl pod tytułem Małe Zwierciadło. Jest to taka forma, wydaje mi się, około 70-minutowa. Jeżeli chodzi o formę teatralną, to jest to montaż. My tutaj bardzo tak podejdziemy do tego filmowo, to znaczy będą cięcia scen, nie będzie ciągów przyczynowo-skutkowych. I tak na koniec pragnąłbym dodać, że są też inspiracje lokalne. To znaczy mamy tutaj inspirację Zbigniewem Herbertem, który tutaj, doskonale Państwo wiecie, miał epizod jako kierownik literacki. I korzystamy również z fragmentów, jakie Witold Lutosławski napisał dla Tadeusza Byrskiego na specjalne zamówienie Teatru Osterwy, kiedy Tadeusz Byrski był tutaj dyrektorem. Lutosławski miał tutaj skomponować muzykę do spektaklu i fragmenty, inspiracje, które tutaj Lutosławski zostawił i które zostały odnalezione nie tak dawno, wybrzmią, to znaczy usłyszymy te nuty w wybranych scenach.
1: Po spektaklu pokazany zostanie krótki film o historii teatru oraz o jego najważniejszych momentach w 80-letniej działalności, wzbogacony komentarzem. Gala jest wydarzeniem zamkniętym, obowiązują zaproszenia, początek o 19:00. Świętowanie ruszy w piątek czytaniem performatywnym kryminału Pułapka w teatrze. Z kolei w niedzielę piknik w ogrodzie z atrakcjami. Wstęp jest wolny.
2: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
3: W czwartek mówiliśmy o narkotykach odkrytych przez policję. Było też o zarzutach dla osób związanych z przebudową lubuskiego urzędu wojewódzkiego.
4: Ponad 200 kg narkotyków wywartych fortunę znaleźli mundurowi w dwóch laboratoriach w Jerzykach Podgorzowym i w powiecie sulęcińskim. Zarzuty usłyszały trzy osoby. CBŚP na początku kwietnia zlikwidowało dwa miejsca produkujące klofedron. Funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby, później ujęli też trzecią powiązaną z nielegalną działalnością. Czarnorynkową wartość narkotyków wyceniono na około 3,5 miliona. Złotych, mówi Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP.
5: Na początku kwietnia funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili działania ukierunkowane na zwalczanie zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Działania te miały miejsce na terenie województwa lubuskiego. W dwóch miejscowościach zlokalizowanych w powiecie gorzowskim oraz sulęcińskim ujawniono i zlikwidowano dwa laboratoria służące do produkcji klofedronu. Nielegalne instalacje znajdowały się w zabudowaniach gospodarczych i były przystosowane do prowadzenia produkcji na dużą skalę. Podczas realizacji zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy bezpośrednio nadzorowali proces wytwarzania narkotyków. Byli to tak zwani chemicy. W krótkim czasie po tym funkcjonariusze ujęli kolejną, trzecią osobę, która była bezpośrednio powiązana z tą nielegalną działalnością. Na miejscu prowadzonych czynności ujawniono znaczne ilości tych narkotyków, a w tym dokładnie było 50 kg już gotowego do sprzedaży klofedronu, a także ponad 150 kg innych substancji odurzających i psychotropowych, które obecnie będą poddawane szczegółowym analizom w laboratorium kryminalistycznym policji. Ponadto policjanci przejęli ponad pół tony półproduktów, które są wykorzystywane do produkcji tego rodzaju narkotyków. Szacunkowa wartość zabezpieczonych środków odurzających na czarnym rynku wynosi około 3,5 miliona złotych. W trakcie działań zabezpieczono również jednostkę broni palnej, która została również przekazana do dalszych badań przez biegłego. Z naszych ustaleń wynika, że rozbita grupa mogła prowadzić swoją działalność od grudnia ubiegłego roku. Zatrzymane osoby w prokuraturze krajowej usłyszały zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania znacznych ilości narkotyków. Decyzją sądu wobec wszystkich mężczyzn został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
4: Za wytwarzanie znacznych ilości narkotyków grozi do 20 lat więzienia. Oskarżeni na proces czekają w areszcie.
6: 6 osób oskarżonych chodzi o nieprawidłowości podczas przebudowy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie. Według śledczych brali oni pieniądze za roboty, których nie wykonali. Chodzi o ponad 3 miliony złotych. Śledztwo trwało 5 lat. To osoby odpowiedzialne za nadzór i kierowanie robotami. Nie przyznały się do zarzucanych im czynów, mówi Bartosz Kulej z lubuskiej policji.
7: W 2021 roku prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa, m.in. związanego z poświadczeniem nieprawdy w dokumentacji przy realizacji robót budowlanych, w wyniku czego wprowadzono w błąd przedstawicieli urzędu i doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 3 milionów złotych. W trakcie prowadzonego postępowania policjanci ustalili, że pracownicy firmy wykonującej przebudowę Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz osoby zajmujące się nadzorem poświadczyły nieprawdę w dokumentacji, w wyniku czego podczas robót nie wykonano istotnych prac. W związku z takim działaniem remontowany budynek nie spełniał niezbędnych wymogów przeciwpożarowych. Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją, pracując nad sprawą, wykonali ogrom czynności procesowych, przesłuchali kilkudziesięciu świadków i przeanalizowali setki różnego rodzaju dokumentacji. Ponadto śledczy przeprowadzili liczne przeszukania oraz oględziny rzeczy. Nadzór nad postępowaniem sprawowała prokuratora okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim. Dzięki czasochłonnej pracy funkcjonariuszy zgromadzono obszerny materiał dowodowy, który pozwolił prokuratorowi przedstawić zarzuty 6 osobom. Wszystkim podejrzanym zarzuca się poświadczenie nieprawdy w dokumentacji budowlanej w celu uzyskania korzyści majątkowej oraz wprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia.
6: Oskarżonym zastosowano wobec nich poręczenia majątkowe. Grozi nawet do 8 lat więzienia.
1: W Gorzowie rodzice nie zapisali do szkół 215 siedmiolatków. Część rodziców zapomina o tym obowiązku. Sytuacja nie jest nowa, bo powtarza się co roku. Powodów jest w sumie kilka. Większość dzieci zapisanych zostanie do szkół prywatnych. Część rodzin mogła się wyprowadzić z Gorzowa. Jest też grupa rodziców, którzy zapomnieli, że ich dzieci należy zapisać do szkoły. Mówi Renata Piszga, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.
8: No jest to obowiązkiem rodzica, żeby zapisać dziecko do szkoły. Ten zapis do szkoły odbywa się poprzez zgłoszenie. Trzeba taki druk wydrukować, podpisać i zanieść do szkoły obwodowej. Miejsce oczywiście na te dzieci i tak będzie czekało, natomiast bardzo prosimy rodziców, żeby w miarę możliwości zrobić to jak najszybciej, ze względu na fakt, że nam to w bardzo dużym stopniu pomoże od strony organizacyjnej, żebyśmy utworzyli odpowiednią liczbę oddziałów, nie musieli robić tego na ostatnią chwilę w końcówce sierpnia. To taki głęboki apel do rodziców, dzieci siedmioletnie, czyli rocznik 2019, zapraszamy rodziców do zgłoszenia dzieci do szkoły. Najczęściej wśród tych 215 kandydatów nie zgłoszonych na razie znajdują się dzieci, których rodzice podejmą decyzję, że chcą zapisać do szkoły niepublicznej i jak najbardziej mają ku temu prawo. Są być może też i takie, które my widzimy w systemie, ale tak naprawdę już nie mieszkają w Gorzowie. Są takie sytuacje, także no to co roku się powtarza, to nie jest nic dla nas nowego. Tak naprawdę zdarzają się sytuacje, kiedy w tej grupie 215 kandydatów niezgłoszonych na chwilę obecną na pewno spora część dotyczy szkół niepublicznych. I to zdarza się nam co roku, ale apel do wszystkich rodziców, żeby pamiętać, że takie zgłoszenie należy zrobić, jeśli dotyczy oczywiście szkoły obwodowej w zakresie szkół publicznych.
9: Nawet jeżeli rodzic wybierze szkołę niepubliczną, to powinien zgłosić dziecko do szkoły publicznej?
8: Nie zgłosić do szkoły publicznej. My będziemy widzieli to później w systemie, natomiast chodzi o tych, którzy nie mają takich planów ani względem szkoły publicznej, a są nadal mieszkańcami Gorzowa, no to tutaj to dziecko należy zgłosić i w tej szkole obwodowej, żeby ono swoje miejsce znalazło. Zdarzało nam się już w poprzednich latach, że rodzice budzą się w pierwszych dniach września. I to jest dla nas wtedy naprawdę duży problem. No oczywiście te dzieci musimy przyjąć i to robimy. Natomiast tu jest po prostu prośba o to, żeby w miarę możliwości odpowiednio wcześnie dzieci zgłosić do naboru we właściwej szkole.
1: Rekrutacja uzupełniająca potrwa od 21 do 29 maja. W tym roku do gorzowskich podstawówek trafi 1100 siedmiolatków.
4: Gra terenowa, bajki retro i inne opowieści przygotował gorzowski Spichlerz na tegoroczną Noc Muzeów. W sobotę od godziny 17 muzealnicy czekać będą na zwiedzających. Na wejściu rozdawane będą karty do gry Nocny Tropiciel Muzealny. Na terenie Spichlerza ukryte będą przedmioty, które należy odnaleźć, mówi Hanna Kotas z gorzowskiego muzeum.
10: 16 maja zapraszamy również do naszej chwili w Gorzowie Wielkopolskim w Spichlerzu przy ulicy Fabrycznej 1-3. W tym roku od godziny 17 do godziny 23.30 będą mogli Państwo uczestniczyć nie tylko w wernisażu wystawy, ale również w zabawach przygotowanych i dla dużych, i dla małych. Rozpoczynamy o 17.30. Już wówczas będą rozdawane karty do naszego nocnego tropiciela muzealnego, corocznej gry, która cieszy się ogromną popularnością, pozwala zwiedzić nasz obiekt w nieco taki nietypowy, nieszablonowy sposób, rozwiązując zagadki, poszukując różnych ukrytych przedmiotów. O godzinie 18.00 rozpocznie się wernisaż wystawy malarstwa. Pan Wojciech Plus zaprezentuje swoje prace. Będzie ich ponad 70, z czego zdecydowana większość to prace, które zostały stworzone w tym roku. Pan Wojciech jako barwny artysta, barwny plastyk na pewno z chęcią opowie o swojej pracy, o swojej twórczości, przybliży swoje dalsze plany, no i z pewnością z chęcią spotka się ze wszystkimi, którzy będą chcieli poświęcić troszeczkę czasu, żeby tutaj zwiedzić wystawę, którą zlokalizowaliśmy na drugim piętrze. O godzinie 19 i o godzinie 21 rozpoczną się pokazy bajek retro. Z takiego klasycznego projektora na kliszę będziemy włączać bajki, dzieci będą sobie losować te bajki, przybliżymy historię. Takie barwne, wspaniałe, które myślę rozbudzą sentymentalną nutkę u starszych osób, a u młodszych pozwolą zobaczyć, jak to kiedyś spędzało się radośnie wolny czas. Natomiast o godzinie 20 i o godzinie 22 kustosz Jan Zalewski zaprasza na swój wykład opowieści z wojskowej skrzyni o nakryciach wojskowych głowy. Także, szanowni Państwo, dla każdego coś miłego zapraszamy serdecznie do Spichlerza 16 maja.
4: O godzinie 19 i 21 będzie pokaz bajek retro. Użyte będzie rzutniki klisze. Z kolei o godzinie 20 i 22 dowiedzieć się będzie można, co żołnierze nosili na głowach. Spichlerz czynny będzie do 23.30.
1: Zwiedzanie i piaskoogród na Noc Muzeów w Santoku. W sobotę będzie sporo atrakcji. Muzealnicy zapraszają całe rodziny od godziny 16. Na początek zwiedzanie wystawy Dary Puszczy Noteckiej, potem wycieczka po prawobrzeżnym Santoku, mówi Małgorzata Pytlak, kierownik muzeum.
11: Około 16.15 zaczniemy kuratorskim oprowadzaniem po wystawie Dary Puszczy Noteckiej. Kuratorzy, czyli pani Teresa i Roch Kaczorowscy, opowiedzą Państwu bliżej o swoich zbiorach, które prezentują i pokazują Dary Puszczy Noteckiej właśnie w naszym muzeum. Następnie proponujemy wycieczkę po prawobrzeżnym Santoku. Na ogół Państwa prowadzimy na Grodzisko, ale tym razem będzie troszkę inaczej. Nasza pani przewodnik Agata Wyganowska zabierze na taką półtora godzinną wycieczkę po miejscowości i myślę, że zaciekawi wieloma niespodziankami, które tam się znajdują. W międzyczasie na terenie Piaskogrodu, czyli takiej naszego placu zabaw przy muzeum, będą organizowane dla młodszej młodzieży gry i zabawy, na które serdecznie zapraszamy. Tym bardziej, że obok w kiosku panie z koła gospodyń wiejskich zaproponują coś słodkiego, które same jak zwykle produkują, łącznie z kawą i herbatą. O godzinie 20 ponownie Państwo Kaczorowscy wystąpią tym razem jako leśnicy, którzy myślę, że zainteresują osoby odwiedzające, bo opowiedzą o współczesnej gospodarce leśnej. Jest dużo mitów, jest dużo wiadomości medialnych, jak wygląda ta gospodarka, na ile ona jest rabunkowa i tu będzie można zadać bezpośrednio pytania osobom, które się na co dzień zajmują tym tematem. Także serdecznie zapraszamy. Będzie też kursowała przeprawa promowa.
1: Muzeum Grodu Santok można zwiedzać w sobotę do godziny 23. Wstęp jest bezpłatny.
6: A mali gorzowiacy przeleją krew. Zespół organizuje akcję krwiodawstwa z okazji 45-lecia istnienia. Zbiórka w sobotę od godziny 9 do 13 przed siedzibą MDK-u przy ulicy Śląskiej. Tam na chętnych będzie czekał krwiobus. Mówi Maria Szupiluk, dyrektor artystyczna Małych Gorzowiaków.
12: Jubileusz budujemy jako społeczność naszego zespołu, czyli budujemy my jako profesjonalni artyści czy profesjonalni nauczyciele, budują rodzice, którzy są w stowarzyszeniu, a przede wszystkim w zarządzie i buduje to też młodzież i dzieci. I to, że razem wspólnie budujemy, daje nam taką formę, która którą możemy pokazać szeroko, którą możemy się szeroko podzielić. Między innymi młodzież wymyśliła sobie, że chciałaby w tym roku oddać krew, tak jak oddawaliśmy chyba 10 lat temu. I 16 maja od 9 do godziny 13 w Młodzieżowym Domu Kultury, to jest na Śląskiej 20, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby oddać krew. To jest hasło krew, która łączy pokolenia. Taka jubileuszowa akcja krwiodawstwa. Będzie tam odpowiedni autobus, będą ludzie do tego przygotowani, żeby tą krew zebrać. Zobaczymy, ile nam się zebra. Czy 45 litrów? Nie wiem, bo to jest dużo. Ale jest to niewątpliwie taki impuls ze strony młodzieży, że chcieliby się podzielić sobą.
6: Dodajmy, że akcja to pomysł młodzieży tańczącej w zespole.
2: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
3: W piątek informowaliśmy o przebudowach dróg w gminie Deszczno. Było też o programie Remont za mieszkanie.
1: Drogi w gminie Deszczno do remontów. Umowę podpisano na 6 zadań za 5 milionów złotych. Prace prowadzone będą na ulicy Brzozowej, na Siedlu Poznańskim, Sielskiej w Ulimiu, Akacjowej w Gliniku, Słonecznikowej w Deszczynie oraz Gajowej w Borku. Największym wyzwaniem i najdroższym będzie przebudowa ulicy Zacisze w Gliniku, mówi Aleksander Szperka, wicewójt Deszczna.
13: Nie zwalniamy, bo my tutaj jednym z koników wójta Tymszana i naszym, no oczywiście, co wszystkich pracowników urzędu, jest to, żeby komfort dla mieszkańców był jak największy i staramy się, wiadomo, zapewniać to poprzez budowę dróg, także oświetlenia. I teraz, jeżeli chodzi o nowe drogi, które powstaną, to mieliśmy podpisanie umów, to między innymi ulica Brzozowa w Osiedlu Poznańskim, łącznie z takim wejściem pułku w ulicę Migdałową. Tam akurat robimy to, etapujemy tą drogę ze względu na gazociąg gaz systemu. Tam niestety musimy część drogi wykonać jedynie. Dalszy odcinek będzie zrobiony w momencie, kiedy gaz system na to zezwoli. Pamiętam. Mamy oczywiście również ulicę Gajową, która również w Brzozowcu będzie wykonana. Mamy ulicę Słonecznikową. Tutaj akurat będzie firma Kamix. Dwie wcześniejsze to firma Budomex, pana Zuzy. Mamy oczywiście również ulicę Akacjową. To jest ulica w Gliniku. Jedna z mniejszych. Mamy ulicę Sielską w Karninie. Mamy również ulicę najbardziej skomplikowaną, dlatego że robimy tam również kanalizację sanitarną. A teren jest dosyć trudny, bo wiemy, że jest wysoki poziom wód gruntowych. Czyli mamy ulicę Zacisze, która będzie robiona razem z kanalizacją, a następnie będzie robiona nakładka asfaltowa na tą kanalizację. To jest, powiedzmy, najtrudniejsza dokumentacja i jednocześnie najdroższa z tych dróg. Łącznie wartość ponad 5 milionów złotych. I tak widzimy, że rynek się jakby nieco zagęścił, bo zakładaliśmy, że drogi będą zdecydowanie droższe kosztorysowo. Na niektórych oszczędności były po 40-45%. Także ceny pozytywnie nas zaskoczyły. No, nie wiem, jaki to jest wskaźnik, nie chcę może się bawić złego proroka, jaki to jest wskaźnik gospodarczy, natomiast jeżeli chodzi o nas jako inwestora, to jesteśmy bardzo zadowoleni z cen, które uzyskaliśmy w tegorocznym przetargu i to mogę oczywiście powiedzieć.
3: Kiedy mieszkańcy będą się cieszyli z tych dróg? Kiedy będą mogli z nich korzystać?
13: Generalnie to też jest koniec roku. Tutaj zależy nam na pewno na ulicy Brzozowej, żeby ona była zrobiona wcześniej, dlatego że tam jest dofinansowanie z FOGR-u prawie 200 tysięcy złotych. I tutaj chcielibyśmy, żeby wykonawca, tu akurat w tym przypadku Budomex, skupił się na tym, żeby ją zrobić jako pierwszą ze względu na to rozliczenie. Także, ale co do zasady, to będzie blisko końcówki roku. Tutaj mieszkańcy, mam nadzieję, że już będą mogli jeździć po nowych drogach.
1: Wyremontowanymi drogami mieszkańcy powinni przyjechać pod koniec roku. Natomiast już kierowcy mogą korzystać ze świeżo oddanej drogi Dzierżów-Płonica. Wspólna inwestycja powiatu gorzowskiego gminy Deszczno kosztowała 7,5 miliona złotych. To 2 kilometry równej i gładkiej jezdni.
6: Był sukces, będzie kontynuacja. Gorzowski magistrat ogłasza drugą edycję programu Remont za mieszkanie, dotyczącą lokali powyżej 80 metrów kwadratowych. Od 20 maja mieszkańcy będą mogli zapoznać się z ofertą kolejnych 11 dużych mieszkań komunalnych. Zostaną one opublikowane na stronie internetowej miasta w zakładce mieszkania oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Spraw Lokalowych przy ulicy Teatralnej 26. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego magistratu.
14: Program Remont za mieszkanie 80+ okazał się dużym sukcesem. Miasto po raz pierwszy włączyło do programu większe mieszkania powyżej 80 metrów kwadratowych i zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże. Spośród 15 lokali wystawionych w pierwszej edycji aż 12 znalazło nowych najemców. Dlatego miasto uruchamia już drugą edycję programu. Tym razem mieszkańcy będą mogli ubiegać się o 11 kolejnych dużych mieszkań komunalnych. Oferty pojawią się od 20 maja na stronie miasta oraz w Wydziale Spraw Lokalowych. Jak podkreślają władze miasta, bardzo cieszy to, że młode rodziny są zainteresowane właśnie większymi mieszkaniami. To pokazuje, że szukają one nie mieszkań tymczasowych, ale miejsca do życia na dłużej, takiego, w którym będą mogły budować swoją przyszłość, rozwijać rodzinę i planować kolejne lata bez konieczności ciągłego szukania nowego lokum. Program Remont za Mieszkanie daje możliwość najmu na czas nieoznaczony oraz rozliczenie kosztów remontu poniesionych przez najemców.
6: Mieszkania będzie można oglądać od 15 do 19 czerwca po wcześniejszym umówieniu wizyty. Natomiast od 15 do 24 czerwca gorzowianie będą mogli składać wnioski. Ramię w ramię niemieccy i polscy policjanci będą razem prowadzić patrole. Międzynarodowe składy mundurowych mają dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Frankfurtu nad Odrą i Słubic. Pomocy dwujęzycznych patroli ma być bardzo przydatna, szczególnie w nagłych sytuacjach, gdy osoby poszkodowane potrzebują szybkiej pomocy.
1: W wakacje ma ruszyć budowa fabryki rakiet w Gorzowie, a od września w CEZiBie patronacka klasa. Inwestycja ma kosztować 2 miliardy złotych. Będą produkowane pociski do wyrzutni Homar K. Konsorcjum polsko-koreańskie będzie zatrudniać kilkaset osób i chce wykształcić sobie kadrę. Objęło patronatem klasę technika mechanika, mówi Magdalena Łabuza, dyrektorka Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu.
15: Technik mechanik ma takie wykształcenie ogólnomechaniczne. Rozmawiamy też o takich szczegółach, które treści w podstawie programowej moglibyśmy poszerzyć dla firmy. Także w tej chwili jesteśmy w trakcie właśnie uzgadniania pewnych takich rzeczy, co my możemy zaoferować, co firma potrzebuje. No, firma ma konkretny plan i rzeczywiście chciałaby, żeby uczniowie, których obejmą patronatem pierwszą klasę, żeby to byli właśnie ci pierwsi pracownicy, którzy będą w fabryce.
1: Okej, bo właśnie tak chciałam zapytać, czy ta klasa patronacka, w cudzysłowie rakietowa, to ona już od września taki ma ruszyć?
15: Tak, taki jest plan, takie są założenia. Oczywiście to też zależy od wielu warunków, więc też no, chciałabym powiedzieć, że rzeczywiście jesteśmy na etapie takich uzgodnień. Firma jest bardzo mocno zainteresowana. To jest konsorcjum polskiej firmy i koreańskiej. To są osoby, które widziały już nasze warsztaty, są zachwycone warsztatami. Myślę, że to też był jeden z powodów, że rzeczywiście Gorzów został wybrany do tej inwestycji. To myślę, że takim jednym kamyczkiem i jedną cegiełką też my byliśmy, bo pamiętam, że naprawdę byli bardzo, bardzo zadowoleni. Myślę, że to też już kilka razy powtarzałam, że my czasami nie doceniamy tego, co mamy w Gorzowie. My gościmy wielu gości na swoich warsztatach. Jeden z dyrektorów z Pomorskiego powiedział, że to jest kosmos i on chyba wybierze się do swojego prezydenta. Miasto zainwestowało ogromne środki i mamy się czym chwalić. I tutaj też inwestorzy byli pod wrażeniem. To jest jednak duże konsorcjum, to są też ta droga informacji i ustalania pewnych szczegółów trochę trwa.
1: Bo tak sobie pomyślałam właśnie, bo faktycznie jakby to ruszyło od września, a wiemy też, że budowa fabryki to przecież nie jest na pstryk, tylko to ileś trwa też lat, więc akurat by chyba tak się złożyło, że jakby była wybudowana, to wtedy uczniowie kończący właśnie CEZiB by się przydali.
15: Dokładnie, no firma jakby też myśli już dwutorowo. Jedna kwestia to jest kwestia budowy, tak, a druga kwestia to jest tego, że chcą po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie też jak najszybciej ruszyć z produkcją. Myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i że nie później, tylko że już teraz gdzieś tam się tych młodych ludzi będzie do tej kultury organizacji, bo też każda firma ma swoją kulturę, będą przyzwyczajani i będą mieli wybór, zobaczą, czy rzeczywiście to jest ten sektor, w którym chcą się rozwijać. Żyjemy w takich czasach, że ten przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał, ale to też myślę, że jest ogromna szansa na rozwój miasta.
1: Uczniowie będą korzystać z zagranicznych szkoleń, mówi Rafał Kredoszyński, członek zarządu konsorcjum.
16: Dla nas oznacza z jednej strony zakończenie etapu przygotowań inwestycji, ponieważ współpracujemy z miastem od półtora roku tak naprawdę. I dla nas, i dla szkoły, od momentu podpisania tego listu uruchamiamy cały program współpracy, uwzględniający staże, praktyki, konkursy, które będą wyłaniały najbardziej utalentowanych uczniów, którzy będą między innymi mogli wizytować fabryki w Korei Południowej, fabryki rakiet w Korei Południowej, dostęp do kadr, dostęp do uczelni technicznych i do akademii był jednym z parametrów, które braliśmy pod uwagę przy wyborze lokalizacji dla inwestycji. Tak liczymy na to, że CEZiB między innymi będzie kuźnią kadr i będzie tak wykuwał pasje i kompetencje młodych gorzowian i gorzowianek, którzy będą pracować w naszej fabryce.
1: W ciągu 3 lat fabryka ma być gotowa do produkcji. Wtedy też będą pierwsi absolwenci klasy rakietowej.
6: Będzie ładniej i bezpieczniej w gorzowskich przejściach podziemnych. Pojawią się m.in. antypoślizgowe płyty gresowe. Naprawione zostaną także uszkodzone kafle. Prace w przejściach pod ulicą Piłsudskiego i Górczyńską.
1: To będzie największa impreza Nordic Walking w Polsce. Zawodnicy będą walczyć o medale na polu golfowym w Gorzowie. Mistrzostwa Polski odbędą się 6 czerwca. Trwają zapisy. Na tą chwilę udział potwierdziło ponad 400 miłośników maszerowania z kijkami. Organizatorzy liczą na frekwencyjny rekord. O tytuły chodziarze walczyć będą na 3 dystansach. 5, 10 i 20 kilometrów. Dla dzieci będą osobne starty na 200 metrów.
2: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów. Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
1: Sobotni poranek nie może się obyć bez edukacyjnych spraw, szeroko pojętych. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, witam. Będzie dzisiaj o nowych możliwościach, które szykują się w gorzowskich szkołach, w UZDZ-cie na przykład. Przypomnimy rodzicom pierwszaków, że trzeba zapisywać je do podstawówek, ale będzie także o tym, co dzisiaj się dzieje. Noc muzeów, spacery po Gorzowie, golf i prawo jazdy. Zaczynamy. W Gorzowie rodzice nie zapisali do szkół 215 siedmiolatków. Część rodziców zapomina o tym obowiązku. Sytuacja nie jest nowa, bo powtarza się co roku. Powodów jest w sumie kilka. Większość dzieci zapisanych zostanie do szkół prywatnych. Część rodzin mogła się wyprowadzić z Gorzowa. Jest też grupa rodziców, którzy zapomnieli, że ich dzieci należy zapisać do szkoły. Mówi Renata Piszga, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.
8: No jest to obowiązkiem rodzica, żeby zapisać dziecko do szkoły. Ten zapis do szkoły odbywa się poprzez zgłoszenie. Trzeba taki druk wydrukować, podpisać i zanieść do szkoły obwodowej. Miejsce oczywiście na te dzieci i tak będzie czekało, natomiast bardzo prosimy rodziców, żeby w miarę możliwości zrobić to jak najszybciej, ze względu na fakt, że nam to w bardzo dużym stopniu pomoże od strony organizacyjnej, żebyśmy utworzyli odpowiednią liczbę oddziałów, nie musieli robić tego na ostatnią chwilę w końcówce sierpnia. To taki głęboki apel do rodziców, dzieci siedmioletnie, czyli rocznik 2019, zapraszamy rodziców do zgłoszenia dzieci do szkoły. Najczęściej wśród tych 215 kandydatów nie zgłoszonych na razie znajdują się dzieci, których rodzice podejmą decyzję, że chcą zapisać do szkoły niepublicznej i jak najbardziej mają ku temu prawo. Są być może też i takie, które my widzimy w systemie, ale tak naprawdę już nie mieszkają w Gorzowie. Są takie sytuacje, także to co roku się powtarza, to nie jest nic dla nas nowego. Tak naprawdę zdarzają się sytuacje, kiedy w tej grupie 215 kandydatów niezgłoszonych na chwilę obecną na pewno spora część dotyczy szkół niepublicznych. I to zdarza się nam co roku, ale apel do wszystkich rodziców, żeby pamiętać, że takie zgłoszenie należy zrobić, jeśli dotyczy oczywiście szkoły obwodowej w zakresie szkół publicznych.
9: Nawet jeżeli rodzic wybierze szkołę niepubliczną, to powinien zgłosić dziecko do szkoły publicznej?
8: Nie zgłosić do szkoły publicznej. My będziemy widzieli to później w systemie, natomiast chodzi o tych, którzy nie mają takich planów ani względem szkoły publicznej, a są nadal mieszkańcami Gorzowa, no to tutaj to dziecko należy zgłosić i w tej szkole obwodowej, żeby ono swoje miejsce znalazło. Zdarzało nam się już w poprzednich latach, że rodzice budzą się w pierwszych dniach września. I to jest dla nas wtedy naprawdę duży problem. No oczywiście te dzieci musimy przyjąć i to robimy. Natomiast tu jest po prostu prośba o to, żeby w miarę możliwości odpowiednio wcześnie dzieci zgłosić do naboru we właściwej szkole.
1: Rekrutacja uzupełniająca potrwa od 21 do 29 maja. W tym roku do gorzowskich podstawówek trafi 1100 siedmiolatków.
4: Mariusz Biniewski, dyrektorem w Warszawie. Do niedawna jeszcze lubuski kurator oświaty stanął na czele Ośrodka Rozwoju Edukacji. Potwierdziły się wcześniejsze medialne doniesienia. Instytucja odpowiada za podnoszenie jakości edukacji poprzez szkolenie dla nauczycieli, opracowywanie podstaw programowych, tworzenie materiałów dydaktycznych, doradztwo zawodowe oraz wspieranie kształcenia specjalnego. Przypomnijmy, były kurator wcześniej był też m.in. dyrektorem pierwszego ELO w Gorzowie. Obowiązki Biniewskiego w Kuratorium Oświaty w Gorzowie przejęła Marzena Pulik-Sowińska. Funkcję będzie sprawować do czasu powołania nowego lubuskiego kuratora oświaty.
1: Chcą być szkołą publiczną, ale najpierw muszą na to zapracować. Ambitne plany mają w zespole szkół numer 1 przy WZDZ w Gorzowie. Od września uczniowie będą mogli się kształcić na technika wizażystę, stylistę, usług kosmetycznych czy aranżacji wnętrz. Planowane są jeszcze zakupy sprzętu. Radosław Trzaskowski, dyrektor szkoły, podkreśla, że ośrodki na inwestycje łatwiej szkołom publicznym. Na zmianę statusu muszą zgodzić się jednak władze terytorialne. Trzeba też do tego podejść w inny sposób.
17: My będziemy się starali, tak? Ale na ile nam się to uda, na ile uzyskamy zgodę, na razie o tym nie myślimy. Na razie myślimy o tym, żeby w tym stanie prawnym, w którym jesteśmy, funkcjonujemy, nie wybiegać za daleko, a tworzyć po prostu podstawy, tak żeby to, powiedzmy, innym zależało na tym, żebyśmy osadzili się publicznie, niż pozostali w tym jakby układzie, w jakim jesteśmy w tej chwili, tak? Na chwilę obecną staramy się uzupełniać bazę dydaktyczną i to tutaj w tej chwili weszliśmy w ten program Cyfrowy Uczeń. Pozyskaliśmy laboratorium Empiriusz, które udało nam się zakupić. W tej chwili czekamy na uzupełnienie tego laboratorium. To są laboratoria fizyczne, czyli nie tylko zawodowo, ale i ogólnokształcąco, bo ten nasz absolwent w naszym założeniu ma być światły przede wszystkim, ale też i świetnym fachowcem, tak? Czyli to musimy razem połączyć i będziemy szukać na pewno nowych też programów. Wiadomo, jesteśmy szkołą niepubliczną, mamy trochę trudniej, trochę dłuższą drogę. Musimy trochę ciężej pracować, żeby pozyskiwać wszystko. Nie dostajemy może... Nie mamy tak lekko jak szkoły publiczne. One są bardziej wspierane. Dlatego, no tak jak powiedziałem, no droga jest długa. Będziemy nad tym pracować. Natomiast uzupełniając to, o czym mówiła pani kierownik, o tym uczniu, który będzie taki kompletny, chcemy, żeby był taki kompletny, kolokwialnie mówiąc, to mimo tego, i to też zauważyłem w ogóle w oświacie, że mimo tego, że w podstawach programowych kształcenia zawodowego funkcjonuje przedmiot, który się nazywa komunikacja społeczna, on jest oczywiście do wyboru i do uznania dyrektora każdego, niewiele szkół stawia na ten przedmiot. W tej chwili komunikacja społeczna ze względu na ten cyfrowy rozwój jest bardzo mocno potrzebna. Cyfrowy rozwój jest świetny, daje nam możliwość tutaj tego skoku technologicznego i całej reszty, natomiast osłabia nas troszeczkę społecznie. Dlatego my chcemy, żeby nasz absolwent również miał takie zajęcia. To, o czym tutaj pani kierownik powiedziała, że oni potrafią opowiadać nagle, potrafią mówić, otwierać się, nie pisać na komórce, nie wydłużać sobie te kciuki, tylko po prostu mówić, opowiadać, przekazywać swoje uczucia. To jest bardzo ważne i bardzo istotne. My już poczyniliśmy, jesteśmy po pierwszych zajęciach już takich, które u nas prowadziła pani dr Ewa Pawlak. Prowadziła zajęcia z komunikacji, zresztą świetne.
18: Bardzo komunikatywna osoba.
17: Tak, dzieci były bardzo, dziewczyny były bardzo, przepraszam, nie dzieci, dziewczyny były zachwycone. Myślę, że to nie były pierwsze, nie ostatnie. Jestem też z nią po rozmowach i ona stwierdziła, że młodzież jest też prześwietna i chce z nimi pracować. Myślę, że będziemy pracować jeszcze. I taki właśnie przedmiot będzie realizowany. Pamiętajmy, że zawód fryzjer to nie tylko fachowiec, który nam układa włosy, nas strzyże, ale często jest powiernikiem, często można się u niego wygadać, ale żeby można było to zrobić, to ta osoba musi być komunikatywna, musi się komunikować, musi umieć słuchać, ale musi też umieć rozmawiać i musi posiadać też ogromną wiedzę, żeby wiedzieć, o czym się rozmawia. Bo często te zawody właśnie usługowe, rzemieślnicze, są postrzegane jako zawody gorsze, że ktoś jest, że taka osoba jest gorsza. Nie, to są tak samo bardzo inteligentni ludzie, którzy wybrali po prostu taką drogę zawodową.
1: Przypomnijmy, szkoła przy Sikorskiego od września zmieni nazwę na Zespół Szkół Branż Urody i Mody.
2: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
1: Więcej chętnych na prawko. Mają w tym udział 17-latkowie, którzy mogą zdawać na kategorię B i z tego korzystają. Zainteresowanie egzaminami w WORD-zie w Gorzowie wzrosło około 15%. W ośrodku boomu nastolatków spodziewają się przed wakacjami, mówi Grzegorz Duszkiewicz, dyrektor Gorzowskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
18: Myślę, że jak w każdym ośrodku ruchu drogowego widzimy zwiększone zainteresowanie, jeżeli chodzi o tą grupę. Jest dokładnie o tyle więcej, o ile się spodziewaliśmy, czyli widać wyraźnie, że był to dobry pomysł dla tych osób. Te osoby w znacznej ilości starają się najpierw zrobić teorię, potem praktykę. Może jeszcze tych praktyk nie ma za dużo, bo tutaj od poznanej teorii mówimy, że to szkolenie powinno trwać około 1,5-2 miesiące, mniej więcej tyle to by wypada zgodnie, jeżeli ktoś dość intensywnie podchodzi do szkolenia, także już się pojawiają też pierwsze osoby na praktykach i te egzaminy zdają. To znaczy, ja mogę powiedzieć ogólnie, bo akurat nie sprawdzam szczególnie 17-latków, natomiast gdzieś w granicach 15% mamy więcej, jeżeli chodzi o tę kategorię w stosunku do roku ubiegłego, który też był dobrym rokiem, jeżeli chodzi o liczbę tych egzaminów, więc myślę, że im bliżej wakacji ten procent będzie, wydaje mi się, nawet wzrastał. Co, no? Około 30% to jest standard. Teoria około 50% na kategorię B, praktyka około 30%, może z lekką górką.
1: Przypomnijmy, 17-latkowie uprawnienia mogą zdobyć od marca tego roku. Przez pierwsze pół roku lub do ukończenia 18 roku życia muszą jeździć z osobą towarzyszącą. Do tego przed osiągnięciem pełnoletności jeździć można tylko po Polsce. Żeby zagrać, trzeba przejść kurs. Golf to sport dla każdego. Chodzi o bezpieczeństwo i odpowiednie zachowanie na polu. Taki kurs gorzowianie mogą zrobić na Zawarciu. 6 godzin teorii, podczas których poznaje się przepisy gry i etykietę na polu golfowym. Potem praktyka, czyli technika uderzenia kijem w piłeczkę, by kogoś nie zranić czy nie zrobić szkody. Mój Witold Siwko, menadżer pola golfowego Zawarcia.
19: Na polu obowiązuje tak zwane prawo jazdy golfowe. Czyli musi być człowiek przeszkolony z racji tej, że piłki świszczą 100-200 na godzinę. Jeżeli znajdziemy się nie w odpowiednim miejscu, nie w odpowiednim czasie, możemy dostać czwartą piłką w jakąś część ciała. Jeżeli ktoś chce pierwszy raz przyjść, powiedzieć, że on pierwszy raz chciałby spróbować, więc my go zaprowadzamy na strzelnicę, dajemy pierwszy...
20: Teraz wytłumaczmy, bo każdy może sobie pomyśleć o strzelnicy, czyli jakiś pistolet.
19: Nie. Do strzelania kijem golfowym. No to może w nomenklaturze golfowej nazywa się driving range. Natomiast ja go nie używam, bo jakbym powiedział driving range, to już w ogóle bym nie wiedział, o co chodzi.
20: Więc... Ale to takie miejsce, gdzie czasami na filmach widać, ludzie stoją w rządku czy w szeregu i sobie tak po prostu...
19: Tak, i są tam maty albo kawałek trawy wyznaczony do odbijania trawy i tam odbijamy piłkę do celów, które są ustawiane na strzelnicy. Zazwyczaj są tam markery odległościowe, 50, 75, 100, 200 metrów i tak dalej. I tam ćwiczymy. I tam taki pierwszy raz, jak ktoś jest, uważam, że tam powinien spróbować trafić w piłkę. Nawet nie mówię uderzyć, trafić tą piłkę. No jak już tam sobie trafia w tą piłkę i chcemy mu pokazać wtedy tak naprawdę putting green. Putting green to jest miejsce treningowe, gdzie są ileś dołków, nie tylko jeden. I tam możemy zupełnie innym kijem spróbować trafić piłkę do dołka. I to wszystko jest w ramach jakby jednej śmiesznej opłaty, tylko dlatego, żeby człowiek spróbował. Taki produkt mamy tylko my w Polsce, sądzę. Że za niewielkie pieniądze można przyjść i spróbować.
20: I to jest to ten egzamin, na to, jak to pan określił, prawo jazdy?
19: To prawo jazdy to jest jakby cykl, to jest szkolenie golfowe już pod kątem poruszania się w polu golfowym. On obejmuje części praktyczne i teoretyczne. Praktyczne, czyli po prostu uczymy się uderzać w piłkę, blisko, daleko, technika, teoretyczne to przepisy gry w golfa, etykieta, zachowanie, no bo tak trudno sobie wyobrazić, jeżeli ktoś by grał w tenisa i przeciwnik nagle by zaczął, nie wiem, śmiać się, drwić i tak dalej, to w golfie tak samo jest, jak ktoś uderza, no to jest cisza. Oczywiście idąc, rozmawiamy ze sobą i tak dalej, natomiast na polu też trzeba się jakby odpowiednio zachować, nie ma tam, niszczymy trawę, wyrywamy tak zwane divoty, to je trzeba naprawiać, no, zrobimy piłką dziurę w greenie, to też ją trzeba naprawić po to, żeby jak idziemy na pole golfowym, to te pole mamy zostawić takie, jakie żeśmy zostali. Czyli wszystko, co żeśmy uszkodzili po drodze, jeżeli zagramy piłkę do piachu, bo to przy każdym piachu są graby i trzeba po sobie zagrabić, no bo stopami robimy ślady. To jest taki element etykiety golfowej, ale to jest normalne.
20: To ile taki kurs, powiedzmy, na bycie golfistą tym podstawowym może zająć?
19: Tak naprawdę to jest...
20: Ile czasu na to trzeba poświęcić?
19: 6 godzin teoretycznych i w praktyce to ze mną już idziemy grać na pole. Idziemy po prostu grać. Ja przy okazji tłumaczę, po co mamy jakie paliki, dlaczego, co zrobić, jak piłka wpadnie do wody, co zrobić, jak piłka wpadnie do piachu, co to znaczy, jak nie trafimy w piłkę, już żeśmy się przymierzyli. No takich sytuacji jest dosyć dużo, aczkolwiek golf jest prosty. Ja zawsze powtarzam, jeżeli gramy na nisko koszone, później na niżej koszone, czyli tam, gdzie już mamy dołek, tulamy piłkę do dołka, zapisujemy 3 albo 4 i idziemy dalej. Dlaczego zapisujemy 3 albo 4? Ponieważ w golfie wygrywa ten, który zaliczy 18 lub 9 dołków w jak najmniejszej ilości uderzeń. Mhm.
20: Jest jakiś specjalny egzamin? To jest
19: tak.
20: Przed komisją?
19: Ale to
20: wysoką?
19: Nie jest żadna komisja, to jest po prostu taki test, bo ta karta, zielona karta, czy jest wydawana przez Polski Związek Golfa, no i musimy taki test przedstawić, że dany kandydat przeszedł ten egzamin.
20: Rozumiem, że potem z taką kartą nie tylko w Gorzowie, ale w całej Polsce można sobie...
19: To jest jakby prawo jazdy golfowe. Możesz sobie jeździć po całej Polsce. No, służy to tak naprawdę po takim kursie, to nikt nie będzie wybitnym golfistą, natomiast nam głównie chodzi, żeby bezpiecznie i sprawnie poruszał się po polu golfowym.
1: Kurs kończy się egzaminem. Osoby, które go zdadzą, otrzymają zieloną kartę Polskiego Związku Golfa. Pozwala ona wchodzić na obiekty w całym kraju.
2: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
4: Gra terenowa, bajki retro i inne opowieści przygotował gorzowski spichlerz na tegoroczną noc muzeów. W sobotę od godziny 17 muzealnicy czekać będą na zwiedzających. Na wejściu rozdawane będą karty do gry Nocny Tropiciel Muzealny. Na terenie spichlerza ukryte będą przedmioty, które należy odnaleźć, mówi Hanna Kotas z Gorzowskiego Muzeum.
10: 16 maja zapraszamy również do naszej filii w Gorzowie Wielkopolskim w spichlerzu przy ulicy Fabrycznej 1-3. W tym roku od godziny 17 do godziny 23.30 będą mogli Państwo uczestniczyć nie tylko w wernisażu wystawy, ale również w zabawach przygotowanych i dla dużych, i dla małych. Rozpoczynamy o 17.30. Już wówczas będą rozdawane karty do naszego nocnego tropiciela muzealnego, corocznej gry, która cieszy się ogromną popularnością, pozwala zwiedzić nasz obiekt w nieco taki nietypowy, nieszablonowy sposób, rozwiązując zagadki, poszukując różnych ukrytych przedmiotów. O godzinie 18.00 rozpocznie się wernisaż wystawy malarstwa. Pan Wojciech Plus zaprezentuje swoje prace. Będzie ich ponad 70, z czego zdecydowana większość to prace, które zostały stworzone w tym roku. Pan Wojciech jako barwny artysta, barwny plastyk na pewno z chęcią opowie o swojej pracy, o swojej twórczości, przybliży swoje dalsze plany, no i z pewnością z chęcią spotka się ze wszystkimi, którzy będą chcieli poświęcić troszeczkę czasu, żeby tutaj zwiedzić wystawę, którą zlokalizowaliśmy na drugim piętrze. O godzinie 19 i o godzinie 21 rozpoczną się pokazy bajek retro. Z takiego klasycznego projektora na kliszę będziemy włączać bajki, dzieci będą sobie losować te bajki i przybliżymy historię. Takie barwne, wspaniałe, które myślę rozbudzą sentymentalną nutkę u starszych osób, a u młodszych pozwolą zobaczyć, jak to kiedyś spędzało się radośnie wolny czas. Natomiast o godzinie 20 i o godzinie 22 kustosz Jan Zalewski zaprasza na swój wykład opowieści z wojskowej skrzyni o nakryciach wojskowych głowy. Także, szanowni Państwo, dla każdego coś miłego zapraszamy serdecznie do spichlerza 16 maja.
4: O godzinie 19 i 21 będzie pokaz bajek retro. Użyte będzie rzutniki klisze. Z kolei o godzinie 20 i 22 dowiedzieć się będzie można, co żołnierze nosili na głowach. Spichlerz czynny będzie do 23.30.
1: Zwiedzanie i piaskogród na noc muzeów w Santoku. W sobotę będzie sporo atrakcji. Muzealnicy zapraszają całe rodziny od godziny 16. Na początek zwiedzanie wystawy Dary Puszczy Noteckiej, potem wycieczka po prawobrzeżnym Santoku, mówi Małgorzata Pytlak, kierownik muzeum.
11: Około 16.15 zaczniemy kuratorskim oprowadzaniem po wystawie Dary Puszczy Noteckiej. Kuratorzy, czyli pani Teresa i Roch Kaczorowscy, opowiedzą Państwu bliżej o swoich zbiorach, które prezentują i pokazują Dary Puszczy Noteckiej. właśnie w naszym muzeum. Następnie proponujemy wycieczkę po prawobrzeżnym Santoku. Na ogół Państwa prowadzimy na Grodzisko, ale tym razem będzie troszkę inaczej. Nasza pani przewodnik Agata Wyganowska zabierze na taką półtora godzinną wycieczkę po miejscowości i myślę, że zaciekawi wieloma niespodziankami, które tam się znajdują. W międzyczasie na terenie Piaskogrodu, czyli takiej naszego placu zabaw przy muzeum, będą organizowane dla młodszej młodzieży gry i zabawy, na które serdecznie zapraszamy. Tym bardziej, że obok w kiosku panie z koła gospodyń wiejskich zaproponują coś słodkiego, które same jak zwykle produkują, łącznie z kawą i herbatą. O godzinie 20 ponownie Państwo Kaczarowscy wystąpią tym razem jako leśnicy, którzy myślę, że zainteresują osoby odwiedzające, bo opowiedzą o współczesnej gospodarce leśnej. Jest dużo mitów, jest dużo wiadomości medialnych, jak wygląda ta gospodarka, na ile ona jest rabunkowa. I tu będzie można zadać bezpośrednio pytania osobom, które się na co dzień zajmują tym tematem. Także serdecznie zapraszamy. Będzie też kursowała przeprawa promowa.
1: Muzeum Grodu Santok można zwiedzać w sobotę do godziny 23. Wstęp jest bezpłatny. Po rocznej przerwie wracają spacery po Gorzowie z przewodnikiem. Pierwszy w sobotę. Mieszkańcy mogą liczyć na 6 wycieczek, jedną co miesiąc, podczas których odkrywać będą tajemnice Gorzowa. Zbiórka tradycyjnie przed godziną 10 na Starym Rynku przy Fontannie. Po mieście oprowadzać będzie Zbigniew Rudziński, prezes PTTK Ziemi Gorzowskiej.
0: Temat będzie mocny, nowy, na dzień dobry, 16 maja. No i ruszamy taką trasą, która może wielu zaskoczyć, bo nie będziemy sięgać tym razem przede wszystkim do jakichś mroków średniowiecza. Bo po 45 i 45 roku działo się tak wiele. Ja dotarłem do wielu, wielu artykułów, opracowań, wydawnictw związanych, przede wszystkim pana dyrektora Rymara, związanych właśnie z tym okresem i muszę powiedzieć, że aż w pewnym momencie zaczęło mnie korcić, żeby z tego zrobić właśnie nawet osobne wydawnictwo jakieś, dlatego że tak wiele się tam działo i to rzeczy niezwykłych. No Dziki Zachód po prostu wysiada, to byli jacyś harcerze w porównaniu do tego, co się tutaj działo. Naprawdę działo się bardzo wiele. Cudowne, że tak powiem, na przykład zdarzały się z dnia na dzień niemalże zapomnienia języka niemieckiego albo zapomnienia języka polskiego i to tylko taki lżejszy aspekt. No, zdarzały się takie historie wręcz kryminalne, bo proszę sobie wyobrazić, do dzisiaj na wiele pytań nie możemy odpowiedzieć, ale w ostatnich latach właśnie niektóre zagadki zostały już odkryte. Na przykład domniemany oficer z Zarządu Głównego Milicji Obywatelskiej z Warszawy, który przybył i potem nagle zniknął i pojawił się przed świętami Bożego Narodzenia związany takim drutem kolczastym w rzece Warcie. No to się okazało, że to nie był żaden oficer, tylko po prostu ktoś, kto chciał nim chyba uchodzić, uciekł po prostu z Warszawy, zdezerterował tutaj, troszkę szumu narobił, jak się to wydało, to dwóch innych funkcjonariuszy zajęło się nim bardzo skutecznie, no i finał był taki, jak wcześniej spotkałem, ale takich sytuacji było znacznie więcej, nie wszystkie były takie kryminalne, niektóre były wzruszające, o tym wszystkim będę opowiadał. To jest materiał po prostu na dobrą książkę. Czy ja będę w stanie taką książkę napisać, jeszcze nie wiem, ale strasznie mnie korci. No, kolejny temat to jest to, co zwykle nie dostrzegamy. Mamy ciągle jeszcze dużo pięknej secesji w naszym mieście, a secesja to wiadomo, piękno w czystej postaci, także tych detali architektonicznych. One czasami są 3-metrowej wielkości, jak nasz smok, który na Mickiewicza sobie patrzy na nas z góry troszeczkę, a czasami są to malutkie rzeczy, ale są też takie postacie jak Hermes, który jest na jednej z ulic, czy gryfy, czy inne rzeczy. Też na to będę chciał zwrócić uwagę. To są oczywiście tylko dwie propozycje. Następna, trzecia, to będziemy szukać niektórych pamiątek pod ziemią, albo będziemy mówili, że tam pod ziemią jest coś unikalnego. Co przysypaliśmy, co właściwie widzieliśmy tylko na chwilę, jak były prace w naszym mieście, no, robione drogowe. I dobrze czasami wiedzieć, chociaż tego tylko możemy teraz zobaczyć na zdjęciach z tego okresu. Następny spacer to będzie spacer poświęcony legendom. Proszę Państwa, tych legend jest bardzo dużo. One czasami mają charakter taki, że widać, że to taka legenda troszkę przerobiona ze słowiańskich bajek, a czasami czysto niemieckie jakieś takie legendy, czy opowieści, czy baśnie wręcz. O tym będę opowiadał. Akurat będzie chyba najfajniejsza wycieczka pod względem tego, żeby pójść rodzinnie, zabrać dziecko i niech słucha, niech się uczy naszego miasta z przymrużeniem oka, z taką lekkością i zabawą. Kolejna nasza wycieczka to będzie pokazanie historii drogi. Proszę Państwa, kto z nas dzisiaj wie, gdzie mamy taką drogę zrobioną, gdzie możemy się zapoznać z historią drogi w ramach naszej cywilizacji? No, niewiele osób, a ja dzisiaj Wam nie powiem, przyjdźcie na wycieczkę, to sami zobaczycie. No i ostatnia wycieczka śladem siedmiu gorzowskich wzgórz, bo zawsze ten temat niektórych, że tak powiem, nurtuje, ile tych wzgórz tak naprawdę jest. Ja też dzisiaj tego nie zdradzę, ale uprzedzę lojalnie. 10 kilometrów przed Wami, a suma podejść to jest tak, jak gdybyśmy zaczynali od świątyni Wang, tutaj w dawnych Bierutowicach, dzisiaj w Karpaczu Górnym, i skończyli samotni w sercu Karkonoszy. Czyli będzie wysiłek. To obiecuję Wam na pewno.
1: Udział jest bezpłatny, nie trzeba się wcześniej zapisywać. Wystarczy przyjść i wyruszyć w drogę.
2: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
1: Zdecyduj, o czym będzie kolejny numer Landsbergonu. Redakcja gorzowskiego magazynu fantastycznego ogłosiła konkurs i czeka na propozycje tematów. Czas mija 22 maja. Mówi Mariusz Sobkowiak, redaktor Landsbergonu.
5: Konkurs nie tylko dla gorzowian, więc tym bardziej zachęcamy tych, którzy właśnie na miejscu nie będą mogli tego magazynu otrzymać, a chcieliby wersję papierową. Zachęcamy do tego, żeby wziąć udział w konkursie. Na czym konkurs polega? Do 22 maja zachęcamy do tego, żeby zgłosić swój pomysł na tematykę kolejnego, czyli grudniowego numeru gorzowskiego magazynu fantastycznego Landsbergon. Chcemy tym razem oddać to sprawstwo naszym czytelnikom, dowiedzieć się, o czym wy, czytelnicy, chcielibyście poczytać w naszym magazynie. Może macie też w swoich szufladach jakieś teksty właśnie tematyczne, które do tej pory się nie wpisywały w tematykę. Też jak najbardziej można zaproponować. Więc do 22 maja serdecznie zachęcamy do tego, żeby zgłosić swój pomysł na temat najbliższego magazynu fantastycznego Landsbergon. Jesteśmy otwarci na absolutnie wszystkie tematy związane oczywiście z fantastyką, które mogłyby Wam przyjść do głowy. Swoje pomysły możecie zgłaszać mailowo na landsbergon@gmail.com albo pod konkursowym postem na naszej stronie na Facebooku Stowarzyszenia Novum. Do 22 maja spośród tych tematów, które zostaną zgłoszone, wybierzemy 3 osoby, które otrzymają z dostawą do domu najnowszy czerwcowy Landsbergon, a z tych właśnie zgłoszonych tematów wybierzemy jeden, który będzie tematyką grudniowego numeru Landsbergon. Jeśli to się sprawdzi, jeśli tematy będą fajne, jeśli sporo wpłynie tych pomysłów, może spróbujemy czegoś takiego na stałe i będziemy zachęcać czytelników też, żeby zgłaszali tematy kolejnych numerów, a na razie sprawdzimy, jak to się uda. Do 22 maja w konkursie można wziąć udział, uczestniczyć też w tworzeniu naszego magazynu poprzez określenie tego tematu. Myślę, że to też będzie duża przyjemność dla tej osoby, która taki temat zgłosi, że powstanie magazyn fantastyczny o tematyce właśnie, którą jej się w głowie zrodziła, którą ona wymyśliła. Więc gorąco zachęcamy, do 22 maja można zgłaszać swoje pomysły.
20: No dobrze, to powiedz, bo pomysłów może być kilka, no ale temat przewodni jest jeden. Kto go wybierze? Czy to też będzie jakiś konkurs dla czytelników, dla mieszkańców, czy to jednak tutaj już redakcja bierze to na siebie?
5: Spośród tych pomysłów, zgłoszeń, które się pojawią, już my jako członkowie redakcji Landsbergonu wybierzemy ten temat, który no, według naszego subiektywnego zdania najlepiej by się nadawał do tego, żeby na podstawie tego stworzyć magazyn. Tu już nie zostawiamy tego jakby w całości, małymi krokami czytelnikom, bo jeśli temat nie byłby sensowny, nie wpisywałby się do końca, no to musimy tutaj, tym bardziej ja jako redaktor naczelny, który powinien dbać o całokształt czasopisma, dbać o wybór dobrego pomysłu. Natomiast pomysły zgłaszają czytelnicy, jesteśmy na nie jak najbardziej otwarci i spośród tych właśnie pomysłów wybierzemy ten, na podstawie którego stworzymy magazyn. W tej chwili widziałem, że 4 takie tematy zostały zgłoszone pod postem konkursowym na Facebooku, także gorąco zachęcamy, czasu jeszcze sporo, żeby przemyśleć, o czym chcielibyście przeczytać, czy to ma być urban fantasy, czy wolicie gotycki horror, jakie pisze pan Sebastian Baliński, czy może chcielibyście właśnie hard science fiction, czegoś, co wymaga tutaj już takiej wiedzy, powiedziałbym, naukowej bardziej. Jesteśmy otwarci na absolutnie wszystkie pomysły. Jeden z nich wybierzemy i na jego podstawie powstanie najbliższy grudniowy numer. Poinformujemy oczywiście o tym, czyj to jest pomysł, kto jest autorem tego zwycięskiego pomysłu, na bazie którego powstanie magazyn.
1: Tradycją jest, że pismo ma swój temat dominujący. Opowiadania i grafiki do niego nawiązują. Było już m.in. fantasy, horror czy space opera.
2: Vox FM Gorzów uczy.

0: trzy awanse do turniejów finałowych Młodzieżowych Mistrzostw Polski 3x3 wywalczyły gorzowskie koszykarki. Ekipy Enea AZS AJP Gorzów z kompletem zwycięstw w kategoriach U23, 17 i 15. Plan na turniej eliminacyjny zrealizowany został w 100%. Turniej finałowy w Olsztynie zapowiada się ciekawie. 16 najlepszych drużyn będzie walczyć o medale, w tym gorzowianki. Przed koszykarkami do 23 lat jeszcze turniej Grand Prix w Opalenicy. Będą intensywne treningi w Gorzowie. No i szkoleniowiec Robert Pieczerak liczy na dobrą dyspozycję w turnieju finałowym. Trzymamy kciuki.
1: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
2: 15 milionów złotych na infrastrukturę piłkarską w Lubuskiem. Część gmin wybuduje nowe obiekty, część wyremontuje starsze pełnowymiarowe boiska. Na północy województwa lubuskiego cieszyć się może Drezdenko, ponad 2,5 miliona złotych, Witnica ponad 3,600 czy Kostrzyn nad Odrą ponad 3 400 000 złotych. Finansowanie zyskały także Zielona Góra i Żagań. W skali całej Polski finansowanie zyskało 120 projektów. Ministerstwo Sportu i Turystyki wyda na cel ponad 300 milionów złotych.
1: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
2: Włókniarz rozjechany pod Jasną Górą. GZ Stal Gorzów pokonała Częstochowian aż 59-31. Płatny komplet zdobył wracający do jazdy po urazie Anders Thomsen. Kapitan żółtoniebieskich w 4 startach zgarnął 10 punktów z 2 bonusami. Blisko zaliczenia kompletu był Jack Holder. Australijczyk w 5 biegach nazbierał 14 oczek. Z rywali oglądał tylko plecy byłego stalowca Jakuba Miśkowiaka. Świetnie punktowali również młodzi, zwłaszcza Adam Bednarz i Matias Polesztat. Z ulgą po meczu odetchnął trener Stali.
3: Świetny mecz, miałem pewne obawy odnośnie tego meczu, ponieważ też nie wiedziałem, jak w wyścigach będzie jechał Anders, ale pojechał znakomicie. Bardzo mu dziękuję, że przyjechał, dostał zielone światło od lekarzy, sprawdziliśmy to na treningu wczoraj. Jechał bardzo dobrze i dzisiaj potwierdził to w tym meczu. Pozostali zawodnicy również bardzo dobrze, oczywiście były małe wpadki, ale nie ma nigdy idealnie. Buba pojechał świetne zawody, chciałbym mu podziękować też, i aby się trzymał, nie denerwował się i jechał tak samo jak teraz. To prawda, jest dobrym duchem drużyny. Mówiłem wcześniej, że bardzo wkupił się w tą rolę, pomaga zawodnikom, dopowiada, rozmawia z nimi. Tak kapitan powinien czynić. A ci młodzi zawodnicy, o których wspomniałeś, jeżeli oni robią punkty, liderzy robią swoje, to mamy mecze do przodu. Dzisiaj tak się stało. Natomiast też nie ma co ukrywać, bo drużyna nie była najsilniejsza. Wówczas ma duże problemy. Ale to jest dobry prognostyk i dobre takie podniesienie mentalne.
2: Mówił Piotr Paluch.
1: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
0: Zagraniczne regaty udane dla wioślarzy AZS-u AWF Gorzów. W belgijskiej Gandawie 2 zwycięstwa odniosła polska czwórka podwójna w składzie z gorzowianką Zuzanną Lesner. Wioślarki mogły przetestować ustawienia wioseł w wiecznych warunkach. Przed nimi Puchar Świata w hiszpańskiej Sewilli pod koniec maja. Z kolei w Monachium na międzynarodowych regatach juniorów srebro wywalczyła czwórka ze Sterniczką, w której są 3 zawodniczki AZS-u. Brąz zdobyła czwórka podwójna z Karolem Żywno. Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy.
1: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
0: Auta 4x4, bagna i adrenalina. Gorzowski Automobil Klub organizuje drugi rajd samochodów terenowych Lubuski Armagedon. Załogi mogą się jeszcze zgłaszać. Aktualnie jest ich ponad 50. Rajd odbędzie się w sobotę o godzinie 8. Start i meta na terenie byłej żwirowni między Kłodawą a Wojcieszycami. Zaplanowano kilka przejazdów pokazowych. Potem uczestnicy ruszą w trasę. Wyznaczono 5 odcinków specjalnych. Mówi Damian Ochej, współorganizator.
4: Dla kogo? Tak naprawdę dla każdego, kto posiada samochód z napędem na 4 koła. Tutaj nie ma jakichś takich szczegółowych wytycznych. Stąd mamy też podział na klasy. Dla takich samochodów zmodyfikowanych jak nasze jest klasa Extreme. Dla takich turystycznych właśnie klasa Turystyk. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jest to tak, mamy bardzo dużo odcinków przygotowanych, takich uniwersalnych. Oczywiście jest kilka takich ekstremalnych, żeby każdy coś dla siebie znalazł. Nie ma jakichś limitów. Tak naprawdę mówię tutaj, tylko wyobraźnia ogranicza uczestników. Będzie w tej drugiej edycji co porobić. Przygotowaliśmy kilka nowych odcinków, których wcześniej nie było. Dostaliśmy trochę pozwoleń od gmin, poszliśmy troszkę dalej, także polecam, to naprawdę będzie fajne wydarzenie. Ruszamy z offroadem na Gorzowie na dobre. Skąd ruszamy? No ruszamy tak jak za pierwszym razem bazę, mamy na żwirowni Kłodawa w Wojcieszyce, to jest nieczynna żwirownia między Wojcieszycami a Kłodawą właśnie. Tam będzie i start, i meta. Wszystko się, że tak powiem, tam zaczyna i kończy. Tam będzie też kilka pokazowych takich przejazdów. Za dużo nie możemy, bo tam jakieś mamy zawirowania. Jednym słowem, tam będzie kilka pokazowych przejazdów. Tam będzie też pokaz modeli RC. Można będzie przyjść, pobawić się z chłopakami. Także coś też każdy dla siebie znajdzie. I ruszamy.

0: wracamy później już w kierunku, mamy przejazdy lasem, ogólnie tras dojazdowych samych będzie około 100 km, także też fajny temat, żeby sobie zobaczyć troszkę nasze województwo od strony innej niż asfaltu. No i kończymy tak naprawdę w Drezdenku, to jest też dawna żwirownia. Co więcej, na tej żwirowni kiedyś odbywały się Mistrzostwa Polski w offroadzie, także miejsce wraca do gry. Fajne, zapomniane, odkopaliśmy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Prawda jest taka, no zasadniczo opieramy się na żwirowniach. Mamy też jeden odcinek taki, gdzie jest troszkę bagna. To jest, on sąsiaduje, przejazdy będą sąsiadowały z takim jeziorem, stawem. Mamy możliwość regulowania poziomu wody, bo jest tam śluza, także w zależności od tego, jak to będzie wyglądało za dzień, dwa, bo wtedy zaczynamy już szykowanie takich, konkretnie tych odcinków, będziemy układać pieczątki, przejazdy i tak dalej, to wtedy sobie wyregulujemy, albo to zalejemy, albo zostawimy tak jak jest, ale to już było na zeszłej edycji, co prawda mniejsze mieliśmy możliwości, ale ten odcinek będzie znany przez uczestników. Z nowych odcinków jest dawna strzelnica w okolicach Starego Kurowa. Tak jak powiedziałem wcześniej, temat tego Drezdenka właśnie to jest... Drezdenko to było? To żwirownia jest chyba, nie?
1: Tak.
0: To jest też żwirownia. Ogólnie jest 5 miejsc, tak, do przejazdu. Trzy to są takie jak w pierwszej edycji, chociaż mocno zmodyfikowane. Dwa zupełnie nowe. Zobaczymy, jaki będzie tego odbiór. Myślę, że pozytywny.
2: Na pokonanie całej trasy uczestnicy będą mieć 8 godzin. Szczegóły znajdziecie na Facebooku Automobil Klubu Gorzowskiego.
3: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
2: Żeby zagrać, trzeba przejść kurs. Golf to sport dla każdego. Chodzi o bezpieczeństwo i odpowiednie zachowanie na polu. Taki kurs gorzowianie mogą zrobić na Zawarciu. 6 godzin teorii, podczas których poznaje się przepisy gry i etykietę na polu golfowym. Potem praktyka, czyli technika uderzenia kijem w piłeczkę, by kogoś nie zranić czy nie zrobić szkody. Mój Witold Siwko, menadżer pola golfowego Zawarcia.
4: Na polu obowiązuje tak zwane prawo jazdy golfowe, czyli musi być człowiek przeszkolony z racji tej, że piłki świszczą 100-200 na godzinę. Jeżeli znajdziemy się nie w odpowiednim miejscu, nie w odpowiednim czasie, możemy dostać twardą piłką w jakąś część ciała. Jeżeli ktoś chce pierwszy raz przyjść, powiedzieć, że on pierwszy raz chciałby spróbować, więc my go zaprowadzamy na strzelnicę, dajemy pierwszy...
5: Teraz wytłumaczmy, bo każdy może sobie pomyśleć o strzelnicy, czyli jakiś pistolet.
4: Nie. Do strzelania kijem golfowym. No to może w nomenklaturze golfowej nazywa się driving range. Natomiast ja go nie używam, bo jakbym powiedział driving range, to już w ogóle by nikt nie wiedział, o co chodzi.
5: Ale to takie miejsce, gdzie czasami na filmach widać, ludzie stoją w rządku czy w szeregu i sobie tak po prostu...
4: Tak, i są tam maty albo kawałek trawy wyznaczony do odbijania trawy i tam odbijamy piłkę do celów, które są ustawione na strzelnicy. Zazwyczaj są to markery odległościowe, 50, 75, 100, 200 metrów i tak dalej. I tam ćwiczymy. I tam taki pierwszy raz, jak ktoś jest, uważam, że tam powinien spróbować trafić piłkę. Nawet nie mówię uderzyć, trafić tą piłkę. No jak już tam sobie trafia w tą piłkę i chcemy mu pokazać wtedy tak naprawdę putting green. Putting green to jest miejsce treningowe, gdzie są ileś dołków, nie tylko jeden. I tam możemy zupełnie innym kijem spróbować trafić piłkę do dołka. I to wszystko jest w ramach jakby jednej śmiesznej opłaty, tylko dlatego, żeby człowiek spróbował. Taki produkt mamy tylko my w Polsce, sądzę, że za niewielkie pieniądze można przyjść i spróbować.
5: Mhm. I to jest to ten egzamin, na to, jak to pan określił, prawo jazdy?
4: To prawo jazdy to jest jakby cykl, to jest szkolenie golfowe już pod kątem poruszania się w polu golfowym. Ono obejmuje części praktyczne i teoretyczne. Praktyczne, czyli po prostu uczymy się uderzać w piłkę, blisko, daleko, technika, teoretyczne to przepisy gry w golfa, etykieta, zachowanie, no bo tak trudno sobie wyobrazić, jeżeli ktoś by grał w tenisa i przeciwnik nagle by zaczął, nie wiem, śmiać się, drwić i tak dalej, to w golfie tak samo jest. Jak ktoś uderza, no to jest cisza. Oczywiście idąc, rozmawiamy ze sobą i tak dalej, natomiast na polu też trzeba się jakby odpowiednio zachować, nie ma tam, niszczymy trawę, wyrywamy tak zwane divoty, to je trzeba naprawiać, no, zrobimy piłką dziurę w glinie, to też ją trzeba naprawić po to, żeby jak idziemy w pole na polu golfowym, to te pole mamy zostawić takie, jakie żeśmy zastali. Czyli wszystko, co żeśmy uszkodzili po drodze, jeżeli zagramy piłkę do piachu, bo to przy każdym piachu są grabie i trzeba po sobie zagrabić, no bo stopami robimy ślady. To jest taki element etykiety golfowej, ale to jest normalne.
5: To ile taki kurs, powiedzmy, na bycie golfistą, tym podstawowym, może zająć?
4: Tak naprawdę to jest...
5: Ile czasu na to trzeba poświęcić?
4: 6 godzin teoretycznych i w praktyce to ze mną już idziemy grać na pole. Idziemy po prostu grać. Ja przy okazji tłumaczę, po co mamy jakie paliki, dlaczego, co zrobić, jak piłka wpadnie do wody, co zrobić, jak piłka wpadnie do piachu, co to znaczy, jak nie trafimy w piłkę, już żeśmy się przymierzyli. No taki sytuacji jest dosyć duża, aczkolwiek golf jest prosty. Ja zawsze powtarzam, jeżeli gramy na nisko koszone, później na niżej koszone, czyli tam, gdzie już mamy dołek, tulamy piłkę do dołka, zapisujemy 3 albo 4 i idziemy dalej. Dlaczego zapisujemy 3 albo 4? Ponieważ w golfie wygrywa ten, który zaliczy 18 lub 9 dołków w jak najmniejszej ilości uderzeń. Mhm.
5: Jest jakiś specjalny egzamin? To jest
4: tak.
5: Przed komisją?
4: Ale to
5: wysoką?
4: Nie jest żadna komisja, to jest po prostu taki test, bo ta karta, zielona karta, czy jest wydawana przez Polski Związek Golfa, no i musimy taki test przedstawić, że dany kandydat przeszedł ten egzamin.
5: Rozumiem, że potem z taką kartą nie tylko w Gorzowie, ale w całej Polsce można sobie...
4: To jest jakby prawo jazdy golfowe. Możesz sobie jeździć po całej Polsce. No, służy to tak naprawdę po takim kursie, to nikt nie będzie wybitnym golfistą, natomiast nam głównie chodzi, żeby bezpiecznie i sprawnie poruszał się po polu golfowym.
2: Kurs kończy się egzaminem. Osoby, które go zdadzą, otrzymają zieloną kartę Polskiego Związku Golfa. Pozwala ona wchodzić na obiekty w całym kraju.
3: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
1: Jest oficjalne potwierdzenie, jest też termin. Tour de Pologne oficjalnie po 24 latach wraca do Gorzowa. 5 sierpnia w naszym mieście będzie miał miejsce start trzeciego etapu wyścigu. Najlepsi kolarzy świata przejadą przez Strzelce Krajeńskie z Świebodzin i Sulechów. Meta w Zielonej Górze. Odcinek będzie liczył niecałe 200 km. Cały kolarski tour wystartuje 3 sierpnia w nadmorskiej Gdyni. Finisz 9 sierpnia. Finałowa czasówka planowana jest w Wieliczce w niedzielę 9 sierpnia. Impreza odbędzie się pod hasłem Północ po południe.
3: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
2: Rower na każdą porę roku, czyli na okrągło można korzystać z jednośladów, tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Niegroźna jesień ani zima, tym bardziej lato czy wiosna. Tak twierdzi legenda polskiego kolarstwa Lech Piasecki, który ciągle jest aktywny i prowadzi swój rowerowy biznes. Jaki rower jest najlepszy? Na co zwracać uwagę? Co daje jazda na rowerze?
6: Tak, ciągle staram się być aktywny 3 razy w tygodniu, że tak powiem, trenuję, tak to można nazwać, ze swoją grupą sympatyków, którzy są zgromadzeni przy moim sklepie. Jeździmy sobie w tej chwili, już dzień jest coraz krótszy, więc w tygodniu przesiedliśmy się na rowery MTB, jeździmy tak zwaną jazdę nocną po lesie, wtorki i czwartki. W niedzielę jeszcze wyjeżdżamy na szosę, bo jest w miarę ciepło. W niedzielę tak staramy się między 100 a 130 km. Oczywiście są tacy, którym jest mało i dorabiają jeszcze więcej sobie później, ale to jest taki dystans wystarczający jak dla mnie starszego. No nie do końca. Na pewno jazda w grupie jest bardziej bezpieczna, jeśli chodzi o kontakt, że tak powiem, w ruchu drogowym z samochodami. Natomiast jest wciąż, nie ma tej symbiozy między kierowcami i rowerzystami. Ja zawsze mówię, że ci, którzy nie jeżdżą na rowerach, nie rozumieją rowerzystów i rower szosowy zdecydowanie nie nadaje się do jazdy po ścieżkach rowerowych, szczególnie takie, jak są u nas w większości, to znaczy z kostki, jakieś przewężenia, gdzie na ścieżce można spotkać, nie wiem, hulajnogę, kogoś z pieskiem, kogoś z wózkiem, kogoś z dzieckiem, więc wręcz jazda na rowerze szosowym się staje niebezpieczna, tym bardziej w dużej grupie, kiedy jedziemy tam w 10, 12, 15
7: osób.
6: To się nie da. Poza tym na rowerze szosowym jedziemy szybko, bo szybkość taka wolna, jadąc wolno, to jedziemy 35-36 na godzinę, więc zdecydowanie taka szybkość nie jest bezpieczna na tej ścieżce. A ktoś powie, to dlaczego nie jedziecie wolniej, po co kupiliście sobie takie rowery? No, rower szosowy jest do jeżdżenia po szosie i tutaj też ukłon w stronę służb mundurowych, bo jednak przychylnym okiem patrzą na te grupy rowerowe, bo jest grupa ta, która jeździ ze mną. Poza tym jest w Gorzowie kilka grup rowerowych o różnym stopniu, że tak powiem, szybkości i zaawansowania i te grupy no, gdzieś tam się poruszają po tych drogach, po tych szosach. No i życzliwym okiem są, że tak powiem, spoglądani przez służby mundurowe, z czego się bardzo cieszymy. Oczywiście od razu widać, czy to jest zawodnik trenujący, czy jadący bardziej ambitnie, czy to jest ktoś, kto jedzie, nie wiem, z wędką na ryby, więc ktoś, kto jedzie z wędką na ryby, zdecydowanie powinien jechać ścieżką ścieżką rowerową. Na pewno tak, no tak jak powiedziałem, w Gorzowie jest kilka grup rowerowych o różnym stopniu zaawansowania i szybkości jazdy, więc każdy może znaleźć taką grupę dla siebie, która będzie mu odpowiadała pod względem wytrwania szybkości i będzie mógł swobodnie i bezpiecznie w tej grupie jeździć. Oczywiście rowerzyści również nie są bez grzechu, bez winy w poruszeniu się po drogach i też tutaj należy zwrócić uwagę na to, żeby poruszać się jednak bezpiecznie, żeby poruszać się swoim pasem, żeby poruszać się zgodnie z przepisami. To jest też bardzo ważne, żeby tych kierowców, że tak powiem, nie drażnić. No i z drugiej strony kierowcy też zawsze prosimy o to, żeby życzliwie spoglądali na tych rowerzystów. Myślę, że tak. No kiedyś bardzo popularne było bieganie, bo było no, stosunkowo tańsze od roweru. No,
7: zdecydowanie jest tańsze.
6: W tej chwili można powiedzieć, że rowerzystów jest podobna ilość jak biegaczy.
7: Chyba tak.
6: I tak jak kiedyś, nie wiem, każdy się znał na piłce nożnej, w tej chwili każdy się zna na trenowaniu, jak trzeba trenować na rowerze. I to jest z drugiej strony pozytywnie, bo świadczy to o tym, że jest to zainteresowanie jazdą rowerową. Rower jest jedną z najlepszych sposobów na rekreację, więc dobrze, że tych rowerzystów jest coraz więcej, dobrze, że to się rozwija i to, co pan wspomniał, ten sprzęt jest coraz droższy, coraz bardziej zaawansowany. Ciągle są wymyślane w każdej dziedzinie życia zresztą.
7: Właśnie,
6: wciąż nowe...
7: Co można jeszcze wymyślić?
6: Wciąż nowe technologie, tak, i to w zawodach jakichś takich zaawansowanych no, startują amatorzy, którzy są prawie już zawodowcami, tak można powiedzieć,
7: tak,
6: bo mają
7: tak,
6: całe
7: tak.
6: swoje życie podporządkowane pod trening, szczególnie triatloniści, bo triatlonista jest wciąż przed treningiem, prawda?
7: Tak, bez przerwy.
6: Tak, i te rowery treningiem. Są rowery pod względem, nie wiem, techniki, technologii i wartości, to są takie same, jak ścigają się kolarze w najlepszych, najważniejszych wyścigach świata, więc te rowery się niczym nie odróżniają. Oczywiście tam patrząc na czym ściga się, nie wiem, Pogaczar czy ktoś inny, no ktoś chce mieć podobny rower i taki rower sobie kupuje, jeśli może sobie na to pozwolić i ten rower na pewno wiadomo, no, co jest droższe, wiadomo, że jest lepsze, prawda?
7: Tak.
6: Przeważnie tak to jest i ten rower jest na pewno szybszy, sztywniejszy i lepiej się na nim jeździ. Oczywiście tak 2-3 do 5 tysięcy pojedziemy, natomiast taki rower już, który naprawdę jest i lekki i ma te wszystkie technologie w sobie, no to już trzeba dać, myślę, że około 10 tysięcy za taki rower. W tej chwili jest sezon wyprzedaży, więc na pewno łatwiej kupić rower, który kiedyś kosztował, nie wiem, 15, teraz za 12 czy za 10 nawet, bo są takie przeceny w sklepach.
7: Myślę, czy się już zatrzymała?
6: Myślę, że to się wciąż rozwija, ewoluuje, dlatego że często jest tak, że ktoś kupuje sobie rower taki, bo chce spróbować jazdy, szczególnie na rowerze szosowym, bo
7: tak,
6: do tej pory nie jeździł.
7: Było.
6: Tak, i po chwili jakiejś stwierdza, no jednak ten rower jest fajny, ale chciałbym coś lepszego, więc ten rower gdzieś tam sprzedaje, pozbywa się albo zostawia go sobie jako drugi, nie wiem, na trenażer, na jakieś gorsze dni i kupuje sobie rower lepszy, po jakimś czasie kupuje jeszcze lepszy i no to idzie w tym kierunku, bo ktoś, kto zasmakuje już te jazdy na rowerze, no chciałby mieć ten sprzęt na wyższym poziomie i dąży do tego, żeby ten sprzęt jednak ulepszać i kupić sobie coś lepszego, co będzie sprawiało większą frajdę z jazdy. No tak, Gorzów też jest fajnie położony na tych wzgórzach, więc można raz pod górkę, raz z górki.
7: Na pewno
6: to też urozmaica tą jazdę, ta jazda nie jest monotonna. Na pewno tak, bo no, chodzi o nasze zdrowie, lepsze samopoczucie, endorfiny, które się wytwarzają podczas jazdy rowerem. Jazda na rowerze to same plusy, można powiedzieć, więc jak najbardziej jest pozytywne i wskazane.
2: Dodam tylko, że regularne pedałowanie wzmacnia serce, pomaga w kontroli wagi, poprawia wydolność płuc oraz redukuje stres. No i też oczywiście działa na ogólną kondycję fizyczną.
3: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
2: Spółka spłaca, a stowarzyszenie się odwołało. Chodzi o Stal Gorzów, która ma do oddania miejską dotację. Łącznie to 1,5 miliona złotych. Połowę powinno dać Stowarzyszenie Klub Sportowy Stal Gorzów, a drugą część Stal Gorzów S.A. Mówi Dawid Kuraszkiewicz, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta.
8: Należy pamiętać, że mamy do czynienia z dwoma podmiotami. To jest Klub Sportowy Stal Gorzów i Stal Gorzów S.A. Klub Sportowy Stal Gorzów odwołał się od decyzji i dziś one są przedmiotem analizy przez samorządowe kolegium odwoławcze. A co do Stali Gorzów S.A., Stal Gorzów S.A. wystąpiła z wnioskiem o rozłożenie tych dotacji na raty i w terminie do tej pory spłacają wszystkie te raty. Ta cała kwota została rozłożona na 60 lat, więc w tym momencie Stal Gorzów jest w trakcie spłacania tych zobowiązań.
9: Ile spółka miała do spłacenia?
8: Spółka miała do spłacenia ponad 700 tysięcy.
9: To jest 60 równych lat?
8: Tak, to jest 60 równych lat.
9: Kiedy zaczęła spłacać 100?
8: Z tego co kojarzę, to już od 2 miesięcy spłaca te raty.
9: A kwestia stowarzyszenia, kiedy to się może rozstrzygnąć?
8: Ciężko mi powiedzieć. Samorządowe kolegium odwoławcze na razie jakby nie wróciło do nas z informacją, więc na dziś nie jestem w stanie odpowiedzieć. Jakby na ten moment to tak, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to, kiedy możemy się spodziewać tej odpowiedzi, jeżeli chodzi o skuteczność tego odwołania ze strony Stali Gorzów.
9: Tam też jest podobna kwota, prawda?
8: Tak, bo one były dosyć zbliżone do siebie, więc też ponad 700 tysięcy to było.
2: Magistrat rozłożył zobowiązania spółki na 60 równych lat. Do tej pory Stal spłaciła dwie. Co miesiąc to około 10 tysięcy złotych. Przypomnijmy, w 2024 roku gorzowski magistrat przeprowadził kontrolę w klubie żużlowym. Objął nią lata 2019-2023. Urzędnicy zakwestionowali wydatkowanie części miejskich pieniędzy, m.in. na przewóz rodzin zawodników.
3: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
2: Gorzowscy tenisiści czekają na decyzję ministra sportu. Budowa kortów przy ulicy Kasprzaka nie może ruszyć, ponieważ ministerstwo nie rozstrzygnęło konkursu. Koszt przedsięwzięcia to 3 miliony złotych. Wybudowanych za to ma być 6 kortów tenisowych i zaplecze socjalne. Teren pod centrum przekazało miasto, w budżecie zabezpieczona jest połowa kwoty. Resztę ma dać ministerstwo. I tu zaczynają się schody. Gorzowski wniosek został złożony, dostał dobrą ocenę, ale pieniędzy nie ma. Sprawę pilotuje senator Władysław Komarnicki.
10: Udało mi się namówić ludzi, którzy grają w tenisa i wiedzą, o co mi chodzi, bo nasz Gorzów jest to jedyne miasto wojewódzkie w Polsce, które jest wykluczone dla dzieci, jeżeli chodzi o tenis. Bo obaj wiemy, że jak matka ma zaprowadzić dziecko i zapłacić za godzinę z trenerem, to 250 zł w Gorzowie Wielkopolskim tyle kosztuje. Sam pan wie, że w tej sytuacji jest ogromna ilość dzieci wykluczona. I stąd był mój pomysł. Muszę powiedzieć, że miałem i mam wielki żal do wszystkich, którzy mienią się tenisistami, są osobami publicznymi, zajęli się tylko sobą, a nie zwrócili uwagę na otoczenie, że coś się zmieniło, a szczególnie cena za tą usługę. I uznałem, że czas najwyższy, żeby wstrząsnąć trochę opinią publiczną i ludźmi, którzy się mienią, że są publicznymi i grają w tenisa. No i udało mi się około 30 osób zaprosić na spotkanie. Wywołałem stowarzyszenie, zarejestrowaliśmy to stowarzyszenie. No i udało mi się po kilkakrotnych spotkaniach z prezydentem miasta wypomnieć mu i przypomnieć, że ostatnie korty osirowskie wziął na parking koło Słowianki. W związku z tym on jest dłużnikiem tej sytuacji i mówiąc szczerze, dzisiaj mogę powiedzieć dziękuję. Wskazał działkę, która jest przeszło 5 hektarów przy ulicy Kasprzaka. I to jest piękna sprawa. No i teraz muszę powiedzieć, że udało mi się wybrać i zarejestrować stowarzyszenie. Ja nie jestem w władzach. Ja jestem tylko człowiekiem, który będzie bardzo mocno wspierał tą inicjatywę. Mamy wybrany zarząd i dzisiaj, proszę pana, stan jest taki, że mamy w budżecie zarezerwowaną gotówkę 50% na realizację pierwszego etapu. Pierwszy etap to jest 6 kortów oryginalnych, pięknych kortów tam przy Kasprzaka. A drugie 50% złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Sportu, ale przedtem żeśmy złożyli do Polskiego Związku Tenisowego, który bardzo mocno wspiera nas i dopinguje, żeby nam się to udało, bo wie o tym doskonale, że to, co się stało, jak Iga Świątek przyjechała, nie ukrywam, że zabiegałem mocno o to, to był wstrząs w Gorzowie, bo okazuje się, że dużo ludzi się interesuje tym sportem, tenisem.
3: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.

0: FM. Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Zbigniewowi Ziobrze skończyły się kraje w Europie, gdzie mógłby bezpiecznie czekać na koniec tak zwanego reżimu Tuska. Ale to nie szkodzi, bo z Węgier uciekł za ocean do Ameryki. Co na to Polacy?
2: Panie, ja ukradnę 1000 złotych i idę siedzieć. Nakradł miliony i wolni są. Dęta paluwa. Tchórz.
3: Źle, że uciekł. Ten, kto wypadek spowoduje, to jak niewinny, to czeka na policję. To i on też powinien czekać, żeby go osądzili.
4: Nakradli, więc mogą uciekać.
5: Co pan powiedział? Niech pan zważa na swoją gębę, dobrze?
6: No, ale...
5: Nie wyciera się pan o jednego człowieka, którego dziadka miał waka.
6: Ale czy pan Ziobro nie powinien stanąć przed sądem polskim? Dlaczego nie powinien?
5: No bo nie.
3: Jakby był uczciwy, to by nie uciekał. Taki szeryf jak ja, baletnica.
7: Ucieka, no a co miał zrobić? Do więzienia pójść, chory?
8: Ma siedzieć i już. Koniec. No przecież tyle niewinnych ludzi ma siedzieć.
6: Czyli pan kibicuje, krótko mówiąc, panu Zbigniewowi Ziobrze?
8: Niech ucieka nawet i na Antarktydę. I wróci wtedy?
6: No ale gdzie tam z tymi pingwinami ma tam siedzieć?
1: No chyba lepiej siedzieć z pingwinami na Antarktydzie niż z gangusami, wreszcie śledczym na Białołęce. Ale na razie nie ma takiej potrzeby, żeby z tymi pingwinami. Jest szansa, że do wyborów to się jakoś Zbigniew Ziobro przechowa tam w tym Nowym Jorku czy w Waszyngtonie. A po wyborach, no to wiadomo, założenie jest takie, że wróci i od razu będzie wsadzać do więzienia tych, którzy chcieli wsadzić jego. No i wtedy to oni będą uciekać, no i tak się będą ganiać po całym świecie. Dzisiaj o ucieczce Zbigniewa Ziobry za ocean. W Co ludzie powiedzą, Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Dopóki przyjaciel Zbigniewa Ziobry, Viktor Orban, rządził na Węgrzech, no to Ziobro mógł sobie bezpiecznie siedzieć w Budapeszcie. Jak tylko Orban stracił władzę, no to Ziobrze zaczęło grozić niebezpieczeństwo wydalenia do Polski. Stąd taka gwałtowna decyzja o szukaniu schronienia za oceanem. Na ulicach w Polsce aż się zagotowało po tej wyprowadzce.
6: No. Uszanowanie, czy pan kibicuje tutaj panu Zbigniewowi w tej jego ucieczce za wielką wodę?
4: Oczywiście, tylko. Ucieczka jak najdalej. Nakradli, więc mogą uciekać.
5: Co pan powiedział? Niech pan zważa na swoją gębę, dobrze?
6: No, ale...
5: Nie wyciera się pan o jednego człowieka, którego dziadka miał waka.
6: Ale czy pan Ziobro nie powinien stanąć przed sądem polskim? Dlaczego nie powinien?
5: No bo nie, bo ma historię. Zobacz, jak wyglądasz, ogól się. No,
9: ale... To jest złodziej i tyle. Ziobro jest po prostu złodziejem. Jedynie złodziejem i nie tylko. No, ale... karma każdego dokładnie i tyle.
6: To pana Ziobrę pytamy, czy on powinien...
8: Ma siedzieć.
6: 25 lat mu grozi.
8: Ma siedzieć i już. Koniec. No przecież tyle niewinnych ludzi ma siedzieć.
6: No dobrze, dziękuję.
1: Prokuratura chce postawić wiceprezesowi PiS-u 26 zarzutów, a wśród nich m.in. taki dotyczący kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, więc jest grubo. Ziobrze grozi za to nawet do 25 lat więzienia.
0: Co ludzie powiedzą?
6: Szeryf nieustraszony i nagle tak trochę, no, ucieka, no, jednak, co by nie mówić.
7: Ucieka, no, a co miał zrobić? Do więzienia pójść, chory?
6: Ale no może powinien stanąć, wie pan, tu przed sądem, wytłumaczyć się.
7: Słyszał pan w tej Puszczy Soskiej, co było ostatnio, że ten burmistrz chwalił Ziobro, że kupił te
6: wozy strażackie.
7: No, zakupił, nie... zakupił, no bo jakby nie zakupił, to nie mieliby czym gasić.
6: No ale przecież. To nie chodzi przecież o wozy strażackie tylko, bo to tam jeden mały wycinek.
7: No ale tamci to by nie kupili tych wozów.
6: No ale to są całe miliony wydane tam na jakieś fundacje, fundacyjki gdzieś.
7: Ale to tak, kto tak mówi?
6: No, no nie, są świadkowie,
7: ale,
6: no.
7: Ale jacy świadkowie?
6: Pan Mraz na przykład zeznawał.
7: Wie pan, ten Mraz to tak dziwnie wygląda mi. No tak. Jak ja nie ufam temu panu.
6: Czy to dobrze, że uciekł do Ameryki?
7: Ja mówię, że dobrze.
10: Kto mówi, że
7: ja dobrze? Mówię, że dobrze.
10: Dobrze?
7: Tak.
10: Frajerzęci?
7: Bardzo dobrze, że uciekł.
10: Bo co?
7: No bo co? No,
10: dla mnie to jest zapała.
6: Ale że uciekł do...
10: Paruba. Zagotował ludziom piekło, no to sam się teraz tego piekła boi, no nie? No tak czy nie? Panie, ja ukradnę 1000 złotych i idę siedzieć. Nakradł miliony i wolni są. Matecki i ta cała banda. I ja ukradnę 1000 złotych i idę pasiaki pierdzić. To o czym my gadamy? Ten człowiek powinien siedzieć. To on zgotował piekło ludziom. On połamał wszystkie zasady. Jeżeli ja jestem uczciwym człowiekiem, może tam coś miałem za uszami.
6: No powiedzmy, że uczciwym, tak.
10: Odpokutowałem za to.
6: Tak.
10: A ten frajer? Bo dla mnie to jest frajer dęta paluwa. To dzwoni pewnie moja... A, Binka, moja kobieta.
1: Ale to chwileczkę.
10: Maluszku, poczekaj, bo ja tu z fanem od komentarzów gadam. Na razie.
1: Dobra, co to znaczy parówa, bo to rozumiem, taki jest...
10: Frajer... No parówa, no, dęta pała, no. Co ja będę panu tłumaczył?
1: W zakładzie tak się
10: nie,
1: mówi.
10: Nie, to na Grochowie to panu powiedzą. To jest dęta pała, parówa. Tak, Zbyszuku? W dupę mnie pocałuj.
1: Niektórzy też mówią, że rząd właśnie, czy też wymiar sprawiedliwości nie daje rady go złapać, wie pan, no i to też jest problem.
10: Jakby chcieli spesłużyć, to by go chwycili.
1: No tak, i w tym bagażniku by go przywieźli tak jak tam.
10: Go, no.
1: A to dlaczego go nie przywieźli?
10: A dlatego, że pan Tusek, proszę pana, jest człowiekiem uczciwym. No tak, ten człowiek nie zrobił niczego we prawo.
1: No, z taką odważną tezą Zbigniew Ziobro na pewno by dyskutował. No, on właśnie dlatego uciekł z kraju i tuła się po świecie, no bo jak przekonuje, nie ma szans na uczciwy proces, dopóki rządzi w Polsce Tusk. Ludziom to się jednak raczej nie podoba. No bo dlaczego niby wiceprezes PiSu może sobie wybierać sądy, które go sądzą, grymasić, być taki wybredny, a zwyczajny człowiek, no to raczej, jak jest oskarżony, to musi przed sądem stanąć i się wytłumaczyć.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
1: O pana Zbigniewa Ziobrę pytam właśnie, co tu Polacy uważają.
11: Jeden lepszy od drugiego.
1: Ale to wie pan, że uciekł do Ameryki teraz.
11: Uciekł, mu na to pozwolili.
1: Wymiar sprawiedliwości.
11: A co? Dobrze, daj spokój. Jakie to bez pył wymiernej.
12: Więzienia do końca życia byś nie wyszedł, jakbyś zrobił to, co on. Powinien stanąć przed sądem.
1: A pan wierzy w ogóle w te zarzuty wobec niego, że tam kierowanie grupą przestępczą? No
12: jasne, że tak.
1: Tam defraudacja tych
12: pieniędzy. Rząd to największy złodziej.
13: Proszę pana. Tchórz! No tchórz, no co tu dużo będzie mówił, no.
1: Ale jak tchórz, jak przecież to szeryf jest...
13: No szeryf... On kiedyś był szeryfem, a teraz ucieka. PiSowi przede wszystkim ze szkodzi. Moim zdaniem, bo już i tak mają poniżej 20, a żeby i 15.
14: Proszę pana, źle, że uciekł, bo jeśli zrobił źle, to powinien się z tego jako minister sprawiedliwości wytłumaczyć. Ale gdzie są nasze służby, że go nie dopilnowały, że uciekł?
1: Że uciekł.
14: No to wie pan, to się w głowie nie mieści.
1: No bo sąd miał wystawić nakaz aresztowania europejski, ale nie, też okazało się, że nie, bo tam jest...
14: Co wystawił sąd? Ja wiem, że jeśli ktoś jest niewinny, to nie ucieka. No bo jeśli jest niewinny, ten, kto wypadek spowoduje, to jak niewinny, to czeka na policję. To i on też powinien czekać, żeby go osądzili.
1: No, ale on uważa, że teraz nie ma tu sprawiedliwego sądu, wie pani, i że będzie...
14: No to dla innych obywateli jest, tylko dla ministra sprawiedliwości nie ma. Ja żyję i nic mnie tu nie spotkało złego. Nie popieram ani jednych, ani drugich, bo ja jestem Polką i popieram tylko to, co powinno być dobre dla Polski. Powinien wrócić i stanąć przed Wydziałem Sprawiedliwości.
15: Myślę, że powinien stanąć przed polskim sądem.
1: No ale oni tu argumentują, że tu w Polsce nie ma teraz uczciwego sądu i...
15: A co, on był uczciwy? Dlaczego uciekał?
1: Taki twardy człowiek, twardy zawodnik mówił, nie bądźcie fujarami.
15: Sam jest fujarą. No, miękiszo, no. Jego słowo. Kpina, bo takich ludzi powinni karać, zamykać. Panie, kurde.
1: No ale jak
15: przepraszam, że tak przekroczył.
1: No ale jak go złapać, jak on ucieka?
15: Ja wiem.
1: Jest to trudno go złapać, ja wie pan, bo to on szybki wiem. Jest.
15: Ja wiem. No ale... Miłego dnia życzę.
1: Miłego.
16: Sporo było tych negatywnych głosów, ale są przecież i tacy, którzy kibicują Zbigniewowi Ziobrze. Wierzą, że on przeczeka tę tuskową zawieruchę i wróci z Ameryki jako bohater, a wtedy wybuduje nową berezę kartuską czy coś w tym stylu i będzie tam umieszczać swoich prześladowców. I sprawiedliwości stanie się zadość.
0: Co ludzie powiedzą?
1: Czy on jest takim, wie pani, właśnie bohatersko się ukrywa, czy wręcz przeciwnie?
17: No on się ukrywa przed tym, żeby mieć rzetelny, proszę pana, bo pan widzi, co się dzieje, tak?
1: No ale to on ten przecież wymiar sprawiedliwości budował przez tyle lat, to teraz się boi.
17: Budował się nie, on nie wiadomo, czy się boi. Boi się tylko tego, że mogą go skazać.
1: Ma 26 zarzutów o kierowanie grupą przestępczą.
17: Ale kochany, jaką grupą przestępczą? Pan się zastanowi.
1: No co, pieniądze wyprowadzała z Funduszu Sprawiedliwości.
17: Jeszcze niech pan zobaczy, ile teraz wyszedł.
18: I te starsze panie jeszcze was pobiją za to, że
6: A, że za pana Ziobrę?
18: A jak?
6: Że to taki jest...
18: Będą w obronie.
6: Nie, no, ale co, a pani uważa, że to dobrze, że on tak się miga przed wymiarem sprawiedliwości?
18: Jakie dobrze?
6: No bo to niektórzy mówią, że to właśnie dobrze, bo tu nie ma teraz wymiaru sprawiedliwości uczciwego.
18: Jakie ustawił prawo, takie ma.
6: No tak, no bo to on rzeczywiście...
18: Kurz!
6: To minister sprawiedliwości, wie pan, szeryf.
19: Dobrze, dobrze. Nie ma skończyć tą propagandą swoją.
6: Ale i nagle do Ameryki ucieka, zamiast stanąć przed sądem.
19: To gdzie to na Białoruś miał jechać?
6: No nie no, powinien stanąć przed sądem i chyba i się dać osądzić.
19: Tak, prawi cyrk z ciebie.
6: Ale to ma zarzuty, 26 dobrze. Zarzutów. Kierowanie grupą przestępczą na przykład.
19: Proszę pana, pierwsze to trzeba przestrzegać konstytucji i prawa, jak obowiązuje. A nie robić pośmiechowisko z ludzi.
6: Tu też takie zastrzeżenia były, że oni nie przestrzegali konstytucji właśnie jak...
19: Dobrze, niech pan skończy tą propagandą swoją.
6: I pan jest za tym, żeby on uciekał, żeby tu nie stawał przed sądem. Dopiero...
19: Nie. Ma słuszną rację.
6: No dobra. Ale, pan, ale ktoś tu mówi, no ja pójdę ukradnę, to staję przed sądem. A pan Zbigniew Ziobro ma zarzuty i no, nie może stanąć przed sądem, bo...
19: Ksiądz też miał zarzuty i urzędniczki z tego ministerstwa. I co, wypuścili, bo nie mieli dowodu?
6: Nie, no ale to trwa jeszcze cały czas przecież. To jest między innymi o takie są zarzuty dla pana Ziobry, że
19: dobrze.
6: Tam pieniądze przekazywał do tej fundacji księdza. O!
19: No.
6: No tak.
19: Skoro miał takie duże zarzuty, dlaczego nie siedzi?
20: Panu by się ten ksiądz przyda, może by pana z Alcysonem wyleczył.
6: A pani uważa, czy to dobrze, że pan Ziobro właśnie...
20: Wiecie, że dobrze.
6: Złodziej... A że uciekł do Ameryki?
20: Nie, niedobrze, że uciekł. Jakby był uczciwy, to by nie uciekał. Taki szeryf jak ja, baletnica.
6: To dobrze, że uciekł do tej Ameryki, czy to jednak...
19: Niech zgnije tam.
6: Ale gdzie? Ale właśnie nie powinien tu stanąć, wie pan, w prawdzie przed sądem i...
21: Jeszcze pieniądze na niego wydawać?
6: A jak w Ameryki go przepędzą, to gdzie teraz dalej może...
21: Jeszcze Antarktyda wolna.
6: A... Czy na Antarktydę, no, ale tam zimno znowu chyba, wie pan.
21: No to niech za bardziej.
16: Antarktyda to jest pewna nowość. Ludzie złośliwi, a takich, jak wiadomo, w Polsce nie brakuje, przewidywali raczej, że jak Zbigniewowi Ziobrze skończą się już kraje z tego zachodniego kręgu kulturowego, no to ucieknie na Białoruś. Ale ten wątek antarktycki jeszcze za chwilę wróci. Posłuchajcie.
6: O pana Ziobrę dzisiaj pytamy. Dzień dobry, Polaków.
22: Wie pana, ten Ziobro... Ja nie wiem, czy był złodziejem, czy nie, ale mnie się wydaje, że Ziobro jest mniejszym złodziejem niż ci, którzy chcą teraz nas w ten sejf wprowadzić. Pan policzy, ile to my zapłacimy wszyscy, nasi wnukowie. Pan nie, ja nie.
6: Ale to koło ale zamachowe ma być naszej tu, wie pan, przemysłu zbrojeniowego i tak dalej.
22: Panie, jaki przemysł zbrojeniowy? Komu oni takie głupoty... I co mówią?
6: Wracając do pana Ziobry właśnie, teraz w Ameryce ucieka przed wymiarem.
22: Ucieka, ja nie mam nic przeciwko temu.
6: Ale to nie powinien właśnie stanąć tu przed sądem, by
22: przed
6: pan wytłumaczyć...
22: Przed jakim sądem? Przed sądem, gdzie sędzia jest to probolszewicki. W Polsce nie było komunizmu, była dyktatura probolszewicka. O,
6: to wie pan, teraz coś ktoś ukradnie w sklepie, no i będzie mówił, że...
22: A to jest inna sprawa.
6: No jak, ale ty powie, to ja się teraz nie stanę przed tym sądem, bo on jest... Probolszewicki, pana, uciekam do Ameryki, do widzenia.
22: Inna tak. Sprawa, przestępstwa kryminalne, no ale a inna sprawa...
6: Kierowanie jakie, grupą przestępczą jest, ma zarzut. Grupo? 26 proszę zarzutów.
22: Pana, proszę pana, przyjdzie czas, że tym, którzy go atakują, okaże się, że oni też nie przestrzegają konstytucji. Wróci i będzie ścigał tych, którzy jego ścigali.
6: A. Czyli pan kibicuje, krótko mówiąc,
22: kibicuje,
6: panu opieram. Zbigniewowi Ziobrze.
22: Niech ucieka nawet i na Antarktydę. I wróci wtedy...
6: No ale gdzie tam z tymi pingwinami ma tam siedzieć i co?
22: Nie, jada przenośni na Antarktydę, tam gdzie nie sięga żadne prawo. Niech ucieka gdzie się tylko da. Proszę pana, nie tacy jak on w naszej historii uciekali. I nie tacy jak on będą jeszcze uciekać.
16: No, trzeba się uczyć języków obcych. Angielski, hiszpański, antarktycki, czy jaki tam jest język. No bo to teraz w Polsce jest najlepsza inwestycja w przyszłość. Tyle na dziś. Kolejne Co ludzie powiedzą za tydzień. Ja już dziś zapraszam Adam Feder. Do usłyszenia.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
23: Reklama. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
24: Reklama.

Lego. Lego. Lego.

0: reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
0: Reklama.
3: Był poszukiwany od środy, nieżyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. Sejm wybrał 15 sędziów członków KRS-u, głosowanie zbojkotowali posłowie PiS. Walka o tytuł rowerowej stolicy Polski, za chwilę powiemy o przygotowaniach. Godzina 9, tu Vox FM, pora na wiadomości, Dawid Osysko, zapraszam. Akcja policji trwała kilkadziesiąt godzin. Od środy zakończyła się w piątkowe popołudnie. Nie żyje 21-letni domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób na osiedlu Przylesie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Szczegóły zna Mateusz Chłystun.
4: Policję o obecności nieznanego mężczyzny poinformowali w piątek rano mieszkańcy jednej z wielkopolskich wsi.
5: Który przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej.
4: Tłumaczy podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. Policjanci potwierdzili, że to poszukiwany od środy podejrzewany o podwójne zabójstwo.
5: Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
4: Przypomnę, mężczyzny od środy poszukiwało blisko 300 policjantów z Dolnego Śląska. Obława ruszyła po tym, jak w jednym z mieszkań na osiedlu Przylesie w Lubinie ujawniono ciała dwóch osób. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, sprawca i ofiary znali się, a strzelaninę poprzedziło spotkanie towarzyskie.
3: Mateusz Łystun, dziękuję za relację. Rządowa koalicja mówi o odbudowie wymiaru sprawiedliwości, a PiS o łamaniu prawa. Sejm wybrał 15 sędziów członków KRS-u. 13 z nich, których zgłosiła koalicja rządowa, zostało wcześniej wyłonionych przez Zgromadzenie Sędziów. Dwoje członków zgłosiły PiS i Konfederacja. KRS to pierwszy organ, który będzie w całości odbudowany, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: Mamy opinię Komisji Weneckiej, która wskazuje nam, że to jest droga w dobrym kierunku, czyli oddolny wybór przez sędziów, ich reprezentantów, tak żeby wypełnić wymóg konstytucji i Sejm, który nam w jakiś sposób zatwierdził ten wybór. Oczywiście mieścimy się w ramach obowiązującej ustawy.
3: Posłowie PiSu zbojkotowali głosowanie w Sejmie, uważają, że odbyło się niezgodnie z prawem.
7: Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie, wydał postanowienie wzywające Sejm do natychmiastowego zaprzestania jakichkolwiek działań w tym zakresie, ponieważ został złożony wniosek grupy posłów, ale ta sprawa prowadzona jest przed Trybunałem Konstytucyjnym i do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tej sprawy powinny być wstrzymane prace.
3: Zaznacza poseł PiSu Michał Wójcik. We wspomnianym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Prawo i Sprawiedliwość chce zbadania zgodności z ustawą zasadniczą przepisów o KRS. Będziemy starali się odbudować relacje z naszą publicznością, tak deklaruje nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie. Nominację na to stanowisko odebrał dotychczasowy zastępca odwołanego Pawła Jaskanisa Piotr Gurajec. Zmiana na stanowisku jest konsekwencją imprezy Techno, która za zgodą poprzedniego szefa placówki odbyła się na dziedzińcu pałacu w miniony weekend.
8: Przejmuję tą funkcję w trudnym momencie dla muzeum, ale mam nadzieję, że jest to nowy początek i będziemy budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym.
3: Deklaruje nowy dyrektor Muzeum w Wilanowie Piotr Gurajec. Zbliża się wielka walka o tytuł rowerowej stolicy Polski. Na razie odbywają się treningi w miastach w całym kraju. Dołączyć może każdy, kto lubi jeździć na rowerze, zachęca Tomasz Baliczek z magistratu w Nowym Sączu.
9: Przypominam, trening do 21 maja, później chwila na regenerację, sprawdzanie sprzętu i likwidacja zakwasów i później w czerwcu już jedziemy na pełnym gazie, cały czerwiec kręcimy.
3: 1 czerwca ruszy rywalizacja o tytuł rowerowej stolicy Polski. Wystarczy odpalić bezpłatną aplikację Aktywne Miasto i przejechać jak najwięcej kilometrów dla swojego miasta czy gminy.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pochmurny i deszczowy dzień przed nami. Najwięcej deszczu spadnie we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Po południu może także zagrzmieć. Wysoko w Sudetach i Karpatach opady deszczu ze śniegiem albo śniegu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 12 do 16 stopni. Cieplej będzie na krańcach południowo-wschodnich od 19 do 22. Chłodniej miejscami w pasie od Śląska i Małopolski po ziemię świętokrzyską. Tam od 9 do 12 stopni.
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
0: To już w najbliższą sobotę, 16 maja. Głodawska Majówka 2026. Startujemy w samo południe. Gminny Dzień Dziecka, Blok Kultury i Tradycji Lokalnych oraz zaproszone gwiazdy. Kombi Łosowski. Zespół News i Carlos X Bad Boys Blue. Czekamy na Was na Kłodawskich Błoniach.
9: Zapraszam serdecznie. Anna Mołodciak, wójt gminy Kłodawa.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Ola Gorzów. Już w najbliższą sobotę, 16 maja, Latino Party w Viva Club. Na żywo El Yankee i El Fresco. Uczestnicy

0: słuchacie programu Must Be The Music. Gorące rytmy reggaetonu, salsy i bachaty. Muzyka na żywo i DJ do rana. Rezerwacje 69 6996 999.
1: Reklama.
2: Vox FM.
1: Vox FM Gorzów.
2: Vox FM Gorzów.
1: Vox.

0: reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Do Leroy, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin drugi tam.

0: Mama. Niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
3: Reklama.
4: Vox FM.
5: Vox FM.
3: Gorzów.
6: Wypadł z okna, interweniowały służby na początek Kłodzko i poszkodowany pięciolatek. Zostaną otwarte w przyszłym tygodniu, chodzi o dwa przedszkola w Lubuskiem, a wykryto tam przypadki salmonelli. Jest najstarsza wśród mieszkańców polskich ogrodów zoologicznych. Aligatorzysta Marta z Płocka świętuje 96. urodziny.
7: W piątkowy wieczór w Kłodzku
6: Godzina 10, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Na początek Dolny Śląsk. Z okna na pierwszym piętrze w Kłodzku wypadł 5-letni chłopiec. Więcej o tym nasz reporter Kamil Warzocha.
8: Zagrał się prawdziwy dramat. Z okna mieszkania w budynku przy ulicy Wiejskiej wypadł 5-letni chłopiec. Sytuacja wymagała natychmiastowej interwencji służb ratunkowych oraz wezwania załogi lotniczego pogotowia ratunkowego. Z pierwszych ustaleń policji wynika, że w krytycznym momencie nadzór nad maluchem sprawowała jego matka.
6: Zarówno mama, jak i tata chłopca byli trzeźwi. Poszkodowany chłopiec trafił na oddział specjalistyczny placówki medycznej. Jego stan nie jest znany. Spodziewaliśmy się przesunięć w amerykańskim wojsku. W ten sposób premier Donald Tusk komentuje doniesienia medialne. Chodzi o decyzję Pentagonu, który miał anulować plany rotacyjnego przemieszczania 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Decyzja naszych sojuszników nie jest dla nas zaskoczeniem, mówi premier.
9: Nasz sojusznik, najważniejszy, najbliższy, Stany Zjednoczone, właściwie od lat zapowiadały pewną korektę w ich polityce i tymi apelami, na które Polska odpowiedziała natychmiast. Apelami o to, aby Europa brała na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
6: Zmiany nie wpłyną na nasze bezpieczeństwo i współpracę z USA, twierdzi premier. Według agencji Reutera o decyzji nie został jeszcze powiadomiony kongres i nie ogłoszono jej oficjalnie. 33 osób zakażone salmonellą w dwóch przedszkolach. Placówki w Gorzowie i w Nowinach Wielkich zamknięto. Mają zostać otwarte w przyszłym tygodniu. Źródło bakterii nadal jest nieznane. W przedszkolu numer 14 w Gorzowie zakażenie wykryto u 15 dzieci. Przypadki ujawniły się także pojedynczo od kwietnia. Z kolei w Nowinach Wielkich po majówce zachorowało 18 osób, w tym 15 maluchów.
10: Dzieci są w bardzo dobrym stanie. Niektóre już nie manifestują w ogóle żadnych objawów. To, co my teraz stwierdzamy, to raczej jest nosicielstwo, które przez jakiś czas może się utrzymywać.
6: Informuje Beata Dunal z gorzowskiego sanepidu. Specjaliści próbują ustalić przyczynę zatrucia. W obu przypadkach przeprowadzono dezynfekcję, a inspektorzy sanepidu przeszkolili pracowników z zasad higieny. Aligatorzyca Marta, zamieszkująca Płocki ogród zoologiczny, obchodzi dziś 96. urodziny. Do Płocka przyjechała w sierpniu 1960 roku. To najstarsze zwierzę mieszkające w polskim zoo. W jakiej kondycji jest aligatorzyca?
11: Jest w świetnej kondycji. Jesteśmy zaskoczeni, bo zwykle te aligatory żyją tak 60-70 lat maksymalnie i brak oznak starości, takich typowych oznak starości, świadczy o tym, że jest chyba w dobrych warunkach.
6: Mówi Krzysztof Kelman, prezes Płockiego Ogrodu. O 11:00 rozpocznie się impreza urodzinowa w Płockim Zoo.
11: Będziemy jej śpiewać 100 lat, będziemy mówić o tym, co robiła w zoo i będziemy ją częstować tortem dla Marty, a także sami będziemy jedli olbrzymi tort kilkunastokilogramowy, marcepanowy w kształcie aligatora.
6: Aligatorzyca Marta jest także filmową gwiazdą. W 1971 roku zagrała straszliwego krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pogoda. Pochmurno i deszczowo. Najwięcej deszczu spadnie we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Po południu w Małopolsce i na Podkarpaciu może pojawić się burza. Wysoko w Sudetach i Karpatach opady deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu. Teraz najcieplej w Zamościu i Chełmie, tam 15-16 stopni, około 13 w Gdańsku, Koszalinie i Warszawie, 10 w Opolu i Katowicach. Warunki biometeo na wschodzie i południu kraju są niekorzystne.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Dzień dobry. Mamy sobotę, 16 maja w kalendarzu. Tak, może ktoś tutaj być z naszych szanownych zainteresowanych niezadowolony delikatnie z wiadomości pogodowych. Może u kogoś trochę pada. Ale słuchajcie, mamy swoje sposoby na to, by mimo wszystko humory dopisywały. Te muzyczne oczywiście. Klaudia Wasiluk, dzień dobry. Cibul na początek.

Katy Perry i I Kissed a Girl w Vox FM. No, wspominałam wcześniej o tym, że tutaj mogą być obszary delikatnie niezadowolone, bardzo delikatnie mówiąc, z wiadomości pogodowych, bo jak patrzę w prognozę na dzisiejszy dzień, to ten deszcz może się pojawić i ten deszcz może się utrzymać nawet do jutra. Ale słuchajcie, spokojnie, to wszystko nam się podleje. Truskawki tego roku będą smakowały jeszcze lepiej niż zwykle. Chociaż taka nadzieja w tym deszczu. Bonnie M, Rivers of Babylon już teraz.

0: Nie no, kochani, to jest duet na miarę hitu. Andy Dust, Harris, tak, ten nasz Harris. I do tego wszystkiego Zokaria, czyli hit prosto z Best Listy Vox FM, które miejsce zajmuje po ostatnim wczorajszym notowaniu, a to wszystko możecie sprawdzić w zakładce Best Lista na stronie voxfm.pl. A przy okazji są tam takie plusy do waszej dyspozycji, minusy również, ale w tym przypadku wiadomo, że tylko plusy. Także głosujcie, no i słuchamy kolejnego najnowszego notowania Best Listy w najbliższy piątek o 17. I już teraz mogę zaprosić w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego. Teraz chwila przerwy, a po niej kolejne hity, bo tu w Vox FM gramy w rytmie.
1: Autopromocja.
2: Znowu nie odpalił.
3: No,

0: w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
9: Jak tak, to Allegro.
10: To nie może być przypadek.
11: Nie, to Kaufland Card Extra.
12: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Lato w Half Price.

0: dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 razy 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł.

Nikt nie prosił, a każdy potrzebował takiego kopniaka energetycznego. Crew 7 i Eye of a Tiger w Vox FM. W programie jest weekend i tutaj w Vox FM oczywiście gramy w rytmie hitów. Zresztą sami słyszycie, myślę, że nawet nie trzeba było tego powtarzać. Kygo, Carter Faith i That's When You Know. Taki plan na teraz.

0: No, chociaż tyle słońca w głośnikach. Od Günthera i jego Sunshine Girls w Vox FM na chwilę przed 11. O 11 sprawdzimy, co ważnego dzieje się w kraju i co ważnego dzieje się na świecie. Tak, punktualnie o 11 czas na wiadomości Vox FM. Po nich garść wieści pogodowych, a potem ciąg dalszy grania w rytmie hitów.
1: Autopromocja. Śpisz?
2: Co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: Faktycznie, że się nie obudzili.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: dlatego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Już są! Dni Maj Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
5: Reklama. Vox FM. Vox FM Gorzów.
6: Mundurówka dostanie pieniądze na modernizację, unijne pieniądze z sejfu uwolnią pieniądze dla służb. 12 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa jest wyrok dla nożownika z gorzowskich bulwarów. Płyną zakłady chemiczne na południu Rosji, zostały trafione dronami z Ukrainy. Tu Vox FM, jest godzina 11, słuchacie wiadomości, Dawid Osysko zapraszam. Unijne pieniądze z TAFE uwolnią pieniądze dla służb. Rząd ma plan w sprawie pieniędzy dla mundurówki. Szef MON-u podjął decyzję o poszerzeniu tzw. programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, a to posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Jest to możliwe, bo pieniądze zostaną uwolnione w budżecie resortu obrony, tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Ministerstwo Obrony Narodowej będzie ze swojego budżetu na rzecz obronności pozamilitarnych przygotowań państwa polskiego współfinansować działania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Infrastruktury. Tak to będzie przebiegać i to miało miejsce już w przeszłości. Fundusz Modernizacji Policji czy Fundusz Drogowy był też z tego rodzaju środków zasilany.
6: Unijna pożyczka SAFE to niemal 44 miliardy euro. Rządowe plany to kolejny sposób na obejście prezydenckiego weta do tego programu, a to zatrzymywało możliwość przekazania pieniędzy europejskich na Straż Graniczną, Policję SOB i projekty infrastrukturalne. Wyrok dla nożownika z gorzowskich bulwarów. 12 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa dla Jakuba K. To on w ubiegłe wakacje brutalnie zaatakował i ciężko ranił 27-letniego mężczyznę. Szczegóły zna Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
8: W okolicach wartowni muzycznego miasteczka między mężczyznami doszło do szamotaniny. 24-latek wbił 28-latkowi w klatkę piersiową 12-centymetrowy nóż. Ostrze złamało się i utkwiło w ciele, przebijając lewe płuco. Seweryna K. udało się uratować. Jakub K. był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Cały czas nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że była to obrona konieczna, a nóż miał przypadkowo przy sobie po grzybobraniu. Według niego świadkowie kłamią.
6: Oprócz kary więzienia zasądzono także 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego. Wyrok nie jest prawomocny. Płoną zakłady chemiczne w Niewinnomysku na południu Rosji. To po ataku ukraińskich dronów. W zakładach produkowane są związki chemiczne na potrzeby przemysłu rolnego i zbrojeniowego, powiadomiły ukraińskie media, powołując się na źródła w Rosji. Według rosyjskich kanałów internetowych od początku pełnowymiarowej wojny fabryka ta była atakowana co najmniej 6-krotnie. Ukraińska Prawda napisała także o pożarze w mieście Niebierężyje, Chełchy, w Tatarstanie, gdzie płoną zakłady produkujące sprzęt elektroniczny. Polscy ratownicy podnoszą swoje kwalifikacje. W Sopocie zorganizowano warsztaty dronowe dla służb z całej Polski. Testowany był sprzęt różnych producentów w trudnych warunkach w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych. Sprawdzane jest także wykorzystanie sztucznej inteligencji.
9: Przede wszystkim to jest wymiana doświadczeń, bo tak jak tutaj dużo mówimy o technologii, dużo mówimy o dronach, ale każdy z prelegentów powtarza jedno, że to są narzędzia, natomiast trzeba pamiętać, że tym kluczowym czynnikiem jest człowiek, że to człowiek ratuje, a nie te drony same w sobie. I właśnie to jest jeden z celów tego spotkania, żeby to środowisko się poznawało, żeby wymieniało doświadczenia.
6: Tłumaczy Robert Pilarczyk, naczelnik grupy jurajskiej GOPR. Dziś na sopockiej plaży ratownicy przeprowadzą ćwiczenia praktyczne z obsługi dronów. Południowe Mazowsze Świętokrzyskie, a także północ Małopolski i Podkarpacia. Tam dzisiaj pada i to bardzo mocno. Wysoko w Sudetach i Karpatach opady deszczu ze śniegiem albo nawet śniegu. Na termometrach dziś na przeważającym obszarze maksymalnie od 12 do 16 stopni. Nieco cieplej na krańcach południowo-wschodnich, tam od 19 do 22. Warunki biometeo na przeważającym obszarze kraju są niekorzystne.
10: parę chwil po 11. 16 maja dzisiaj w kalendarzu. Sprawdzam w kalendarzu świąt nietypowych, czy jest coś do świętowania. No i okazuje się, że tych nietypowych świąt jest sporo. Święto Straży Granicznej na przykład. Z ogromnymi pozdrowieniami dla wszystkich funkcjonariuszy już teraz od nas. Do tego Międzynarodowy Dzień Whisky i Międzynarodowy Dzień Światła. Jakieś światełko w tunelu jest, że ta sobota będzie naprawdę dobra. Klaudia Wasiluk, witam pięknie i zapraszam. Something going on na dobry początek tej godziny.

Damn. Lama in my living room. No to brzmi jak awaria, ale ta awaria dotyczyłaby waszego salonu, a tutaj nie, nie, nie. Tu chodzi o to, co stoi w garażu. Jeżeli mieliście jakąś najdziwniejszą, najśmieszniejszą, generalnie własną historię, którą chcielibyście się pochwalić z waszym samochodem i z awarią waszego samochodu w roli głównej, voxfm.pl, tam się nią koniecznie pochwalcie, bo w pierwszej zmianie rusza konkurs Awaria w pierwszej zmianie, a w niej do zgarnięcia 1000 zł na naprawę waszego auta. Tym bardziej jest to, co powalczyć. voxfm.pl, tam się polecamy.

0: Tak, tu Vox FM. Tak, tu gramy w rytmie hitów. Tak, Holy Molly i Shot a Friend za nami. To tak, żeby się odnaleźć w czasie i przestrzeni, bo w końcu mamy sobotę. Mamy taką godzinę, że to może ktoś dopiero rozpoczyna tę sobotę. W końcu wczoraj był piątek. Nikomu niczego absolutnie nie wypominając. Trzeba korzystać z życia, tak? I przerwa też każdemu się należy. No to my teraz w Vox FM również zrobimy chwilę przerwy, a po niej ciąg dalszy grania w rytmie hitów. Benassi Bros i He's My Heart to na horyzoncie. Changes od Fola również się pojawi.
1: Reklama.

0: Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.

0: Right Brands.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Reklama.
15: Vox FM.
16: Vox FM Gorzów.
15: Vox FM Gorzów.

Swedish House Mafia i Wait So Long, o czekaniu, o nawet takim zbyt długim czekaniu. Myślę, że wypłata to jest coś, na co zawsze się czeka, a często nawet zbyt długo się czeka. Przy okazji wypłaty warto wspomnieć też o premii, a właśnie ta premia, bardzo często zależna jest od obrotów w firmie. Nasz szef nam o tym powiedział, a w zasadzie nam, czyli mi, Arkowi Sikorze, z którym to współprowadzimy razem program W Rytmie Hitów od poniedziałku do piątku, od 9.30 do 14.00. Przy okazji serdecznie polecam. No i tak, w jaki sposób postanowiliśmy zwiększyć obroty w firmie, to możecie sprawdzić na Instagramie i na Facebooku Vox FM. Polecam. Ale uprzedzam, może wam się od tego zakręcić w głowie.

0: My Love od East Clubbers w Vox FM na chwilę przed południem, a za moment punktualnie o 12 czas na wiadomości Vox FM. Zróbcie głośniej i posłuchajmy wspólnie, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. Po 12 zobaczymy jeszcze, jak tam ta pogoda. No i bardzo ładnie zagramy. Hitem prosto z bestlisty. Shakira i Zoo na horyzoncie. Enrique również się pojawi.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Ola Gorzów. Już w najbliższą sobotę, 16 maja, Latino Party w Viva Club. Na żywo El Yankee i El Fresco, uczestnicy programu Must Be The Music. Gorące rytmy reggaetonu, salsy i bachaty. Muzyka na żywo i DJ do rana. Rezerwacje 69 69 96 999.

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.

Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Gram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Reklama.
3: Vox FM.
4: Vox FM.
2: Gorzów.
5: Będzie rozmowa m.in. o amerykańskich żołnierzach w Polsce. W środę do naszego kraju przyleci najważniejszy amerykański generał. W ciągu 10 lat ta liczba się podwoiła, coraz więcej emerytów pracuje zarobkowo. Jest pierwszym brytyjskim sportowcem miliarderem. Majątek Davida Beckhama i jego żony przekroczył miliard funtów. Godzina 12, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Najważniejszy amerykański wojskowy już w środę przyleci do Warszawy. Generał Dan Kane spotka się z polskim rządem. Te informacje potwierdził w rozmowie z naszym reporterem rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej. To bardzo istotna wizyta po tym, jak władze amerykańskie anulowały wysłanie do Polski rotacyjnej brygady pancernej. Decyzja wywołała konsternację w Warszawie, a także w wielu innych europejskich stolicach. I z tymi informacjami w studiu nasz reporter Michał Rawa.
6: Tak jest, dzień dobry. Generał Dan Kane jest przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. To najwyższe wojskowe stanowisko w USA. Jest to też jeden z głównych doradców prezydenta Donalda Trumpa. Generał Kane w Warszawie ma spotkać się m.in. z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Wcześniej, we wtorek, główny dowódca polskiego wojska, generał Wiesław Kukuła, spotka się z dowódcą amerykańskich sił w Europie, generałem Aleksusem Grinkiewiczem. Do USA polecą z kolei wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Wszystko po to, by wyjaśnić obecne zamieszanie dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
5: Michał Rawa, dziękuję za relację. Trzecia rządowa ustawa w sprawie kryptoaktywów przyjęta przez Sejm, teraz zajmie się nią Senat. Pytanie, czy będzie trzecie prezydenckie weto. To dlatego, że uwzględniono tylko jedną z kilkunastu poprawek kancelarii Karola Nawrockiego. Szef sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przekonuje, że poprawki prezydenta i PiS-u to tak zwane wrzutki.
7: Najpierw była wrzutka, że ustawa rządowa jest przeregulowana, że jest tego za dużo. PiS mówił, że to zbyt głęboka ingerencja w rynek, że przeszkadzamy prowadzić normalny biznes, po czym PiS nagle mówi, to w ogóle składają projekt zakazujący w ogóle działalności tej branży. Znaczy oni od ściany do ściany, znaczy zabrnęli w ślepy zaułek.
5: Czerwone światło dla większości prezydenckich poprawek oznacza najpewniej kolejne weto, przekonują politycy PiS-u.
8: Tu oczywiście decyzję podejmie pan prezydent Karol Nawrocki, ale jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta, więc jest, myślę, prawdopodobne, że pan prezydent się nie zdecyduje tej ustawy podpisać.
5: Mówi poseł Janusz Cieszyński. Przypomnijmy, Sejm zajmował się czterema projektami w sprawie rynku kryptoaktywów. Na etapie prac komisji odrzucono zapisy przygotowane przez prezydenta Konfederacji i Polskę 2050. Coraz więcej emerytów nadal pracuje w całym kraju. Liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy. Tak wynika z danych ZUS-u. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%. Jedni chcą pracować, inni, jak sami przyznają, po prostu muszą.
9: Po niskie emerytury to na pewno ciężko się żyje. No ja też muszę jeszcze dorabiać do emerytury.
10: Albo trzeba dorobić, bo koszty życia rosną. Ale znam i takie, że ktoś po prostu jest pasjonatem tego swojego zawodu i...
11: Jeszcze w formie.
10: Tak.
5: Najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Kobiety wyraźnie dominują wśród emerytów aktywnych zawodowo. Wyjątkiem jest Śląsk, gdzie pracuje więcej mężczyzn seniorów. Ta brytyjska para o emeryturę nie musi się martwić. Były kapitan reprezentacji Anglii David Beckham wraz z żoną Wiktorią zostali miliarderami. Ich majątek w ubiegłym roku niemal podwoił się i obecnie szacowany jest na prawie 1,2 mld funtów. Synoptycy aktualizują prognozy. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla czterech województw w południowo-wschodniej części kraju. Dotyczą śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Alerty obowiązywać tam będą od 14 do 21. Na tym obszarze obowiązują alerty hydrologiczne pierwszego stopnia dotyczące możliwych gwałtownych wzrostów stanów wody. Temperatura dziś przeważnie od 12 do 16 stopni.
3: Co można robić w sobotę po 12? No jak to co? Albo klepać schabowe, albo robić zakupy, albo pójść na spacer z psem, albo zabrać dzieci na plac zabaw i na przykład to wszystko można robić ze słuchawkami w uszach, a w nich odpalić sobie Vox FM. I wtedy w rytmie hitów to wszystko będzie się robiło znacznie przyjemniej. Także ja się polecam. Klaudia Wasiluk, witam pięknie. Jest mi bardzo miło, że mogę Wam towarzyszyć przy tej sobocie. Enrique Iglesias i Blue View na dobry początek tej godziny.

No czarujemy, czarujemy jak możemy. Abracadabra i Lady Gaga, takie zaklęcie na teraz w Vox FM. Robimy wszystko, żeby uratować tę sobotę, bo prognozy nie są optymistyczne. Sprawdzam i słuchajcie, widzę, że ten deszcz to może popadać dzisiaj przez cały dzień w przeróżnych miastach w Polsce. Jeżeli jeszcze u was nie padało, to najprawdopodobniej będzie. Na jutro też nie jest lepiej, więc... Więc Vox FM, dokładnie, polecamy. Modern Talking i Sherry Sherry Lady, tak na poprawę humoru nam wszystkim. Bebe Rexha, Faithless in New Religion, ale dostaniemy kopniaka i jeszcze Kamasutra, tego chcesz po polsku. Taki plan na teraz, myślę, że powinien się sprawdzić. No uśmiechy pojawiają się już, jak tylko Modern Talking zaczyna grać w głośni. Będzie dobrze.

0: Jak nie wiecie, to już wiecie, że Illenium i Ellie Goulding, czyli ten duet w piosence pod tytułem Don't Want Your Love, który właśnie słyszycie na naszej antenie, tak jest w bestliście Vox FM. I tak na stronie voxfm.pl w zakładce bestlista możecie oczywiście na niego zagłosować. Są takie możliwości, bo tam są takie plusy do waszej dyspozycji. Są też minusy, ale plusy absolutnie są do waszej dyspozycji, więc głosujcie na swoich ulubieńców, a po 17 w piątki oczywiście najnowsze notowanie bestlisty.
1: Autopromocja. Znowu nie odpalił.

0: pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5, telefon 95-755-9292.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
3: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
4: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiej oraz w Słubicach, ulica Kopernika 20.

0: 3D. Więcej na yasumi.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Reklama.

Alvaro Soler i Animal. Taki prezent w Vox FM dla wszystkich miłośników Alvaro. A propos prezentów, no to słuchajcie, przypomnę przy okazji, w jakie dni obfitują najbliższe tygodnie. Może jeszcze jest trochę czasu, ale tak, jest Dzień Matki na horyzoncie, a potem Dzień Dziecka. Potem jeszcze Dzień Ojca i tak to sobie będzie szło przez całe wakajki. Słuchajcie, przypominam, zostawiam to tylko tutaj, bo wiem, że weekend, wiem, że sporo osób na zakupach. Może to jest dobry czas na to, by uzbroić się w jakieś rzeczy, by nie było później niespodzianek, nie? Albo właśnie, by te niespodzianki były. Just the way you are i Milky już teraz.

Bonnie Tyler i Holding Out for a Hero. I tak, słuchajcie, muzycznie dopłynęliśmy już do godziny 13. Za moment o 13 wiadomości Vox FM. Nasi reporterzy trzymają rękę na pulsie i sprawdzają te najważniejsze wydarzenia w kraju i na świecie, także za moment o nich wszystkich się dowiemy. A po 13 garść wieści pogodowych, mam nadzieję, że mimo wszystko jakiś optymizm się w nich pojawi, a także muzycznie Daria i Paranoja na horyzoncie.

0: Imprezę. Do samochodu. I na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodową i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodową i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
13: Ola Gorzów. Już w najbliższą sobotę, 16 maja, Latino Party w Viva Club. Na żywo El Yankee i El Fresco, uczestnicy programu Must Be The Music. Gorące rytmy reggaetonu, salsy i bachaty. Muzyka na żywo i DJ do rana. Rezerwacje 6969969999.
14: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: Reklama.
0: Vox FM.
1: Vox FM.
0: Gorzów.
15: Po wypadku zablokowany ruch w kierunku granicy w Olszynie, chodzi o autostradę A18. Niebezpieczna pogoda w południowo-wschodniej Polsce, za chwilę ostrzeżenia synoptyków. Gorąco w Teatrze Polskim we Wrocławiu trwa protest przeciwko zwolnieniom kilkunastu pracowników sceny. Godzina 13, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. A rozpoczynam od wypadku i utrudnień na autostradzie A18. Po zderzeniu trzech samochodów w Kowalicach w Lubuskiem wstrzymany został ruch w kierunku granicy w Olszynie. W wypadku ranna została jedna osoba, policja wytyczyła objazd. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca busa najechał na stojącą na prawym pasie ciężarówkę służby drogowej. Ta przesunęła się i uderzyła w stojący przed nią samochód osobowy. W aucie była kobieta i to ona została ranna. Na południowym wschodzie Polski burze, ulewy i grad. Na tym obszarze synoptycy IMGW wystawili ostrzeżenia pierwszego stopnia. Będą obowiązywały od 14, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
16: Mieszkańcy Podkarpacia otrzymali alertę RCB z informacją o nadchodzących burzach i ostrzeżeniem, by unikać otwartych przestrzeni i nie parkować pojazdów pod drzewami. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami obowiązują w pasie od Bielska-Białej przez Nowy Sącz, Rzeszów, Zamość aż po Chełm.
17: Wiele modeli numerycznych wskazuje, że przez cały weekend lokalnie może spaść nawet do 40-70 mm deszczu, a punktowo jeszcze więcej.
16: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Stąd hydrolodzy także na południowo-wschodnich krańcach kraju ostrzegają przed gwałtownym wzrostem poziomu rzek.
15: Pogodowe alerty będą obowiązywać dzisiaj do godziny 21. W Żyw Teatrze Polskim we Wrocławiu część aktorów i reprezentujących Związek Zawodowy Solidarność prowadzą akcję protestacyjną. Sprzeciwiają się zwolnieniu kilkunastu pracowników tej sceny. Aktor Marcin Piejaś zaznacza, że pracę traci 1/4 zespołu, a w tym sezonie artystycznym dyrekcja zdecydowała się o zdjęciu z afisza 21 przedstawień.
18: Te zbyt pochopne, naszym zdaniem, działania pana dyrektora doprowadziły do największej w historii Teatru Polskiego degradacji repertuaru w ciągu zaledwie pół roku. Kolejną bolączką pracowników jest brak zastępczej sceny, o którą upominaliśmy się już za poprzedniej dyrekcji. Nastał teatr, w którym aktorzy są na samym dole tej hierarchii.
15: W ubiegłym roku dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu został Michał Zadara. W oświadczeniu szefostwo placówki odpowiada protestującym, że decyzje personalne mają charakter wyłącznie programowo-organizacyjny i wynikają z realizacji przyjętej wizji artystycznej. Wieczorne obserwacje nieba, warsztaty weryfikowania informacji, wykłady i strefa na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Takie atrakcje zaplanowano na 11. Copernicus Festival. Do Krakowa zjadą naukowcy z całego świata.
19: Zapraszamy naukowców, aby opowiadali o swoich arcyciekawych badaniach. Mamy też reprezentantów psychologii, nauk o mózgu. Mamy osoby, które odkrywają same początki naszego kosmosu, czyli tak zwane mikrofalowe promieniowanie tła, ale będziemy też poznawać genezę naszego gatunku homo sapiens.
15: Zapowiada Diana Sałacka, rzeczniczka festiwalu. Copernicus Festival potrwa od 19 do 24 maja w Krakowie. I jeszcze coś dla fanów piłki nożnej. Portugalczyk José Mourinho na 99,9% zostanie ponownie trenerem piłkarzy Realu Madryt. Tak donoszą hiszpańskie media. Na wczorajszej konferencji prasowej sam szkoleniowiec zapewnił jednak, że nikt z Realu się z nim w tej sprawie nie kontaktował. Dodał, że w środę została mu przedstawiona oferta przedłużenia kontraktu z Benficą obowiązującego do czerwca 2027 roku. Ta dzisiejsza pogoda przypomina raczej jesień niż wiosnę. Mamy pochmurny, deszczowy dzień. Najwięcej tego deszczu, jak słyszeliście w wiadomościach, spadnie we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Może tam także zagrzmieć. Wysoko w Sudetach i Karpatach opady deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze dzisiaj od 12 do 16 stopni.
20: Parę chwil po godzinie 13. Raz jeszcze dzień dobry, bo może ktoś akurat właśnie rozpoczyna swój dzień. To tym bardziej bardzo mi miło, że możemy go spędzić wspólnie. Klaudia Wasiluk, kłaniam się i zapraszam. Mam parę hitów i nie zawaham się ich użyć. Daria i Paranoja obiecane na dobry początek tej godziny. Piękni i młodzi również będą. No i Gordo, Loco Loco prosto z Bestlisty. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

I weź się nie uśmiechnij, jak takie ładne nuty w głośnikach. My Heart Will Go On za nami, przed nami 18L i jak zapomnieć? Ja wam zapomnieć raczej nie pozwolę, więc przypomnę o tym, że w pierwszej zmianie można zgarnąć, słuchajcie, 1000 zł na naprawę auta. Co trzeba zrobić? A! Trochę się z siebie pośmiać. Tak. I o tym wszystkim napisać na voxfm.pl. Czekamy na takie najdziwniejsze, najśmieszniejsze, najbardziej absurdalne historie z awarią samochodu w roli głównej. A potem pierwsza zmiana rozdaje 1000 zł na naprawę właśnie waszego auta. Także nie ma co czekać. VoxFM.pl, tam się polecamy, a teraz to już gramy. Obiecane 18L, Duke Dumont i Ocean Drive. Za moment w VoxFM.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.

chodzący Alan, Steve, który jest Aoki i do tego po prostu Orasz. To wszystko Broken Angel, czyli takie trio w Vox FM, gdzie gramy w rytmie hitów. Przy okazji przypominam, jest weekend dla niezorientowanych. Tak, mamy sobotę, tak, mamy 16 maja w kalendarzu. Tak, to tutaj gramy w rytmie hitów i mamy parę takich hitów, które myślę, że mogą naprawdę wam poprawić humor. Fancy Flames of Love. Ja pamiętam, jak ten numer swego czasu był ogromnym hitem na weselach. A że sezon się zaczyna, to myślę, że jest duża szansa na to, że ktoś się właśnie szykuje w tym momencie na przykład. Albo na jakieś komunie, chrzciny, które będą jutro, czy to na wesele, które być może będzie dzisiaj. Jeżeli szukacie dziewczyny, jakiejś partnerki, to już nie musicie. Masters zrobił to za was.

0: tak. Jeżeli ktoś prosi o to, żeby mu powiedzieć, tak jak Alchemist Project Tell Me, no to ja już mówię, że za moment o 14 wiadomości Vox FM Dawid Osysko pojawi się w studiu z najświeższą porcją newsów z całego kraju i z całego świata. Wyłuskał to, co najważniejsze i opowie nam o tym wszystkim już za moment o 14. A po 14 to ja wam bardzo ładnie zagram. Love Message między innymi pojawi się na naszej antenie.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. To co, Angela? Idziemy na rower?
1: Ale mój stary już nie daje rady.
0: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
1: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
0: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: hit okazję z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
3: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu. Reklama.
4: Vox FM Gorzów.
5: Cztery wspaniałe sezony i koniec. Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Czują się dobrze. Za chwilę nowe informacje o turystach porażonych przez piorun w Tatrach. Żadne zwierzę w polskich zoo nie ma tylu lat. Aligatorzysta Marta z Płocka świętowała 96. urodziny. Godzina 14. Vox FM. Dawid Osyska, zapraszam na wiadomości. Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski poinformował o tym w mediach społecznościowych. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by iść dalej, mówi nasz napastnik w specjalnym nagraniu. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony i 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką otrzymałem od fanów od pierwszego dnia. Katalonia jest moim miejscem na ziemi.
6: Katalonia is my place on earth.
5: Powiedział Lewy. W nagraniu podziękował także wszystkim, których spotkał przez 4 lata gry w stolicy Katalonii, szczególnie prezesowi klubu Joanowi Laporcie. Robert Lewandowski w FC Barcelonie rozegrał 191 oficjalnych spotkań, w których strzelił 119 goli i zanotował 24 asysty. Według nieoficjalnych doniesień najprawdopodobniej przeniesie się do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał także oferty ze Stanów Zjednoczonych i Włoch. Turyści, którzy w piątek zostali porażeni piorunem w Tatrach, czują się dobrze. Profilaktycznie cała piątka została w szpitalu na noc.
7: Wędrowcy nie zostali bezpośrednio rażeni piorunem, ale odczuli jego siłę, bowiem w momencie uderzenia schodząc ze szczytu Giewontu trzymali się metalowych łańcuchów. Jeden z nich spadł kilka metrów i chwilowo stracił przytomność. Doznał przy tym niegroźnych stłuczeń głowy i nogi. Został przewieziony śmigłowcem do szpitala. Pozostała czwórka zeszła o własnych siłach, a potem samochodem TOPR trafiła na obserwację. Jak powiedziała mi Małgorzata Czaplińska, wicedyrektor szpitala w Zakopanem, 4 osoby opuściły lecznicę w sobotę rano bez żadnych obrażeń. Piąty turysta również ma wyjść dzisiaj. Nic poważnego mu nie dolega.
5: Relacjonował z Zakopanego Łukasz Bobek. Dziś warunki do wędrówek w Tatrach są bardzo trudne. Pada deszcz, a w wyższych partiach deszcz ze śniegiem. W górach jest mgła, która ogranicza widoczność. Do tego zrobiło się chłodno. Na Kasprowym Wierchu termometry wskazują zaledwie 3 stopnie powyżej zera. Iran przygotował mechanizm zarządzania ruchem statku w ciśnienie Ormus. Będzie prowadzony wzdłuż wyznaczonej trasy. Plan wkrótce zostanie ogłoszony. Z tego rozwiązania skorzystają wyłącznie statki handlowe oraz podmioty współpracujące z Iranem. Za specjalistyczne usługi świadczone w ramach tego mechanizmu będą pobierane opłaty. Iran, przypomnijmy, zablokował ciśnienie Ormus po amerykańsko-izraelskim ataku 28 lutego. 100 lat dla Marty. Najstarsze zwierzę europejskich ogrodów zoologicznych obchodzi dzisiaj urodziny. A mowa o aligatorzycy, która od lat 60. ubiegłego wieku mieszka w zoo w Płocku. Na imprezie urodzinowej był nasz reporter Kuba Honheran, który rozmawiał z gośćmi wydarzenia.
8: No dobra, dziewczyny, które urodziny obchodzi dzisiaj Marta?
9: 96.
8: Chyba dużo, co?
9: Tak, prawie 100.
8: To myślicie, że co by chciała dostać w prezencie?
9: Nie wiem, może kurczaka z grilla.
8: Z kurczaka się zadowoli?
9: Kurczak, tak.
5: Aligatorzyca Marta jest wyjątkowa, bo przedstawiciele jej gatunku żyją średnio 60-70 lat, mówi Krzysztof Kelman, dyrektor Płockiego Ogrodu.
10: Ona się urodziła w maju 1930 roku w Stanach Zjednoczonych na fermie aligatorów w Luizjanie, więc wiemy na pewno, że ma tyle lat.
5: Aligatorzyca uważana jest za gwiazdę i to nie tylko dlatego, że jest jednym z ulubionych zwierząt wśród odwiedzających. W 1971 roku zagrała straszliwego krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka. Dębica i Mielec na Podkarpaciu, tam przed chwilą przeszła burza. Sporo deszczu teraz we wschodniej Polsce, a także na Dolnym Śląsku. Najcieplej w Zamościu 19 stopni, 12 w Krakowie i Warszawie, a na krańcach zachodnich i północy kraju około 15-16 stopni. W nocy opady głównie na południowym wschodzie, miejscami na zachodzie i północy. Nad ranem utworzą się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.
11: Ale nam szybko płynie ta sobota. Zobaczcie, cyk i już mamy 14. Dawidowi Osysko pięknie dziękujemy za porcję newsów i poprosimy o kolejną za godzinę. A ta godzina to upłynie nam pod znakiem hitów. Oczywiście, jak to zawsze w Vox FM. Obiecane love message za moment na naszej antenie. Kanksi również będą i ich Galaxy. Vox FM. Klaudia Wasiluk, witam i zapraszam.

Bad Boys Blue, o Pretty Young Girl, czyli o takich... Co ja będę mówić? Kobietom się wieku nie wypomina, prawda? No właśnie. To za moment ciecierecie, bo rozmawiamy o troszeczkę milszych tematach. Balada i Gustavo Lima na naszej antenie. A później... O, hit prosto z bestlisty. Przy okazji przypominam, możecie głosować na voxfm.pl na swoje ulubione numery. A z okarię zagramy za chwilę.

0: Tak brzmi sobota, drodzy Państwo. Tak brzmi sobota w rytmie hitów, bo mamy weekend. Jest weekend, a tak brzmi weekend właśnie w Vox FM. Teraz chwila przerwy, a po niej bardzo ładnie zagramy NSYNC i Tearing Up My Heart. Tak, będzie na naszej antenie. Wcześniej Daddy Yankee, Snow, Con Calma. Do tego jeszcze Mamma Mia. O, coś się będzie działo. Mamma Mia.
1: Autopromocja.
2: Znowu nie odpalił.
3: No, możemy.

0: tysięcy złotych. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
2: Masz to w Brico.
3: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: To już w najbliższą sobotę, 16 maja, Głodawska Majówka 2026. Startujemy w samo południe. Gminny Dzień Dziecka, Blok Kultury i Tradycji Lokalnych oraz zaproszone gwiazdy. Kombi Łosowski, Zespół News i Carlos X Bad Boys Blue. Czekamy na Was na Kłodawskich Błoniach.
3: Zapraszam serdecznie. Anna Mołodciak, wójt gminy Kłodawa.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
5: Reklama.
6: Vox FM.
7: Vox FM.
6: Gorzów.
7: Gorzów.
6: Vox FM.
8: Oh, mamma mia. Oh. Fresh sound. Oh yeah. See you.

Nie no, jeszcze śniegu do tego brakowało. To jeżeli śnieg, to tylko ten w wydaniu razem z Daddym Yankeem, okej? I w kawałku Kon Calma. Śniegu za oknem nie widzę, nie słyszę. No może deszcz gdzieś jest, może gdzieś są burze. Może jednak to słońce się gdzieś przebija. Jak się przebija, to koniecznie dajcie znać. A może chcielibyście wysłać zdjęcie? Również bardzo chętnie popatrzę i przypomnę sobie, jak to słońce wygląda. Vox FM. A lato to nam zaserwują teraz modelki w Vox FM.

0: Dobra, to ja lecę. Jak to UFO w piosence Roxanne na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Klaudia Wasiluk, pięknie dziękuję za wspólnie spędzoną sobotę. Zapraszam na godzinę 15 na wiadomości Vox FM w wydaniu Dawida Osysko. A jak słyszycie dobrze, na mnie już czas. Lecę odpocząć, wam również odpoczynku życzę. Do poniedziałku. Vox
1: FM. Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
6: Spróbować czekolady.
7: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Kto zwalcza ból?
10: Wundary!
9: Kto?
10: Wundary!
11: Wundary!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
15: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
14: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
15: A w środku?
14: Ogromny bagażnik, 604 litry.
15: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
14: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
18: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
19: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
20: Jest 7 miejsc.
19: I rower, i mój kocyk. No i buba.
21: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
22: Ola Gorzów. Już w najbliższą sobotę, 16 maja, Latino Party w Viva Club. Na żywo El Yankee i El Fresco, uczestnicy programu Must Be The Music. Gorące rytmy reggaetonu, salsy i bachaty. Muzyka na żywo i DJ do rana. Rezerwacje 6969969999.
23: Reklama.
24: Vox FM.
25: Vox FM.
24: Gorzów.
26: Zadanie wykonane, czas na zmiany. Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony. Nie żyje pracownik przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Policja wyjaśnia przyczyny wypadku w Krasnym Stawie. Droga do Morskiego Oka będzie remontowana. To w najbliższym czasie oznacza utrudnienia dla turystów. Godzina 15. Dawid Osysko. Zapraszam na wiadomości Vox FM. To była oczekiwana informacja. Tak o odejściu Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony mówi były selekcjoner polskiej kadry Jerzy Engel. Kapitan polskiej kadry przekazał swoją decyzję w mediach społecznościowych. Choć Lewy otrzymał od Barcelony ofertę przedłużenia kontraktu, to jak wynika z medialnych doniesień, w przyszłym sezonie byłby tylko rezerwowym drużyny z Katalonii. Miał także zarabiać o wiele mniej niż obecnie. Stąd ta decyzja nie dziwi, mówi Jerzy Engel.
0: Robert Lewandowski jest legendą nie tylko Barcelony, ale wielu innych klubów, z którymi zdobywał mistrzostwa i dla których dawał bardzo wiele znakomitych meczów. Dlatego skoro nie czuje się komfortowo, skoro proponują mu wchodzenie z ławki rezerwowych, to nie jest rola dla Roberta Lewandowskiego.
26: Ale jego 4 lata w Barcelonie możemy nazwać sukcesem, podkreśla trener Engel.
0: Robert stał się jedną z legend klubu, bił kolejne rekordy, czuł się znakomicie, zespół z nim czuł się znakomicie, wiele razy ratował Barcelonę w bardzo trudnych momentach, dołożył do swojego portfolio kolejne mistrzostwa w kolejnym kraju, z kolejną drużyną.
26: Według nieoficjalnych doniesień Lewandowski najprawdopodobniej przeniesie się teraz do Arabii Saudyjskiej, otrzymał także oferty z USA i Włoch. Śmiertelny wypadek podczas odbioru odpadów. Do tragicznego zdarzenia doszło w Lubelskiem na jednej z ulic Krasnego Stawu. 59-letni pracownik przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej wpadł pomiędzy ciągnik rolniczy a przyczepę, na którą zbierane były śmieci.
1: W nieustalonych na chwilę obecną okolicznościach doszło do potrącenia jednego z pracowników przez kierującego ciągnikiem mężczyzna. Dostał się pomiędzy ciągnik a przyczepę. W wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu.
26: Mówiła podkomisarz Anna Chuszcza z krasnostawskiej policji. Sprawą bada policja pod nadzorem prokuratora. W działaniach wzięli także udział biegli z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy. Zero tolerancji dla agresji i żadnej taryfy ulgowej dla bandytów. Tak szef MSWiA Marcin Kierwiński komentuje sprawę pobicia trojga nastolatków z Ukrainy na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Jeden z nich trafił do szpitala, napastnicy używali gazu pieprzowego i kastetu. Policjanci zatrzymali 5 Polaków w wieku od 15 do 18 lat.
2: Widzimy, że tych przestępstw jest więcej na tle ataków, jeżeli chodzi o kwestie narodowe, ale reagujemy na nie bardzo twardo i zdecydowanie i tak będziemy robić. A muszę powiedzieć, że w tym zakresie nie jest przypadkiem, że tego typu napaści na tle narodowym jest coraz więcej, bo przyczyniają się do tego nieodpowiedzialni politycy.
26: Powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. 2 pozostałych usłyszało zarzuty, za które grozi im 8 lat więzienia. Teraz ważna informacja dla turystów w Tatrach. Od poniedziałku będą utrudnienia na szlaku do Morskiego Oka. Drogowcy rozpoczną remont odcinka od Palenicy Białczańskiej do wodogrzmotów Mickiewicza. Na początku drogowcy sfrezują starą warstwę asfaltu. W tym czasie wstrzymany zostanie ruch busów elektrycznych i wozów konnych, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
8: Od 18 maja do 22 ruch pieszy będzie możliwy, natomiast ruch konny będzie już wtedy zatrzymany. Natomiast od 25 do 29, ewentualnie do 30, w zależności od pogody, będzie nakładana warstwa ścieralna. I wtedy rzeczywiście całkowity ruch na tej drodze będzie wstrzymany.
26: Na długi weekend Bożego Ciała szlak ponownie zostanie otwarty, a prace wstrzymane. Kontynuowane będą ponownie od 8 czerwca. Harmonogram prac i zamknięcie drogi może ulec zmianie. To wszystko zależy od pogody w górach. Szanse na przejaśnienia tylko na północnym zachodzie i wschodzie kraju. Na południowym wschodzie i wschodzie kraju intensywne opady, możliwe także burze. W Małopolsce, województwie śląskim, na Podkarpaciu i ziemi świętokrzyskiej tego popołudnia spadnie do 15, na Lubelszczyźnie nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy. W nocy zrobi się zimno, szczególnie na północy, tam około 3 stopni.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
2: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od sobie

0: promocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 5 po 7.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
0: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
7: Wow.
8: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
9: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, ETTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.

0: Sportowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Reklama.
9: Vox FM Gorzów.
10: Jutro ostatni mecz Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. Polak odchodzi z Barcelony. Nie chcą wielkiego blokowiska. W wiadomościach protest mieszkańców szczecińskich Podjuch. Tysiące instytucji otworzy się dla zwiedzających. Przed nami noc muzeów. Godzina 16. Tu Vox FM. Dawid Osysko. Zapraszam na wiadomości. To koniec pięknej przygody dla polskiej piłki. To już oficjalne. Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski poinformował o tym dzisiaj w mediach społecznościowych. Lewy dumę Katalonii opuszcza po 4 sezonach pełnych sukcesów, a więcej o tym Michał Rawa.
11: Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 lata, 3 mistrzowskie tytuły. Tak sam Robert Lewandowski podsumowuje w specjalnym nagraniu swój czas w FC Barcelonie. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by iść dalej. W 4 latach wyjątkowych też dla polskich kibiców, którzy tłumnie siadali przed telewizorami, czy przyjeżdżali do Barcelony obejrzeć mecze Lewego na żywo.
12: To był chyba najwspanialszy czas dla polskiego kibica w ostatnich latach, żeby móc oglądać Roberta Lewandowskiego w tak wielkim klubie i w tak istotnej roli, jaką miał w Barcelonie.
11: Podkreśla komentator Ligi Hiszpańskiej w Canal Plus Jakub Kręcidło. Robert Lewandowski w Barcelonie rozegrał 191 spotkań, w których strzelił 119 goli i zanotował 24 asysty.
10: No to pewnie nie wszystko. Lew w Barcelonie rozegra jeszcze 2 mecze. Już jutro ostatni na Camp Nou. Barcelona podejmie Betis. Za tydzień klub Polaka czeka jeszcze ostatni mecz sezonu na wyjeździe z Walencją. Mieszkańcy szczecińskich Podjuch protestują przeciwko blokowiskom STBS. Na spotkaniu dotyczącym planowanej budowy nowego osiedla architekci próbowali przedstawić swoją koncepcję, to jednak spotkało się z głośnym niezadowoleniem mieszkańców.
13: Zacznijmy od udrożnienia dróg, infrastruktury drogowej.
14: Szkoda, że państwo wczoraj nie przyjechali, gdzie nie mogliśmy dojechać do domów własnych.
15: Mówimy o tym oficjalnie, otwarcie. Nie róbcie tam osiedla dla tylu tysięcy ludzi.
10: Te interesy można pogodzić, podkreśla architektka Izabela Kubicka. Jak sama mówi, jest to wstępna koncepcja, która będzie jeszcze modyfikowana chociażby po tego typu spotkaniach.
16: To jest trudne, rozumiem, z perspektywy mieszkańców, że są przyzwyczajeni do jakiegoś stanu rzeczy i rzeczywiście jest to teren zielony. My widzimy to trochę w inny sposób i miasto też, że miasto się po prostu rozwija na terenach, które są przeznaczone pod rozbudowę.
10: Spór dotyczy zabudowy wielorodzinnej w Górnych Podjuchach, która przewiduje powstanie 26 bloków. Mieszkańcy w tej sprawie złożyli 800 wniosków przeciw oraz 2 interpelacje do prezydenta Szczecina. Przed nami wyjątkowy wieczór i noc, noc muzeów. Tylko w stolicy w wydarzeniu weźmie udział 330 instytucji. W programie są m.in. niedostępne na co dzień zakątki stolicy, a także dziesiątki darmowych wystaw, w tym w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
17: Muzeum będzie dla państwa czynne do północy. Od godziny 20 będziemy wydawać bezpłatne wejściówki, które pozwolą państwu zobaczyć nasze wspaniałe wystawy.
10: Mówi Józefina Bartyzel, rzeczniczka Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W całym kraju w nocy muzeów weźmie udział kilka tysięcy instytucji. W Stanach to jeden z najpopularniejszych sportów, a w Małopolsce wciąż raczkuje, choć warto spróbować. Chodzi o pickleball. Można w tę grę pograć w weekend na kortach Politechniki Krakowskiej. Odbyły się zawody, na które przyjechali zawodnicy z całej Polski. Czym różni się od tenisa, mówi Tomasz Kozub z Pickleball Małopolska.
18: Różni się przede wszystkim tym, że serwis mamy z dołu. Różni się tym, że mamy plastikową piłeczkę z dziurkami. No i różni się tym, że kort jest 4 razy mniejszy niż w tenisie ziemnym.
19: Powoli coraz więcej ludzi zdecydowanie zgarniamy. Myślę, że głównie tym, że próg wejścia pickleballu jest bardzo niski. Każdy jest w stanie grać, odkąd chwyci rakietkę.
10: A jeżeli ktoś chciałby spróbować swoich sił, to w Krakowie odbywają się regularne zajęcia. Szczegóły w mediach społecznościowych Pickleball Małopolska. teraz szczegóły dotyczące pogody. Burzowe chmury w okolicach Tarnobrzega na Podkarpaciu i Nowego Sącza w Małopolsce. Najwięcej opadów teraz na wschodzie, sporo deszczowych chmur, także na Dolnym Śląsku. W okolicach Chełma i Zamościa teraz najcieplej, około 19 stopni. W centralnej części kraju i na południu 12-13, na krańcach zachodnich i na północy 14-15 stopni. W nocy opady głównie na południowym wschodzie Polski.

kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących.

0: Do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Pokaro. Salony łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
12: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
13: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz. A resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
15: Reklama. Vox FM.
16: Vox FM.
15: Gorzów.
16: Gorzów.
15: Vox FM.

0: get you.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
7: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
8: Masz to w Brico.
9: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5, telefon 95-755-9292.
11: Ola Gorzów. Już w najbliższą sobotę, 16 maja, Latino Party w Viva Club. Na żywo El Yankee i El Fresco, uczestnicy programu Must Be The Music. Gorące rytmy reggaetonu, salsy i bachaty. Muzyka na żywo i DJ do rana. Rezerwacje 69-6996-999.
12: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
1: Reklama.

0: Co pani pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
1: Halo, halo, halo, jesteśmy?
2: To znowu my, halo, halo, witamy, dobry wieczór.
3: Halo, halo, tu Londyn?
2: Nie ma takiego miasta jak Londyn.
1: Właśnie, jest Londek zdrój.
3: Holipcia, czemu pan nie mówi, że chodzi o zagranicę?
2: To znowu my, tęskniliście na pewno tak samo jak my za wami. Karolina, co jest?
1: Karolina, nie baw się tutaj, tylko...
3: Przepraszam, ale kabelki mi nie łączą, ale już chyba wszystko gra. Tak, Karolina Łopacińska-Wojciechowska, witam.
2: Mariusz Wasilewski, dobry wieczór jeszcze raz. I nasz dynamiczny prowadzący...
1: Sebastian Górny.
2: No.
1: Dzisiaj będzie...
2: Jezus Maria, już się boję.
3: Co ale zobacz, jaka powaga, Karolina. Ale zobacz, jaka powaga u Sebastiana.
1: No bo to nie są... To nie będzie śmiechów, chichów. To są poważne sprawy. My zawsze zresztą o poważnych sprawach rozmawiamy.
3: Żarty się skończyły.
2: Obstawiamy, z jakiej dziedziny dzisiaj Sebastian nas będzie wypytywał.
1: Właśnie. Może zróbmy na początek taki mały ten konkursik, żebyście się rozgrzali, żeby ten stres z was zszedł, bo widzę, że Karolina tutaj cała się już trzęsie.
3: Tak, tak.
2: Karolina się nie mogła doczekać, kiedy w końcu znowu będziemy...
3: Ja ciągle na adrenalinie od rana. Więc mi jeszcze trzyma Seba, wiesz? Ale, nie wiem, kiedy puści.
2: Ale adrenalina taka pozytywna czy negatywna?
3: Tak, tak, tak, pozytywnie. Jak?
2: A skąd takie pozytywne emocje u ciebie z samego rana?
1: Co zjadać na śniadanie?
2: No właśnie.
3: Kanapeczki.
2: Może w tym tkwi sukces. A z czym te kanapeczki były?
3: Wędlinka, ogóreczek kiszony. Serek kiszonowy.
1: Ogórek kiszony. To jest to.
3: Ma moc, witaminę C.
1: Jak sponiewiera, to 4 dni trzyma.
3: No nie, bo sok z ogóreczków kiszonych to wiecie, nie? Na kaca dobry. Ale.
1: No co ty, przecież tu nikt nie pije poza wodą.
2: Skąd my to mamy wiedzieć w ogóle?
3: Ale kac.
2: Ale skoro ty o tym mówisz, to wierzę ci na słowo.
3: Oczywiście, koledzy, chłopcy, nie wiecie, o co chodzi, mężczyźni, dobrze. Ja... Czyli obstawiamy jaki temat? Harrison Strzelacz, no, ale nie tak. Polityka, proszę cię.
2: No właśnie, ja myślałem, bo tak, wczoraj nie było polityki. Przedwczoraj nie było polityki, więc
1: Przedwczoraj była polityka.
2: Tam to tylko, żeśmy tak delikatnie się przejechali. To dlatego tak stawiałem, że dzisiaj coś będzie o polityce, przynajmniej naszej tutaj lokalnej.
1: Harrison, jesteś pewien swojego strzału? Polityka?
2: Nie jestem, ale lepszych pomysłów nie mam.
1: Czyli polityka obstawiasz?
2: Tak, obstawiam, no.
1: Sprawdzę w notatkach. No nie tym razem. Ale było blisko, było blisko. Karolina.
3: No dzisiaj też w kuluarach rozmawialiśmy na temat reality show. To może jakieś reality show, może coś w Gorzowie stworzymy na podstawie jakichś tam tych telewizyjnych, muzyczno-międzyludzkich relacji.
2: Ale
3: Seba.
2: Bikini reality show, czy...
3: A wszystkie, taki miszmasz możemy zrobić.
2: Miszmasz, okej.
3: Taki wiesz, żeby dla każdego coś było miłego.
1: Karolina, jesteś pewna swojego strzału?
3: No tak obstawiam.
1: Ale
3: żeby trochę
1: tak,
3: inaczej
1: tak,
3: było.
1: Czy nie?
3: Tak,
1: czy nie?
3: Tak, to tak.
2: Ja mam...
3: Zdecydowanie ostatecznie
1: moment,
3: tak.
1: Moment, sprawdzę tylko.
2: To ja tylko się poprawię. Zróbmy reality show z politykami naszymi. Może być? Dobry pomysł?
1: To jest na jutro zapisane w notatkach.
2: Okej, okay, dobra.
1: Dzisiaj będzie coś innego. Dzisiaj będzie gra.
2: Wielka
1: gra. No,
3: wielka gra. No. Czy terenowa?
1: Będzie gra. Gry. Wiecie, największa kasa teraz jest w grach. Wideo.
2: Tak.
1: Stworzyliśmy film, możemy stworzyć i grę.
2: Bo możemy.
1: To nam zabroni.
2: Tak. Poza tym tu wolne radio Vox FM Gorzów, my tu możemy wszystko mówić.
1: A jak wiemy, chodzi o promocję naszego miasta, a co najlepiej promuje gry? Mamy...
3: Monopoli,
1: właśnie.
3: Właśnie, no tak, mamy planszóweczkę fajną, mamy.
1: Gorzowska, ale tak nie do końca, bo każdy może mieć taki Monopoli. Nowy Jork może mieć taki Monopoli, Paryż może mieć taki Monopoli. A tu chodzi o to, żeby stworzyć taką grę...
3: Z krwi i kości gorzowską.
1: Z krwi i kości, tak.
2: No to
1: do samego korzenia, żeby była gorzowska.
2: Musimy ustalić, czy ma to być...
3: Ale poczekaj, bo Seba jeszcze nie skończył. Czy my mamy właśnie pomyśleć o tej grze, czy ty masz jakąś propozycję, albo właśnie coś
1: nie,
3: w Gorzowie się dzieje?
1: Burza mózgów, tutaj jak zawsze w naszej trójcy wszystko obgadamy sobie dokładnie.
3: Okay.
1: Od pomysłu... No dobrze, to ja rzuciłem pomysł, że będzie gra, ale teraz przechodzimy już do szczegółów, tak?
2: Ale żeby nie było to, że ty rzuciłeś pomysł, to nie oznacza, że 50% jest dla ciebie, czy to oznacza właśnie to?
1: Nie, oczywiście, że nie. 60%.
2: Tak,
1: no dla was po 20.
3: Tylko o zyskach od razu, tylko o zyskach.
2: No. Zawarcie.
1: Karolina, to są grube miliony. takie gry.
3: No ale jeszcze jest pomysł niezmaterializowany. O co ma w nim chodzić? A tu już kaseczkę dzielicie.
1: Najpierw powinniśmy ustalić, w jakim gatunku tą grę byśmy chcieli. Tak?
2: Bo przede wszystkim rodzaj. Czy to ma być coś fizycznego, jakaś karcianka, planszówka, czy to ma być gra wideo, czy na konsole, czy na pecety również, czy może na telefony komórkowe, bo tutaj jest pieniądz duży. Nawet bym powiedział, bardzo dużo.
1: Dlatego ja bym szedł w wideo i tutaj już na wszystkie możliwe platformy. Mm-hmm. Od razu, no
3: biedne
1: nie?
3: Te dzieci, słuchajcie, które siedzą przy tych telefonach i tabletach, na tych grach różnych grają. Mi naprawdę się serce kroje. Ja bym chciała na przykład grę taką w realu, terenową, wyjść w miasto, na bulwary. Karolina, jakiś taki element, wiadomo, turystyczny, ale może jakiś kryminalny. Ale... Bo też znamy grę planszową, nie dam ci dojść do słowa, Harrison, grę planszową,
1: to
3: gdzie
1: ten ogórek,
3: trzeba...
1: To ten ogórek.
3: Gdzie trzeba na przykład znaleźć, tak, przestępcę, mordercę i tak dalej. Tu można było świetne zrobić w Gorzowie, bo mieliśmy parę spraw kryminalnych, nie wiem, Sebastian, czy pamiętasz, bo Harrison to może był za młody, gdzie można by było nawet i oprzeć na faktach.
1: No dobrze, ale my zrobimy grę wideo.
3: Okej, to ja dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Karolina Łupacińska-Wojciechowska, do usłyszenia.
1: Karolina, ty jesteś tutaj najbardziej potrzebna, przecież wiemy, że ty zawsze pykasz na tym telefonie.
2: No, żebyś wiedział, co ja zachodzę do redakcji, mówię najpierw dzień dobry, to zanim ja usłyszę odpowiedź od Karoliny, to najpierw muszę poczekać co najmniej kilkanaście sekund, aż Karolina odłoży telefon komórkowy, bo prawdopodobnie gra w Pokémony.
1: Co najmniej.
3: I jeszcze
2: ale
3: raz.
2: Ale tak na serio.
1: Albo uprawia farmę.
3: Ja nie wiem, gdzie wy żyjecie, bo to nie jestem ja. Może mnie z kimś pomyliłeś, Harisek.
2: Nie.
3: Ja i telefon gry, oj. Jest powiem ci, że moja rodzina teraz się śmieje w głos.
2: Taka... Ale poczekaj, czy ty w jakiejś gry na komórce grałaś?
3: Mam jedną grę. No. Jedną, w którą gram. Jestem na 1000 w którymś poziomie.
2: Wąż.
3: Nie wąż.
1: Saper.
3: Nie, też nie. Nie wiem, czy znacie, aczkolwiek nie wiem, czy mogę tutaj powiedzieć nazwę. Fięcy.
1: Co to jest?
2: Co? Fięcy?
3: Nie fręcy, tylko fięcy.
1: Na czym to fięcy polega?
3: Trzeba pokonać, uzbierać odpowiednie ilość, ma się stworki takie, które nie walczą ze sobą, tylko jest plansza związana z owocami, jakimiś elementami. Trzeba uzbierać, dozbrajać. One oczywiście zyskują większą moc. Pokonuje się takie te złe fięcy. No i są różne, wiadomo, bonusy, jakieś dodatkowe tam umiejętności. No taka, trzeba trochę pomyśleć.
1: Brzmi nieźle, nie dziwię się, że tyle czasu na tym.
3: Ale nie gram
1: spędzasz.
3: W pracy. Nie gram w pracy.
1: Tak, oczywiście. Jak kto to widzi? Oczywiście.
3: Wiecie, dobrze.
1: Karolina bardzo często wychodzi teoretycznie nagrywać coś, ale siedzi tam godzinami.
2: I już teraz wiemy, co ona tam robi.
3: Tak.
2: Ale trzeba powiedzieć, że co ma nagrać dziewczyna, to nagra, prawda?
1: Na telefonie się nagra, także...
2: A że to długo wychodzi, no to już nikt nie dopytuje.
3: Wywiązuje się z obowiązków.
1: Ale dobrze, to znaczy, że Karolina jest ekspertem, bo gra.
3: Tak.
1: Bo ja to tak za bardzo w gry nie wiem, jak tam Mariusz, ty z grami.
2: No ja tak.
3: Pyka pewnie kilka
1: od
3: naraz.
1: Od czasu do czasu.
2: Od czasu tak.
1: No, to dobrze, czyli...
2: Kiedyś rzeczywiście, oj człowieku, w jedną grę potrafiłem w rok ponad 1000 godzin mieć wyniku.
3: Czyli byłeś maniakiem.
2: Byłem maniakiem.
1: Sapera.
2: Czasami, nie, proszę pana, piłeczka, padzik, FIFA, Pro Evolution Soccer, ja jestem bardziej tutaj, nie?
1: Czyli taki sportowiec, ale to od razu widać po sylwetce.
2: Widać.
3: E-sportowiec, jak to mówią.
2: No. Ja wam muszę powiedzieć, nawet doszedłem do w 2000, teraz nie pamiętam, 15 czy 16 roku, do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski, więc...
1: Proszę. A jesteś lepszy niż Lewandowski?
2: W FIFA tak. Pod dwoma względami. Gdybyśmy grali w FIFA, to wygrałbym z nim na pewno. A
3: jaki pewniak?
2: W drugim względzie też zawsze tworzyłem swojego wirtualnego piłkarza i też zawsze był najlepszy z Polaków. Więc już 2-0.
3: No to rzucaj wyzwanie.
2: No, ale na razie na takie wyzwanie mam 50% szansę powodzenia, bo ja chcę, a Lewandowski nie chce.
1: A selekcjoner probierz wie? Zna twoje dokonania?
2: nie wie.
1: Bo on podobno obserwował 150 zawodników. Zastanawiam się, czy tego twojego awatara też.
2: Raczej nie, bo on tam podobno tak ćwierkają wróbelki i on nie jest za bardzo zorientowany w tym cyfrowym świecie. On jest raczej taki dębowy.
1: No, ale przecież ma cały sztab.
2: No ma sztab, ale sztab też jest dębowy. Mocny, taki już przedestylowany, bym powiedział.
1: Mariusz, szczerze, dzwonił?
2: No nie dzwonił. Chociaż wczoraj rzeczywiście mam jedno połączenie nieodebrane z numeru warszawskiego, może on.
3: Dawaj, dzwoń teraz.
1: Ja bym oddzwonił, no bo jasne. To nigdy nie wiadomo. Albo fotowoltaika, albo probierz.
3: No, szansa jedna na milion.
2: Powiem ci, dobrze, ja oddzwonię dla świętego spokoju, ale jak to fotowoltaika, to chcę 20% więcej za to, co za chwilę tutaj wymyślił.
1: I słusznie.
3: To się okaże.
1: No dobrze, pogadaliśmy sobie, pożartowaliśmy, a teraz do pracy i to ciężkiej, wytężonej, bo to sama gra się nie zagra.
2: Sama się nie zrobi.
1: Tak.
2: Może byśmy wymyślili najpierw formę, tak? Skoro już wiemy, że to jest gra na urządzenia mobilne, na telefony, no to teraz tak, czy to ma być jakaś platformówka, czy, nie wiem, strategia turowa, czy może, nie wiem, jakiś FPS, czyli widok z pierwszej osoby. Nie wiem, jak to widzicie. Ja bym może proponował, żeby to była jakaś strategia właśnie, żeby tu można było zarządzać naszym miastem, ale też tak mierzyć się z innymi miastami.
1: I żeby można było się strzelać.
3: Właśnie chciałam powiedzieć, że najczęściej wzięciem mają właśnie gry, gdzie się strzela. Ja zupełnie tego nie rozumiem. Mnie to jakoś tak, jeśli chodzi oczywiście o wirtualną rzeczywistość, nie kręci. Ja tylko takie właśnie gry, o której mówiłam wcześniej. Ja bym wolała taką grę właśnie gdzieś terenową, a nie przykuć ludzi do właśnie urządzeń elektronicznych. No ja wiem, że tam kasa jest duża, no ale to może...
1: No ale o to chodzi, Karolina. Zawsze o to chodzi, o kasę.
3: No ale dobrze, ale możemy zrobić tak właśnie.
1: Dzięki temu będziemy promować miasto na całym świecie.
3: Żeby zrobić można było w terenie, a później tą właśnie rzeczywistość naszą realną, prawdziwą przenieść właśnie do kompa, czy tam na jakieś platformy. I żeby móc to jakoś właśnie wypromować.
1: To ja mam taki pomysł. Stwórzmy tą grę wideo, a potem będziemy organizowali takie w Gorzowie takie spotkania, meetupy, czy jakoś tak. I wtedy będą ci gracze, ci fani
2: zjeżdżali
1: z całego świata i będą to wszystko odgrywali u nas na ulicach Gorzowa.
2: O, świetnie.
1: Ale najpierw musimy stworzyć tą grę, żeby oni tutaj przyjechali. Bo to tylko na Grand Prix przyjeżdżają do ludzi, no nie? A to nie może być tak.
3: No co, no na pewno akcja dzieje się w Gorzowie, tylko musimy teraz właśnie obmyślić plan.
1: Kilka lokacji właśnie musi być. Gdzie
3: ale robimy taką kryminalną właśnie, że jakaś jest zagadka do rozwiązania, no czy bardziej...
2: Strzelanie musi być w tle gdzieś, no to tak, to musi być coś niezgodnego z prawem.
1: Myślę, że możemy połączyć kilka gatunków i to będzie
3: zatrybi,
1: tak? Bo wszyscy robią albo strategię, albo właśnie jakieś strzelanki, a tu trzeba połączyć.
2: To może zrobić tak, że strzelać się będzie na przykład z piłeczek ping-pongowych. I to będzie element sportowy, prawda? Albo można proce tam użyć, żeby było bardziej tak harcersko, tak? Zatem bohater główny...
1: Albo bohatera można będzie rozwijać tak jak w RPG-u?
2: No
1: że
2: tak.
1: Na przykład najpierw tylko będzie rzucał tą piłeczką, a potem znajdzie
2: potem
1: właśnie...
2: O dwa razy większym zasięgu, oczywiście.
1: Proce sobie znajdzie, a potem jakiś pistolet na piłeczki. Mhm. Tak trzeba zrobić.
2: To może pistolet na kauczuki, ok? Jak walniesz, to boli, ale nie zabije. Dobry pomysł?
1: Dobry pomysł, tym bardziej, że to jest wirtualna rzeczywistość, więc...
2: Wyobraź.
1: Więc nam to nie przeszkadza.
2: Dobrze. Czyli kauczukowy gościu, który musi uratować nasze miasto.
1: Dobrze, pasuje? Ale kto bohaterem? Kto bohaterem?
3: No ale przed czym ma uratować? Może zacznijmy trochę bardziej jakby najpierw fabułę samą jakby właśnie. Co się w ogóle dzieje? Okej, wiemy te urządzenia, sprzęty, broń, tak? Będzie stopniować się, nie wiem, od procy po mega fantastyczną, uciekło mi słowo a propos broni, ale... I tak dalej, czy w ubiorze,
1: broń,
3: czy w maskowaniu.
1: I tak dalej. Jest najlepsza.
2: I to może
3: ale
2: tak.
3: O co w tym wszystkim chodzi?
2: Sztuczna inteligencja uzyskała samoświadomość i próbuje odgrodzić nasze miasto od świata zewnętrznego i przejąć nad nami kontrolę.
1: Dobre, dobre.
3: Ale że niby co, że jakiś system komputerowy w Urzędzie Miasta przejął inicjatywę i tak. Wszystkich wysiłał?
2: Tak, albo w jakiejś siedzibie służb miejskich, prawda? Mundurowych albo niekoniecznie, to już do ustalenia. Komputer zyskuje samoświadomość, zaczyna budować roboty, które próbują przejąć władzę nad miastem.
1: Ale muszą być też zombie.
2: Tak, no bo te kable będą wisieć, no.
3: Ale nie muszą być roboty, bo jeżeli system przyjmuje wszelkie tam działania nad takimi właśnie zmechanizowanymi rzeczami, czyli kamery, samochody i tak dalej, to myślę, że to by wystarczyło. Bez robotów, no chociaż, no nie wiem, uważacie, że robot musi
1: robotów,
3: być.
1: Ojej.
2: No, ale od razu trzeba wprowadzić element MZK. Wszystkie autobusy zostały przejęte przez sztuczną inteligencję i jeżdżą jak chcą.
3: No tak, bo są elektryczne, no
2: bo
3: to prawda.
2: Elektryczne.
3: Nie
2: tak?
3: Wszystkie, ale jest część.
2: Tak.
1: Ale w naszej grze możemy zrobić, że grzbiet zeroemisyjny.
2: Ale my jesteśmy zeroemisyjni.
1: Już prawie. Już jest blisko.
2: I teraz nasz bohater musi uratować miasto, odzyskać kontakt z Warszawą, z centralą i zresetować rdzeń sztucznej inteligencji znajdujący się w magistracie.
1: O! I dzięki temu zdobędzie rękę królewną i fotel w magistracie.
3: Faktycznie miszmasz.
2: Prezydenta.
3: A chciałam powiedzieć, że może ta magistrala niech będzie gdzieś na wysokości, na przykład w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim na ostatnim piętrze.
2: Może być.
3: Żeby troszkę tak wynieść na szczyty.
1: I tu będzie właśnie można zastosować ten zabieg z platformówką, bo każde
2: tak
1: piętro,
2: każde nowe zagrożenie.
3: O,
1: przy
3: właśnie.
1: Windach, boss, którego trzeba pokonać i final boss na samym końcu. To będzie dobre, tylko trzeba teraz...
2: I to niech będzie komendant jakiś, owładnięty czarną magią, który będzie bronił dostępu i to będzie final boss właśnie. Co wy na to?
1: Demon, żeby go...
3: Ale jak czarną magię? Przecież system komputerowy przejął inicjatywę i władzę nad wszystkim, tak? A tu magia znowu.
1: Gatunki możemy, są labilne. Możemy,
3: ale chociaż, żeby to miało jakieś połączenie.
2: Ale nie zapominajmy, że to może być dedykacja dla fanów Harry'ego Pottera, których jest w Gorzowie cała masa, prawda?
3: Jak najbardziej, ale tam chronologia i logiczne połączenia są wydarzeń, więc...
2: No, ale czasami...
1: Gdzie? W Harrym Potterze?
3: No pewnie.
1: Gdzie tam jest logika?
3: A sobie oglądałeś wszystkie części?
1: Oczywiście.
3: Jestem fanem. Tak, możesz nie wiedzieć.
2: No ale przecież niektórzy komendanci też się zachowują, jakby byli owładnięci czarną magią i to nawet bez żadnych środków dodatkowych i użycia różdżki prosto z Hogwartu, czyli to by się zgadzało, no.
3: No okej, okay. Chociaż ja bym tutaj magii nie łączyła, bardziej bym na przykład poszła w stronę tego bohatera, który ma uratować, czy grupy może, bo pewnie sam nie podoła.
1: Drużyna,
3: właśnie, drużyna i ona może mieć jakieś umiejętności, o jakieś moce może, możemy coś nad tym pomyśleć.
2: I supermoce z naszej playlisty tutaj antynowej.
3: Na przykład.
2: W tle. Świetnie, załatwiam.
1: Aby drużyna stali, drużyna stilonu, drużyna warty, drużyna stilonu szachowego.
2: Tak.
1: I siatkarskiego.
2: Mhm. To już 5, tak?
1: No chyba starczy, no nie? Jak tak na początek.
2: No a...
3: Nie, to musimy swoją drużynę wymyślać.
2: No tak. Drużyna Voxa.
3: Drużyna Voxa.
2: No. Pasuje. Już kolory mamy wybrane, wszystko elegancko pod logo stacji i wszystko się...
3: Ale
2: zgadza.
3: Możemy tak, drużyna Voxa i możemy na przykład tak te pierwsze literki nazwy, na przykład V jako na przykład Victory, O jako...
2: Ojej.
3: Nie wiem, czyli pojechać po angielsku, czy pomieszać. I tak, Victory, nie wiem, odwaga i, o kurczę, X.
2: No, a widzisz.
3: Extreme. Ekstremalnie. A co nie na E, cholerka. Nie, na X. Coś by trzeba było pomyśleć, to już chyba w angielskim jakieś na X są pewne.
1: Ale to możemy
3: wrażenia.
1: Zmienić, przecież to jest gra, może być Extreme z X-em na początku. Kto się będzie tego czepiał?
2: No, my na pewno nie, bo
1: gracze i tak nie potrafią czytać.
2: No, tak.
1: Dobra, no to już mamy pewne zarysy i teraz od czego wychodzimy? Od czego wychodzimy? Gdzie ten nasz bohater zaczyna całą zabawę?
3: Najpierw myślę, że tak musi dojść do tego, że ten system, tak, ta sztuczna inteligencja przyjmuje tą władzę, więc musimy gdzieś
2: najpierw,
3: na tym szczycie chyba...
2: filmowo musimy zacząć.
3: Tak,
1: tak.
2: Pierdyknięcia.
3: Tak, czyli na tym właśnie szczycie, tak, gdzie jest tam cały, będzie zlokalizowany najważniejszy punkt w urzędzie, tak, wojewódzkim, na tym ostatnim piętrze, tak, coś tam, nie wiem, czy się iskrzy, czy coś się zmienia, czy ktoś przyjmuje, wyłącza wszystko i... Nie, takim to, głosem.
2: Ja to widzę w taki sposób. Jest piątek, godzina 19:42, powiedzmy, tak?
1: A ja bym zrobił 14:55, 5 minut przed końcem pracy w urzędzie.
3: A czemu piątek?
2: O, może być.
3: Środa na przykład.
2: Nie,
1: przed weekendem. Wtedy wiesz, ten ktoś, kto spowoduje wypadek, będzie już taki trochę rozkojarzony. Już będzie sobie myślał, piątek, piątunio, potem sobota, grillik, woda do picia i tak dalej, no nie?
2: Wycieczka na zawarcie.
1: No.
3: I no dobra, za 5:30, tak, bo do 15:00.
2: Trzecia,
1: może być nawet prezydent miasta.
3: A może nie, a może zróbmy tak 14:45, tak za 15, bo za 5 nieraz bywa, że już ewakuacja jest, pracowników i nikogo nie ma.
1: Dlatego mówię, że prezydent miasta, bo prezydent jak kapitan ostatni schodzi z pokładu, czyli z urzędu miasta by schodził.
3: To tak 14:45 bym obstawiał.
2: No to w końcu gdzie dzieje się akcja? W magistracie?
1: Ja bym zaczął w magistracie, a zakończył właśnie w urzędzie wojewódzkim.
3: No wszystko jest połączone,
1: bo to trzeba,
3: prawda?
1: Przejść jeszcze, tak jakąś ścieżkę, żeby
3: dokładnie.
1: W tej grze pokazali piękny Gorzów.
2: Tak.
1: Bo jak
2: i centrum musi być wtedy absolutnie nieprzejezdne,
1: rozkopane.
3: Nie do przejścia. Są przecież.
1: Tak, żeby nikt nie wiedział, że to Gorzów.
2: Tak, i trzeba będzie iść dookoła. Albo przez właśnie Manhattan, powiedzmy Piaski z powrotem, albo przez most Lubuski, potem na obwodnicę tam i dopiero z tamtej strony zaatakować.
1: A zawarcie to będzie taki azyl,
2: tak,
1: gdzie będzie można odpocząć, coś sobie uzupełnić energię, tak, i tak dalej, no nie?
2: Znakomite.
3: Boże. Strasznie jesteście pod tym względem.
2: Jak nam to wszystko pasuje tutaj do koncepcji.
1: Znakomicie nam to pasuje.
2: Mhm. Musi się zacząć filmowo, tak? Przerywnik filmowy na najwyższym piętrze magistratu stoi, powiedzmy, serwerownia i...
1: Ja bym zrobił, jeżeli mogę, to ja bym zrobił tak, że prezydent sobie coś tam na swoim smartfonie ogląda i coś mu wyskakuje.
3: Nagle kibit!
1: Kliknij coś tam, tak? I prezydent tak klika i nagle się okazuje, że to właśnie to była ten demon.
3: Wirus!
1: Demon AI, tak, który przejmuje władzę nad miastem.
2: Zobacz w naszej okolicy, kliknij, czekają.
1: Tak, tak.
2: Zobacz. Mhm. Albo darmowe bitcoiny, coś takiego.
1: O. Albo darmowe kepsy.
2: Kepsy? Prezydent lubi kepsy?
3: A kto nie lubi?
1: Kto nie lubi,
3: no?
1: Albo bułka z pieczarkami. O, bułka z pieczarkami.
3: Tak, bo to gorzowsko.
1: Bardziej gorzowsko będzie. No to na to każdy by się połasił.
2: Więc znakomite.
1: To jest takie dobre rozpoczęcie. Typowo gorzowskie. Mhm.
2: No i
1: I się zaczyna, tak?
3: No i prezydent ponosi larum.
1: I wtedy pojawia się nasz bohater, czyli nasz awatar, który potem będzie sobie zbierał drużynę.
3: Ale to będzie na przykład, możemy tak uznać, że na przykład będzie to, tak sobie myślę, taki zwykły, przepraszam za określenie, szary urzędnik, który właśnie będzie próbował całą tą sprawę, całą tą aferę i awarię naprawić i po drodze tak zbierając ekipę.
2: Ale dlaczego urzędnik? No dajmy szansę.
1: Ja urzędników zamieniłbym w zombie.
2: Ja właśnie to samo, no. Niech to będzie okazja, żeby wizerunek poprawiła na przykład Straż Miejska. Niech to będzie strażnik.
1: Ale ze strażników też bym zrobił zombie.
3: Ale zombie, ale przepraszam was.
1: Ale twardsze, to by takie stopniowalne.
2: Czyli bossy, tak?
1: Tak,
2: bossy.
1: Tak. No bo oni są tacy, wiesz.
2: Przekonałeś mnie.
1: Bardziej umięśnieni i wysportowani. Mhm.
3: Ale ci zombie niby skąd się pojawią? Gdzie zostaną zainfekowani? Czym? Jak?
2: Oni się pojawiają. Znikąd wtedy, kiedy trzeba. Zawsze.
1: No to tych pierwszych przeciwników mamy już ustalonych, ale jeszcze musimy ustalić, gdzie rozpoczyna nasz bohater, nasz awatar. No bo nie w urzędzie, tak? Do urzędu to on chyba będzie musiał jeszcze wkroczyć, zrobić tam porządeczek.
2: To będzie etap pierwszy.
1: Tak, tak.
2: Etap pierwszy, powiedzmy prologu. No to może gdzieś blisko Gorzowa, gdzie trzeba będzie dojechać, prawda? I pokonać już pierwsze przeciwności losu. Coś łatwego.
1: Witnica i będzie stał na przystanku PKP.
2: Może być. Może być.
1: No, a tu pasuje. Pociągów nie ma. Nie ma. I będzie musiał się jakoś zorganizować sobie ten transport.
2: No tak, no bo sztuczna inteligencja powyłączała pociągi zdalnie. Autobusy nie musi, bo nie ma u nas.
1: Mój Boże! To już się zaczęło przecież.
2: Tak.
1: To już się zaczęło na PKP Polregio.
2: Widzisz?
1: Widzisz? Musimy zareagować jakoś. Trzeba z jakiejś służby powiadomić na S.
2: Masz telefon?
1: Karolina na pewno ma.
3: tak, mam. Ta.
1: Znowu pyka.
3: Tak, cały czas.
2: Nie pykaj, tylko dzwoń dzwoń po prostu.
3: Dryn.
1: No dobra. Karolina, dołóż teraz coś od siebie, bo zawsze liczymy na twoje eksperckie rady.
3: Aha. Powiem wam, że no okej, Witnica, dojechać może. No nie wiem, a propos, chociaż też hulajnogi są elektryczne.
2: Ale nie, nic, zero elektryczności.
3: No właśnie, bo...
2: Zero.
3: Myślę,
2: sztuczna,
3: że na przykład
2: inteligencja przejęła.
3: Gdzieś tam pożyczy od jakiegoś dzieciaka deskorolkę, na deskorolce dojedzie. I po drodze będzie zbierał jakieś bonusy, jakieś broń, coś, żeby móc, wiadomo, przeciwstawić się, tak, potędze sztucznej inteligencji.
2: To może tak, pierwszy etap będzie polegało na tym, żeby gromadzić energię, bo wszystkie hulajnogi elektryczne są rozładowane, oprócz jednej, która ma zasięgu na 3 km. I w ciągu tych 3 km trzeba będzie zebrać albo wyciąć jakąś jednostkę energii skądś, albo wykopać, po to, żeby dojechać do Gorzowa.
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To mi się podoba, bo to od razu wchodzimy tutaj w zeroemisyjność, ekologię. Uczymy ludzi, że energię trzeba oszczędzać, tak. Że to nie jest tak, że po prostu się do gniazdka i wszystko się włącza w światła i niczym się nie przejmuje. To już nie te czasy, nie te czasy.
3: Ale deskorolka jest eko, no. Co macie do deskorolki? Nie można na deskorolce dojechać siłą własnych nóg i po drodze właśnie zbierać albo mieć mapę, gdzie coś jest ukryte, albo składowane
2: edukować.
3: I się dozbroić?
2: Ale musimy edukować społeczeństwo.
3: No to spokojnie jeszcze wyedukujemy, przecież to nie będzie jeden poziom, tak?
2: No nie, ale... No. A jak ktoś do drugiego poziomu nie dotrwa, to kiedy zaczniesz edukować? Edukować trzeba już na samym początku.
3: Ale siła własnych mięśni jest najważniejsza.
2: No jest, jest.
3: A jak nie znajdzie energii nigdzie, pokładów dodatkowych, jakichś składów, to co wtedy? Położy się, będzie czekał na zbawienie. A tu jest
2: no to wtedy można
3: koncepcja, deskorolka i drogę.
1: To może trzeba samouczek jeszcze taki zrobić, tak jak w każdej grze, żeby tak małą taką przeszedł...
2: Inicjację,
1: takie małe zadanie i wtedy już tak naturalnie przejdzie do tego głównego zadania, które będzie przed nim stało.
2: Tak, tak.
1: Ja bym tam sortowanie śmieci jeszcze dołożył na 5 frakcji.
2: To w levelu numer 2, bo na razie jesteśmy na obrzeżach, jeszcze droga dojazdowa do Gorzowa, więc jak już tylko wejdziemy od strony...
1: Ale jakby tak jechał właśnie sobie hulajnogą i patrzy, a tu rozwalona...
2: Styrta.
3: Altana śmieciowa.
1: Nie altana śmieciowa, śmieciarka. Bo tam wiadomo, no to ona też była elektryczna i
3: siadła.
1: Demon sztucznej inteligencji przejął władzę. Kierowcy stali,
2: wysypało się wszystko
1: stali
2: na
1: się
2: drogę.
1: Zombie i teraz on musi tutaj posortować.
2: Tak.
3: No ale to tak, no bardzo cenna uwaga, ale czy to nie będzie taka trochę strata czasu, że tu będzie sortował, a sztuczna inteligencja będzie szalała i kolejne blokowała?
2: Chcesz powiedzieć, że sortowanie śmieci to strata czasu?
1: Karolina!
3: Strata czasu.
2: Od tej strony cię nie znałem.
3: Strata czasu w danym momencie w naszej grze, bo ja bym na przykład segregowanie śmieci zrobiła tak po wszystkim, jak trzeba będzie uprzątnąć miasto, magistrat
2: i inne. Ile to będzie sortowania śmieci, jak
3: no
2: już
3: właśnie, przy okazji
2: magistrat.
3: Będzie można się uczyć, nie?
2: To zalatuje...
3: Wejdzie w głowę.
2: To zalatuje jakimś, nie wiem, złą koncepcją, żeby zrobić porządek za wszystkim od razu.
3: No nie od razu po kolei, ale kiedy
2: już
3: się zakończy akcja i będzie
2: Karolina.
3: Odzyskanie.
1: Ale
3: tak?
1: W tych śmieciach, jak tam będzie sortował, to może znaleźć właśnie...
2: Skarby.
1: Artefakty, które potem mu pomogą.
2: Tak.
1: No, baterie na przykład.
2: Sebastian, no znowu 2-1 dla nas, no. 2-1 zawarcie.
1: Niestety, Karolina...
3: Nie jesteście sprawiedliwi, nie fair.
1: Jesteśmy bardzo sprawiedliwi, bardzo fair, ale niestety nasze pomysły są lepsze.
2: No, nic na to nie poradzimy.
3: To już nie wam oceniać, to niech inni ocenią, które są lepsze.
2: No dobra, zgadzamy się, tak?
3: Nie.
2: Co do koncepcji, Sebastian, zgadzamy się?
1: Ja się zgadzam z tobą.
2: 2-1, po raz drugi już dzisiaj. Przechodzimy do levelu numer 2
1: tak,
2: dzisiaj, czy nie?
1: Już w Gorzowie jesteśmy.
2: Okej.
1: Już jesteśmy w Gorzowie.
3: Dojechał, posegregował, zdobył
2: Wieprzyce na dzień
3: energię.
2: Dobry.
1: Tak.
2: To jest
1: Gorzów chyba, tak?
2: Tak.
1: Przypomnij mi, bo tam Wieprzyce, dawno
3: tak.
1: Nie
3: tak, zapomniałam,
1: byłem.
3: Że Seba tylko zawarcie znam.
2: No do Śródmieścia, do nas, do Wiadomo.
1: A po co więcej?
2: Gdzie my się mamy ruszać? Gdzie nam będzie lepiej niż na Zawarciu?
1: Tam jest azyl w naszej grze.
3: No cóż.
1: I w życiu. Bo gra jak
3: każdy
1: życie.
3: Każdy ma swój azyl. Dobrze. Zawarcie jest przyjemne, inne też osiedla fantastyczne. Okej, okay, i co? No drugi poziom, czyli już przejście do...
2: Wieprzyce.
3: A, Wieprzycy jesteśmy. No ale co, z Wieprzyc misją, do urzędu.
2: I pierwszą misją, taką poważną, z bossem, tak, może być naprawa systemu komunikacji
1: tramwaje,
2: MZK.
1: Żeby jeździły, tak. Bo przecież symbol Gorzowa, tak. Tramwaj, a bez, tramwaje bez, znaczy Gorzów bez tramwajów, no to jak każde
2: to
1: inne
2: tak jak
1: miasto.
2: Jak tramwaj bez Gorzowa.
1: Dokładnie. Masz rację. Dokładnie. Tak, to jest świetny pomysł. Trzeba uruchomić tramwaje.
2: Mhm. To jest punkt numer jeden. I autobusy.
1: I od razu przekonujemy graczy do tego, żeby korzystali
2: z komunikacji, miejskiej.
1: Tak, bo
2: no to już jest drugi punkt dla... Tak, tak.
3: Ja bym tak poszła, no bo okej, tramwaje uruchomić, no żeby woziły ludzi, ale z kolei wiecie, no jak jest tragedia, katastrofa, Armagedon, no to nikt w tramwaj nie wsiądzie, żeby sobie podróżować, tylko bardziej jakimiś przejściami, ścieżkami, chyłkiem, gdzieś bokiem, zakamarkami. Ale tak sobie pomyślałam, że może byśmy zrobili tak, że te tramwaje, wiecie, Transformers i się przyłączyły w jakieś takie maszyny.
1: Genialne.
2: Fantastyczny pomysł. Karolina.
3: Dziękuję bardzo.
0: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
3: W razie potrzeby tramwaje przekształcają się w odpowiednie maszyny, no uzbrojone w różne... właśnie, nie wiem co dokładnie, ale pewnie jakieś działka, nie działka, armatki, ale one, tak właśnie się zastanawiam, po uruchomieniu właśnie przez tego naszego bohatera, żeby one działały na naszą korzyść, żeby one były dla naszym wsparciem w starciu właśnie z tą tak, sztuczną inteligencją i będą nam pomagać. No i teraz co? Linie numer 1 i 3 zmierza oczywiście gdzie? No do magistratu Przysikorskiego, żeby tam
1: dobrze,
3: móc...
1: Dobrze, ale zatrzymajmy się. Czy już mamy linię na Jancarza?
2: No właśnie. W którym roku dzieje się akcja?
1: Czy przyjeżdżamy obok dworca PKP?
3: Suniemy prosto.
2: Czyli
1: chcesz powiedzieć, że nie zdążymy do tego czasu wybudować linii na Jancarza?
2: A dziwicie
1: jestem to? Trochę rozczarowany. I mimo wszystko jestem trochę rozczarowany. No. To jest... Prezydent obiecał, że to będzie dynamiczna ostatnia kadencja.
3: No tak, tylko prezydent ma kadencję 5-letnią i wiesz, Saba, może to tyle potrwać na przykład, a myślę, że nasza gra chyba będzie wcześniej.
2: No ale to chyba są jakieś plusy tej sytuacji, że te remonty cały czas się przeciągają, tak odbiegając od tematu, no bo przecież, patrzcie, no każdemu włodarzowi zależy na tym, żeby ludzie o nim pamiętali, jak już skończy, prawda? Więc można te remonty po prostu przeciągnąć za koniec kadencji naszego prezydenta po to, żebyśmy pamiętali, że on tutaj był i coś tutaj chciał zrobić.
1: Tak, tak, no.
3: Tylko, że to
1: ten
3: nie jest pozytywne,
1: to jeszcze
2: dlaczego nie?
1: Prezydent.
3: To gdzie?
2: Nie jest przyjemne?
3: No, przedłużanie remontów, ciągle trwające prace, rozkopane Gorzów, muldy i te inne tam nierówności.
2: Ale za to będziemy tak wspominać na przykład w takiej sytuacji, gdyby te remonty się przedłużyły, in memoriam, tak?
3: Ale ja myślę, że pamiętamy świetnie już i będziemy pamiętać tak pływające płyty przy magistracie właśnie. Tak, remont już odbył się, został przyjęty, później został usterka zgłoszona i to jeszcze trwa, powiela się.
2: No ale to dobrze, to bardzo dobrze. To znaczy, że magistrat tym problemem żyje cały czas, że cała ulica
3: to,
2: żyje.
3: Nie było problemów, to dopiero by było super.
2: Czy coś jest problemem, to jest kwestia subiektywnej oceny, prawda?
1: Niektórzy wszędzie znajdą problem.
2: No właśnie.
1: Nawet w pływających płytach chodnikowych.
2: A my w tym widzimy życie, po prostu.
3: Oj, życie, drogą. Jakbyś tak nóżkę powichnął na tym pływającej płycie, to byś dopiero życie miał.
2: Ubezpieczyciel by się nie wypłacił.
1: No dobra, wracamy do gry, bo ja tu naprawdę jestem cały w nerwach. Tak mi ręce chodzą.
3: Chyba może ciśnienie zmierzymy.
1: Nie, lepiej nie. To nie... Mogłoby się okazać, że jestem jakimś okazem czegoś i zaraz by chcieli zrobić jakieś badania. Jesteśmy w tym tramwaju.
3: Zmierzamy do magistratu.
1: Prosto, tak?
3: Si.
1: Po drodze, przypominam, jest zbułka. Zbułka z pieczarkami. Czyli budka. I to musi być jakiś taki kluczowy element na naszej grze.
2: Na naszej mapie. Tak zwany checkpoint.
1: Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby było inaczej.
2: Tak.
1: No, bułka z pieczarkami.
2: Słuchajcie, no jako, że nasz bohater będzie wymęczony już po tej drodze z Witnicy, to po prostu tutaj będzie mógł ładować energię, manę. I trzeci element jeszcze jakiś trzeba wymyśleć.
1: Pieczarki.
2: I pieczarki.
3: Ja właśnie myślę, że te grzybki mogą odegrać istotną rolę, nie tyle, żeby je zjeść, co na przykład
2: uruchomić wyobraźnię, tak?
3: Nie aż tyle, nie aż ten deseń.
2: Nie o te grzybki chodzi?
3: Nie, nie o te grzybki chodzi, ale mogą posłużyć do tego, że właśnie, że trzeba je dowieźć do magistratu i będzie jakieś tam miejsce, w którym jakby one mogły się rozwinąć, bo jak wiemy, w różnych serialach i właśnie w grach, no grzyby no mają istotną funkcję, bo one potrafią właśnie wpiąć się do różnych systemów roślinnych, to mogą się wpiąć do systemu i zainfekować go.
1: O, Karolina. Każdy twój pomysł jak złoto.
2: Jak złoto, ja to widzę.
1: Czyli ja jeszcze bym rozwinął trochę, że na przykład te bułki z pieczarkami, one by zamieniały urzędników zombie w urzędników.
2: Innymi słowy, ozdrowieńców.
1: Ozdrowieńców. Dajesz taką bułę.
2: Jeden kęs
3: wystarczy. I wraca do żywy.
1: I wraca. Mhm. I jest twoim kumplem. I załatwia ci sprawę poza kolejką.
2: O,

0: złotych się przyda. No, żeby było ich kilkadziesiąt i kto no zabiera to ze sobą i jazda.
1: No tak, ma taki specjalny plecak, jak w każdym dobrym RPG-u. Można tam pomieścić co najmniej pół miasta.
0: O, no to super.
2: No, ale tak sobie pomyślałem jeszcze a propos tych pieczarek, to można, bo w każdej grze są misje poboczne, prawda?
1: To można, każda dobra gra powinna takie zabierać.
2: Tak. Można byłoby na przykład zahaczyć o Simsy i na przykład misja poboczna, zbuduj pieczarkarnię. O! Żeby nigdy nam tych grzybków nie starczyło do ocucania urzędników, których jest bez liku w tej grze. No bo,
0: jasne, bo w rzeczywistości
2: tak nie ma. To jest skromna, sprawna kadra, która jest kompetentna, szybko i skutecznie załatwia wszystkie sprawy, prawda?
1: Prawda.
2: No, to co, pieczarkarnię stawiamy?
1: Tak, okay. Tylko trzeba jeszcze pomyśleć gdzie.
0: Baterie trzeba mieć do działania.
2: No może tutaj koło nas, koło Wildomu, to jest akurat tak, wilgotność, okej, okay, zacienienie też, tereny też się znajdą.
1: Ale ty, widzę, że ty jesteś takim trochę ekspertem w sprawie pieczarek.
2: Jestem.
1: Masz coś tam na boku?
2: Nie, na boku nie mam.
1: Na pewno.
2: Mam tylko na wprost
0: siebie. A przed
2: sobą?
1: Chociaż na boku to boczniaki, tak?
2: Tak. Chociaż jak teraz tak pomyślę o tym, co ty tutaj stwierdziłeś, to byłoby to bardzo niegrzeczne, gdybym stwierdził, że naprzeciwko siebie mam, widzę grzyby. Nie?
1: Nie wiem, jak
0: dobrze,
1: ty
0: ja siedzę bardziej z boku, żeby nie było.
1: Ja chyba wyjdę. Po prostu. Albo znowu się topię w tło.
2: Rzeczywiście mamy tutaj taką niebieskawą scenerię. Sebastian dzisiaj też w niebieskawej koszulce, także jesteś na dobrej.
1: Tutaj jestem.
2: Na dobrej drodze jesteś. Dobra, słuchajcie, bo nasza fabuła się przestała rozwijać.
1: Właśnie. Myślę, że mamy tą, jesteśmy obok bułki, kurczę, blade. Mhm. Obok budki z bułkami, z pieczarkami. I już mamy prawie otwartą drogę do magistratu, ale chyba coś po drodze trzeba jednak jakąś niespodziankę naszym graczom przysposobić, bo co to by było, jakby tak od razu sobie przyjechali, no nie?
2: Tak, jest katedra po drodze.
0: Właśnie, i tutaj może być zadanie, znajdź wskazówki do zegara.
2: To chciałem właśnie powiedzieć, słowo honoru. I to będzie bohater dobrodziej.
1: Czy to nie za trudne?
2: No ale...
1: To już ja bym to dał na poziom ekspert.
2: Tak.
1: No, bo...
0: Ale to nie jest łatwa sprawa, to prawda.
1: Nie wiem.
0: Ale może jakoś specjalnie premiowana by była.
1: Moja wyobraźnia trochę tego nie obejmuje, przyznam szczerze.
2: No to...
1: Gdzie te wskazówki mogą być?
2: Wskazówki mogą się znaleźć na schodach donikąd, które trzeba będzie na przykład pokonać do góry, do parku, i w parczku będą wskazówki dotyczące rozgrywki dalszej. A przy okazji będą też wskazówki na zegar.
1: Widzieliście ostatnio schody donikąd?
2: Ostatnio
1: nie. Idealnie się nadają. Tam trzeba z maczetą.
0: Tak, zarośnięte poparki.
1: No tak. Pięknie. To nawet nie trzeba specjalnie nic zmieniać.
2: No, zrobi się.
1: Bierzemy i wklejamy w grę.
2: Tak.
1: Idealna miejscówka.
2: No widzisz, poza tym fabuła nam się wydłuży, bo trasa też nam się wydłuży. No, nie lecimy prosto, tylko dookoła.
1: Ten gra musi mieć co najmniej 35 minut, bo kto będzie zasiadał do 20-minutowej gry.
2: No właśnie, właśnie. Zgadza się.
1: Szczególnie
0: no dobra, mamy wskazówki, mamy je, że tak powiem, do zgarnięcia. I co? I wtedy do... Już do celu w sensie
2: no
0: pierwszego?
2: Właśnie się zastanawiam, czy
1: no najpierw
2: czy...
1: trzeba je chyba do tej katedry zanieść, tak? I tam
2: no
1: spotkać
2: tak,
1: kogoś, tak, kto może mieć jakąś cenną wskazówkę. Nomen omen.
0: Tak jest, może, właśnie.
2: Może ktoś duchowny, czy nie? Widzisz to, Sebastian? Widzisz to, Karolina, czy nie?
1: Ja wszędzie widzę zombie. Duchowny zombie?
2: No.
1: I byłem.
0: Ja nie, ja mam lepszy pomysł. Organista zombie.
2: Świetne, znakomite. Organista zombie, tak jest. Tak
1: i
2: jest.
1: Będzie
0: czekaj,
1: grał,
0: tak
1: będzie
0: jest.
1: Grał,
0: tak,
1: a
0: właśnie.
1: Ty musisz odgadnąć, co on gra.
2: Tak, na rozstrojonych organach. Fantastyczne, klimat zombie, rzeczywiście. I po bułeczce. I po bułeczce z pieczarkami.
0: No i wtedy uzyskuję cenne informacje
2: tak.
0: do wykorzystania tak w pierwszym docelowym punkcie, obiekcie, czyli magistrat Przysikorskiego.
2: Mhm.
0: No dobra.
2: Pasuje.
0: I teraz co tam będzie się działo no. już w naszym pięknym ratuszu?
2: A planujemy jeszcze taki epilog w Urzędzie Marszałkowskim,
1: tak?
2: czy nie?
0: W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim.
2: Wróć.
0: No tak, musimy tam dotrzeć na szczyt, bo tam jest koniec, final.
1: Ustaliliśmy tak, że właśnie tam trzeba będzie wejść na te 48 piętro.
2: Mhm. I to
1: bez windy.
2: Bez windy i schody zawalone, no to może po oknach.
1: I na każdym poziomie

0: Mały final boss.
1: Mały final boss. 48 final bossów. Ty wiesz, jak nam to wydłuży rozgrywkę, ile my zarobimy pieniędzy? Bo reklamy będziemy co 5 minut wyświetlać.
0: Tak, i żeby pokonać kolejnego, to trzeba będzie coś wykupić specjalnego.
1: Tak, mikropłatności. Znakomite. No niech ktoś powie, że my nie jesteśmy biznesmenami z krwi i kości.
2: Pełną gębą, że się tak wyrażę.
1: Z bułeczkami.
2: Z pieczarkami. Cebulką.
1: Zgadza się.
2: Dobra, to co w tym magistracie najpierw naszym Gorzowskim? No co tam trzeba będzie zrobić?
1: Najpierw ochroniarz jest zawsze. Zawsze nas wita ochroniarz, tak?
0: Ochroniarz zombie.
1: Ochroniarz.
2: No i wręczamy mu bułeczkę.
1: Tak.
2: Albo wciskamy mu, no bo ochroniarz będzie pewnie unikał, a
0: tak,
2: my go
0: tak,
2: tam...
0: Bo to nie może być tak, że dzień dobry, bułka dla pana.
2: No właśnie, trzeba się tego wysilić.
0: No wiecie, no zombie to jest, wiecie czym jest zombie. No jest
1: dwie tak... ręce, dwie nogi i jedna głowa.
0: Tak, taki prawie...
1: rozbiegany wzrok.
0: Człowiek, tylko że lekko już taki naczerpnięty zębem czasu, nie?
2: Taki w delirce.
0: Coś mu tam odpada, coś ten, najczęściej nos albo ucho.
2: Mhm. Wytrzeszcz oczu, nadgryzione właśnie ucho.
0: Popsute zęby i koniecznie chce gryźć. Mhm. Nas, najczęściej.
2: I takie dziwne kolory mają, nie? Takie blado, sino, jakieś takie zielono, brunatne.
1: I to właśnie w nas widzą te bułeczkę z pieczarkami.
0: Tak, a my mamy bułeczkę
1: z pieczarkami.
0: Najpierw Nelsona trzeba mu założyć, żebyś ten i bułka. Tylko, że jeżeli będziemy mieli drużynę, a też to zakładaliśmy,
2: tak,
0: to wtedy to może być łatwiejsze.
2: Obskoczymy.
0: Tak, ktoś będzie go trzymał, a ktoś będzie go karmił.
1: Oczywiście.
0: Bułką, tak.
2: I wtedy mamy wejście do magistratu załatwione. I teraz co? Gdzie?
0: Trzeba uwolnić prezydenta.
2: Tak, w gabinecie u siebie,
1: tylko
2: czy gdzieś
1: prezydent
2: indziej?
1: Ma klucz.
2: Czy już poszedł do schronu?
1: To my mamy jakieś
0: A to trzeba
1: schrony?
0: Będzie go znaleźć.
2: Tak.
0: Trzeba będzie go znaleźć, no to nie możemy tak, no nie? Trzeba
2: no
0: będzie
2: tak,
0: szukać.
2: Ale musimy wiedzieć właśnie, jak poprowadzić tą grę. Czy on jest w gabinecie u siebie, czy właśnie w schronie. I szukaj graczu schronu, gdzie
0: może,
2: to jest.
0: Może tak być, że został w schronie i tam go skierowała ten demon, który przejął władzę nad naszym miastem. Mhm. Demon sztucznej inteligencji.
2: Dokładnie.
0: I tam pewnie zawsze przy tych drzwiach będą stały zombie, ale
2: kolejne
0: strażnicy. Zombiaki. Strażnicy miejsce zombie, czyli takie pakery.
1: Pakery? A czy kolor
2: czyli
1: munduru
2: mówisz o burze
1: też się
2: mięśni?
1: Zmieni, czy nie?
0: Nie, no mundury
2: oni nie.
0: Nie
2: będą mieli mundur.
0: Tylko będą takie poszarpane.
2: Wystrzępione, no jak?
1: A wystrzępione?
2: A jak?
1: Jezus Maria. Strach zaparkować już w ogóle.
0: No nie, dlatego przyjeżdżasz tramwajem.
1: Okej, dobra, to jest jakieś wyjście, rzeczywiście.
0: Bo wiesz, no bo jeżeli byś przyjechał samochodem, to oni by ci wlepili jeszcze mandat dodatkowo i game over.
1: Ze strażą nie wygrasz, człowieku. Choćbyś, nie wiem, jak się starał. Nie, o grze mówimy. O grze,
0: o grze mówimy. Cały czas tylko mówimy o grze. A jak
1: no
0: już także ustaliliśmy, to jest gra edukacyjna i tutaj edukujemy mieszkańców,
1: natomiast
0: że warto korzystać z MZK.
1: Wszelkie podobieństwa do postaci rzeczywistych są przypadkowe w naszej grze.
2: Totalnie.
0: Jak najbardziej. Będziemy się tego nawet w sądzie trzymać.
2: Kurczowo.
1: Kurczowo. No dobra, no i co z tym prezydentem?
2: Trzeba go znaleźć.
0: Trzeba go odbić.
1: Wchodzimy do gabinetu prezydenta.
2: I go tam nie ma.
1: A na biurku tylko list do nas. I to będzie taki moment, no nie to, że romantyczny, ale chwytający za serce. I w tym liście...
2: Wzruszający, Harrison, jaki romantyczny.
1: No tak, no ale to...
2: Wzruszenie.
1: No tak, no ale no, troszeczkę to jest w tym romantyczności. Ale... No czy ty jako kobieta nie chciałabyś dostawać takich liścików, że tylko w tobie nadzieja, że tylko ty możesz uratować drugiego człowieka i całe miasto przy okazji?
2: Wiesz co, to jest taka odpowiedzialność, że nie wiem.
1: No to... No ale jakbyś dostała taki liścik.
2: Ale to słuchaj, ale to co, prezydent.
1: Zdanie.
2: Ale prezydent zdążył napisać list?
1: Tak,
2: tak nagle była.
0: To jest w końcu prezydent.
2: Awaria,
0: tak.
2: I larum, i wiecie,
1: tak.
2: Całe systemy zaczęły się zawieszać, przejęcie.
0: Bo prezydent
2: przez...
0: nigdy nie traci głowy. On wie, co robić w takich
1: no i
0: sytuacjach.
1: I w tym liście jest napisane wyraźnie, że najpierw pana prezydenta trzeba uratować, po to, żeby mógł dokończyć remonty, a potem miasto.
2: Nie odwrotnie? Bo jak nie będzie miasta, to remontu raczej nie dokończymy, nie?
1: No. Nie, no wtedy się przedłuży. Wtedy dłużej będziemy.
2: Na wieki wieków!
1: Amen. Moim zdaniem to ma ręce i nogi wszystko, co tu wymyślamy. No dobra, no i idziemy do pana prezydenta, po pana prezydenta, który jest schowany gdzie? Bo w końcu tego żeśmy chyba nie ustalili.
0: Ale jeszcze trzeba będzie się przebić przez rzecznika prasowego.
2: Oh.
0: Bo on zawsze stoi
2: poziomie.
0: Jak taki Cerber i chroni. Chroni urzędnika
1: przed
0: ludźmi.
1: Dobra, widzę to po raz kolejny. Po raz kolejny to widzę, tak. przebijamy się przez pana rzecznika prasowego.
0: Oczywiście
2: dając mu bułeczkę.
0: Zombie, ale tak, potem on nam pomaga. Jak już przestaje być zombie, no to jest bardzo pomocny.
1: A czy w tym urzędzie miasta ostał się ktokolwiek trzeźwy, o trzeźwym umyśle, czy nie? Czy cały urząd jest opanowany przez sztuczną inteligencję?
0: No, cały.
2: Tak,
0: na
2: cały.
0: Polega nasz okay. quest, mm-hmm. że musimy cały tutaj 500 urzędników uratować.
1: Aż 500 mamy?
0: Tak. To nie jest takie hop-siup. Dobrze, że nie musimy ratować wszystkich spółek skarbu miejskich czy innych instytucji, bo to by było kilka tysięcy. No ale to już chyba aż tak otwartej gry chyba nie zrobimy.
1: Nie?
0: Przynajmniej na razie.
2: No dobra. Inna, to
0: pierwsza
2: edycja.
0: Część to będzie jeszcze tak troszkę skromniej.
1: To takie rzeczy w sequelu.
0: Tak, tak.
1: Inneko, PWiK.
2: No, Słowianka.
1: O Jezus Maria.
2: Jest tego, panie.
1: Ile tutaj opcji niewykorzystanych?
0: Słowianka, basen pełen rekinów zombie.
1: O.
2: I obok hala pełna wilkołaków na przykład.
1: Tak. Rzecz dzieje się zimą i wilkołaki trenują na łyżwach.
2: Na lodowisku. Bo w hali nie.
1: Nie, w hali nie.
2: W hali mogą pograć. W kosza.
1: W hali trenują niedźwiedzie. Zombie.
2: Albo kangurki.
0: Też zombie.
2: To jest. Słuchajcie, no dobra. Idziemy po prezydenta.
1: Idziemy. Panie prezydencie.
2: Proszę się szykować. Proszę być gotowym.
1: Idziemy.
2: Nadchodzimy.
1: Idziemy po pana.
0: No, ale proszę się nie bać.
2: To w grze.
1: My z dobrymi intencjami przychodzimy.
0: I z bułką, z pieczarkami.
2: Z otwartym sercem.
1: Czyż może być lepsza reklama dla nas jako bohaterów? Nie sądzę.
0: O, pytałeś się, kto ten? To właśnie prezydent nie będzie zamieniony w zombie, dlatego on musi być, dlatego te wszystkie zombiaki go do tego miejsca odosobnienia tak. schowały.
1: No i gdzie to jest? Gdzie umieszczamy tę postać?
0: No to chyba tak, faktycznie przecież pod urzędem są specjalne schrony przeciwatomowe i tam byśmy umieścili prezydenta, bo to jest dodatkowa trudność. Przebić się przez taki schron to też nie jest proste, wypełnione do dodatku jeszcze strażnikami miejskimi zombie.
2: Do tego różne zabezpieczenia, bo przecież sztuczna inteligencja wszystko używa, co jest możliwe, więc to nie takie hop-siup.
1: Okej, okay. Czyli po ciężkiej walce, w ostatniej chwili.
0: Basen z piraniami zombie.
1: Tak. Plus w tych chaszczach, w tych okopach węże.
0: Zombie.
2: Nie, to już troszkę
1: Karolina
2: troszkę
1: się łapie za głowę.
2: Właśnie. Wszędzie zombie, wszędzie.
1: No bo jesteśmy u źródła jakby problemu, tak?
2: No może jakieś wampirki. Pojedźmy szerzej gatunkowo.
0: To będzie w drugiej części.
1: Tak. Sequel.
0: Nie możemy tak od razu się wypstykać.
2: Okej, czyli wszyscy.
0: To i tak będzie
2: zombiaki.
0: Kosztowało grube miliony.
2: Okej.
1: To musi nam się zwrócić. Tak jak czasami bułka z pieczarki. Nie ma szans. To się wytnie. To się wytnie. No dobra. Prezydenta mamy. Załóżmy, że misja zakończona sukcesem.
0: Tak, i prezydent dołącza do naszej drużyny.
1: Do naszej bandy.
0: I nam na pewno pomoże wtedy bardzo, razem z rzecznikiem prasowym.
2: Tak jest. I teraz my musimy dotrzeć do źródła.
1: Źródło rdzeń tej sztucznej inteligencji
2: tak
1: jest na ostatnim 48. piętrze.
2: Luwu przy Jagiellończyka 10.
3: Do góry nogami, czyli Gorzowski magazyn satyryczny.

0: Koszów. Do góry nogami, czyli gorzewski magazyn satyryczny. Co pani pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
1: Tak, i jak ktoś miał to dobrze opanowane, to był systemem Morsa w stanie normalnie wysyłać pełne komunikaty jakby tymi strzałkami, nie?
2: Nawet z Marcinem mamy takiego znajomego, który był mistrzem tych strzałek, miał na imię Mateusz.
1: Tak.
2: Pamiętam, że to była legenda.
1: Potrafił przez rok nie wydać ani złotówki na telefon, ale być świetnie skomunikowany z każdym.
2: Facet jest tak mocny w te klocki, że przez rok potrafił nie wydać złotówki, kropka, koniec zdania.
1: Operatorzy go nienawidzą, nie?
2: Zobaczcie, jak zobaczymy.
1: Tak, tak. A tak, to też były czasy, że można było dzwonić na czyjś koszt. To też był fajny manewr.
2: Był. Nie wiem, czy jeden operator wciąż nie ma takiej opcji. Znaczy oczywiście tam chyba przy kartach, czy przy miksie, tam jeszcze są takie pozostałości dawnego systemu, że tak się wyrażę.
1: No.
2: Ale kiedyś tak było. Tak było. Do rodziców tak się dzwoniło konkretnie.
1: Kurde, i ten. Pamiętam, był pakiet za 5 zł, 20 megabajtów internetu. I wtedy jeszcze równolegle było bardzo popularne gadu-gadu na telefonie. Ty, Miki, chyba korzystałeś z tego, nie?
3: Z gadu-gadu? Kurczę, nie pamiętam, czy na telefonie.
2: Wiesz? Na stacjonarce. Ja tylko na stacjonarce.
1: Bo tak, bo to była w ogóle rewolucja. Miałem wtedy Sony Ericssona K510, co miał zawroty 1,3 megapiksela aparat i właśnie to 20 megabajtów. No i właśnie za te 5 zł było 20 mega, na którym można było poszaleć na gadu-gadu przez jakieś 2-3 tygodnie pisać, nie?
3: No
1: więc
3: tak.
1: Jakby chodzi o to, że my dzisiaj to jest takie dla mnie w ogóle, to jest taki fenomen, nie? Że my dzisiaj te usługi mamy po prostu praktycznie za darmo. A komunikować nam jest się coraz trudniej.
2: Coraz mniej umiemy.
3: Przeniosłaś ta komunikacja może, nie? Tam bardziej w te sfery cyfrowe, nie? Na pewno, w tej mierze.
2: No to na sobotę, czy nie powiedziałbym, że gadu-gadu nie było cyfrowe, nie? Ale mam wrażenie, że ten kontakt w ogóle jakoś zanikł. Ludzie się jakoś boją relacji w ogóle, nie? Podejmować.
1: Dlatego złapmy się za ręce po prostu teraz.
2: Nie, no za daleko, panowie. Kurczę, no chyba, że się przesiądziemy, ale ten kabel musisz dalej
3: pociągnąć. Ten kabel się zepsuje, jak na słyszał nic.
2: No, ale...
1: Więc tak, no tak się trochę... Fajnie, że w ogóle się tu możemy spotykać, bo wiecie, za 5 lat, jak będziemy nagrywać audycję, to w ogóle zdalnie, albo wyślemy swoje awatary AI, i one do nas będą mówić.
2: Zobaczymy, czy tak nie będzie.
3: Masz instrukcję, co chcesz powiedzieć mniej więcej.
1: Tak.
2: Nie wiem, czy widzieliście kiedyś film Surogaci bodajże z Bruce'em Willisem. Nie wiem, czy taki dokładnie był tytuł, natomiast tam był taki koncept, że ludzie siedzieli w swoich domach, oni mieli takie stacje, z których kierowali swoimi robotami i tylko one wychodziły na dwór. I jak pierwsza osoba faktycznie tam po latach wyszła żywa na dwór, to był szok.
1: Nie? No tak,
2: zaczęła dowiadywać się, jak wyglądają ci ludzie, którzy sterują swoimi perfekcyjnymi, gdzieś tam wypuszczanymi robotami. No nie wiem, czy to nie jest taka dosyć prawdopodobna koncepcja przyszłości.
3: Kto wie?
2: Zobaczymy.
1: No właśnie, drodzy studenci, drodzy uczniowie, kiedy wy dzisiaj odrabiacie lekcje i wam ChatGPT mówi, co to jest mitochondrium, albo co tam było z tą bitwą pod Grunwaldem, to my musieliśmy na Google szukać, nie? Jakby radzić sobie z tym nieporęcznym indeksowaniem i tak dalej.
3: I tych wyników było mniej, nie?
1: Tak, tak. Za komuny teraz, to było lepiej.
2: Teraz 9 tysięcy na każde randomowe słowo. Takie, kto jeszcze mógł pisać o tym tam AX, nie?
1: Ale słuchajcie, ale to jest rewelacyjne. Ja kocham za to nasz ukochany system, bo on jest taki dziurawy po prostu jak dziewczynka na polu minowym, że dzisiejszy system działa w ten sposób, że uczniowie odrabiają prace domowe, wykorzystując sztuczną inteligencję i uwaga, nauczyciele korzystając ze sztucznej inteligencji sprawdzają te prace domowe i zobaczcie, jak to jest piękne.
2: Jedni i drudzy nie mają racji, jak się okazuje, że jest bzdura na bzdurze w ogóle.
1: To jest po prostu genialny system, no w tym momencie po prostu sztuczna inteligencja to jest nasz taki zdalny mózg. To jest takie piękne, rozumiesz? Ty możesz po prostu całe życie dokulać się gdzieś tam do celu, jako po prostu to, jakby nie używając ani jednej komórki mózgowej, bo masz to AI, które ci powie: Konradzie, jest czerwone światło, stój. Jest zielone, idź.
2: I takie weryfikacja Green Simona na czerwono, to nie on.
1: Tak, tak, tak.
2: Weryfikacja Mureni, nigdy więcej nie zapraszać.
1: Więc nasz system edukacji jest fajny. Jest motorem innowacji.
2: A propos edukacji, no to mam nadzieję, że studenci Wydziału Technicznego AJP nas słuchają jakby w Gorzowie, no bo mają całe pole do popisu, nie? Żeby to rozwijać.
1: Tak,
2: żeby
1: tak.
2: To było jeszcze doskonalsze. Ja wczoraj trochę się przeraziłem. Nie wiem, czy to jest dobre słowo. Oglądałem taki film, gdzie facet po prostu był Morganem Freemanem, nie będąc nim, nie? Idealne dopasowanie twarzy, idealna jakby ta konstrukcja głosu i to było nagranie na żywo, jakby jeden do jednego. I faktycznie, gdyby im puścił tylko ten filmik z góry, który jakby zmontował z samym Morganem Freemanem, to nie uwierzyłbym, że to nie jest on.
1: Dlatego my idziemy z duchem.
3: Avatar, tak? W tym kontekście.
1: Tak, tak, że to było jak nagranie jakiegoś losowego gościa, tego był odłożony Morgan Freeman, dlatego my jesteśmy, wychodzimy naprzeciw jakby tym niebezpieczeństwom dzisiejszego świata i dlatego my zawsze na początku audycji wszyscy się weryfikujemy.
2: Tak, tak.
3: Ogólnie z takimi solki awatarami jakby też jest coś takiego, że ciekawe, kiedy może być jakaś pierwsza, większa afera, na przykład, że zostanie wyemitowany ktoś decyzyjny, mówiący coś, co nie jest prawdą i zanim się wszyscy pokapujemy, że to nie jest prawdziwe, to może wywołać jakieś tam panikę, efekty. Nie?
2: No w aktualnym, burzliwym okresie jest to dosyć, tak, to co mówisz jest dosyć niebezpieczne, ale to nie jest tak, że takie skamy się nie pojawiają, no bo już, tak, są jakieś filmiki na Facebooku, można znaleźć i tak dalej, gdzie po prostu przez AI ktoś się potrzeba pod bardzo znaną osobę i nagle ogłasza konkurs, tak, żeby mu przelewać pieniążki, no bo na pewno macie zagwarantowane tam wygraną Lamborghini, tak. Powiedzmy.
1: Przecież, kurczę,
2: to się dzieje codziennie.
1: Tak.
3: Już. Ale też wyobraźmy sobie, że na przykład ktoś, nie wiem, hakuje fale radiowe, czy tam właśnie transmisję telewizyjną i robi to tak prawie, że live. Nie chcę tutaj sprzedawać patentu nieodpowiednim ludziom, ale...
1: Zostawcie to małżeństwo w spokoju.
2: Proszę wyregulować to odbiorniki.
3: Tak, ale no...
1: No generalnie ja myślę, że to za chwilę będzie tak, że to za chwilę wnuczkowie będą musieli się podszywać pod skamerów, żeby udowodnić swoim babciom czy dziadkom, że to są oni, nie?
2: Żeby w końcu dostać tego pieniądza. No
1: tak.
2: Żeby tak będzie łatwiej.
3: Bo tych wnuczków tak dużo ostatnio.
1: No już tych wnuczków to się narobiło jak cholera, nie? To jest ten boom.
2: Babcia zapomniała, ile tych wnuczków miała. No, to już 10 w tym tygodniu.
1: Babcia miała rozmach, nie? Ale no czasy są fajne pod tym względem, bo z drugiej strony my na przykład jakbyśmy w liceum gdzieś tam ostatnio, to było... Raptem.
2: A co wy ostatnio robiliście w liceum?
1: O Jezu, stary. Wszystko.
3: To jest złe pytanie, bo sobie wtedy uświadomiłem, że to już nie było 5 lat temu, tylko trochę więcej.
1: Znaczy,
3: nie?
1: To jest złe pytanie, ale w dobrą godzinę, nie? Tak. I generalnie chodzi o to, że my wtedy, jak na przykład myśleliśmy o tematach, nie wiem, sztucznej inteligencji, to tak było bardziej na zasadzie,
2: science
1: że...
2: Science fiction typowo.
1: Tak, tak. No. Znaczy nie tyle, że science fiction, tylko że w ogóle my albo tego nie dożyjemy, albo to będzie w takiej formie, że to będzie tylko dostępne dla jakiejś takiej wąskiej grupy ludzi.
2: Tak,
1: nie?
2: Nagle masz 10-15 lat i...
1: No. A dzisiaj tak naprawdę po prostu dosłownie każdy nie jest w stanie wejść w neta i wiesz, na przykład sobie znaleźć przepis na gołąbki. No kurde, no rewelacja. Jesteśmy zagrożeni.
2: Jesteśmy zgubieni.
1: Więc generalnie pod tym względem wow, że te wszystkie wizje, które kiedyś były przekazywane przez popkulturę, przez nawet nauczycieli, dzisiaj one no, po prostu są, nie? I ja tam nie mogę się doczekać po prostu, jak zwierzęta dostaną takie urządzenie, będą im podczepiane, że zwierzęta będą gadać. To sobie wyobraź, jak te psy będą szły po ulicy, będą mówić, co tak naprawdę myślą, nie?
2: Jeź. Takie, jesteś zatrzymany.
1: No.
2: Dobra, koniec.
1: Szymona nie ma, więc...
2: Znaczy, no nie wiemy, gdzie... Wiemy, że jest we Francji, nie wiemy, w którym areszcie. Tak?
1: Anjoua pewnie, nie? Ale tak, generalnie pozdrawiamy Szymona z Francji.
2: Szymon... Na pewno nas słucha, tak, na 100%. Tak, bo we Francji nie ma nic lepszego do roboty, także...
1: Tak. Więc pozdrawiamy Szymona, który jest we Francji, jest fajnym gościem i właśnie tam zażywa słońca oraz francuskich piękności.
3: Okej.
2: Okay. Terytorialnie.
3: To brzmi ciekawe.
1: To drugie żartowałem.
2: Nie, no przecież.
1: Bo nie.
2: Okej, musicie się domyślić.
1: Relacja już dzisiaj od 24.
2: Wasza gorzowska reprezentacja we Francji jakby czyni przygotowanie do Mistrzostwa Europy.
1: No bo tak, bo tak, no właśnie, bo tak jak mówiliśmy ostatnio, my tam zamierzamy otworzyć filię Gorzowa, tak? Żeby Gorzów nie był tylko w Lubuskiem. Gorzów Wielkopolski tylko w Lubuskiem.
2: Tak,
1: tylko, że Gorzów
2: taki projekt roboczy franczyzowy Paryż podobno.
1: Tak, tak, tak, tak. Więc on będzie nazywał Gorzów Wielkopolski i on będzie już taki... I to będzie, wiesz, na tych 7 górach będą winniczki normalnie, będą ślimaki, będą krosanty.
3: A są jakieś winniczki u nas? Jakaś jedna jest? Gdzieś ostatnio trafiłem.
2: Jakaś jedna winniczka.
3: Tak, tak, no.
2: A są winniczki.
1: No to skoczymy z nas winniczkę.
3: Wino gorzowskie normalnie.
2: Tak, tak. No i ty
1: nazywa się Komandos.
2: Wspominki. No dobra, ale z alkoholu już zajdźmy, bo naprawdę nas skasuje.
1: No cóż.
2: Ale ja we Włoszech na przykład mam jedno miasto, które może być kandydatem na franczyzę Gorzowa. Też ma 7 wzgórz podobno. Takie możecie kojarzyć.
1: Okej.
2: Remus Romulus, tak.
3: Coś było.
2: Taka sytuacja.
1: A to jest Galia, tam gdzie ten.
2: Asterix i Obelix siedzie. Tak, podbili.
1: No więc generalnie, słuchajcie, zarąbiście, nie? No i co? Co tam dalej mamy?
2: To może trochę uratuje biednego Marcina, który chwilę się przeciął i jego sztuczna inteligencja już tak nie funkcjonuje.
1: Tak, tak.
2: Mikołaj, powiedz kilka słów o sobie, no bo wiadomo, że ty jesteś z Gorzowa, chodziłeś, znaczy przynajmniej chodziłeś do gorzowskich szkół, ale Marcin sprzedał mi jedno insiderskie info o tobie, więc teraz cię skomplikujemy. Żartuję, że ty jesteś w zasadzie jakby, jak to się ładnie nazywa, nomadą informatycznym, nie, to się...
3: Cyfrowym nomadą,
2: tak, nie, właśnie. No? Teraz mi się zacięła sztuczna inteligencja. Przepraszam, proszę doregulować te odbiorniki. Powiedz, bardzo banalne pytanie, ale odpowiedź może nie być prosta. Na czym to w zasadzie polega, tak żeby nasi gorzowscy słuchacze wiedzieli, że w zasadzie też tak mogą żyć, bo to jest coraz popularniejsze.
3: Tak, właśnie to często się okazuje, że wiele osób też tak może żyć, nie wiedząc o tym. I to się sprowadza w sumie głównie do pracy zdalnej, do możliwości pracy zdalnej. Jeśli ktoś okazuje się, że pracuje w sumie w 100% przy komputerze, no to tak naprawdę na dobrą sprawę może robić to z każdego miejsca, nie? Mhm. I tak też było właśnie u nas. My gdzieś tam z kolegami już to robiliśmy jakiś czas i pewnego dnia po prostu miałem jedną rozmowę z kolegą na temat tego, że czemu on nie korzysta z tego, że gdzieś to ma możliwości być w różnych miejscach, a on na to mi powiedział, że a czemu ty nie korzystasz? I mam takie, kurczę, faktycznie,
1: nie? Ale potem, switch, nie?
2: Karta pułapka, do rewersu.
3: Tak to mniej wyglądało. I spotkaliśmy się z resztą kolegów, rozmowa wyglądała podobnie. No i okazało się, że kurde, wszyscy możemy faktycznie gdzieś tam wyjechać i spróbować. Wtedy to nie było jeszcze aż tak popularne w ogóle. I sami po prostu zdecydowaliśmy, że tak zrobimy, no i wybór padł na Tajlandię w ogóle jako pierwszy kraj, nie? Czyli daleko też, coś takiego nowego.
2: Potem kawałek tym MZK trzeba dojechać.
1: Tak, tak. Tak. Kobiety trochę niepewne są, ale...
2: One są pewne, to my jesteśmy.
3: Tak.
2: Pośmialiby się.
1: No, ale Tajlandia super kierunek generalnie, tam mają tam są gangi małp. Drodzy Państwo,
3: no.
2: Tak. Słyszałem o czymś takim, widziałem filmiki faktycznie, tam porachunki w ogóle jakieś z psami mają i tak dalej.
1: Pytanie na jakiej stronie, nie?
2: W sensie nie mówię o żadnych służbach mundurowych, mówię o psach, w sensie faktycznie psach biegających po ulicach, nie? Dobra, wciąż jest dwuznacznie.
1: Ale powiem tak, jeśli chodzi o małpy, jest taki temat, nie trzejście Humanzi. To jest taka hipotetyczna...
2: Doprecyzuj, nie wiem czy chcę, ale doprecyzuj.
1: To jest taka hipotetyczna jakby istota, która jest dzieckiem człowieka i małpy. Bo jest to teoretycznie możliwe i był nawet człowiek, który to testował. I nie udało mu się. Nie wnikam, jak wyglądały procedury, ale jest to ciekawy koncept.
2: No właśnie, jednak chyba nie chciałem o tym wiedzieć.
1: Ale słuchajcie, bo to jest ciekawy koncept takiego filozoficznego punktu widzenia, no bo jeśli to jest z jednej strony dziecko zwierzęcia i człowieka, to czy powinien mieć prawa takie jak człowiek, czyli powinien mieć PESEL, powinien mieć prawo wyborcze i tak dalej, czy powinien być jak zwierzę, czyli powinien na przykład być chroniony w jakiś sposób, ale też żyć w zamknięciu i pewne wykluczenie.
2: Nie mów hop, bo są środowiska polityczne, które obiecują wprowadzenie PESEL-a, także uważałbym. Zaraz się okaże, że w zasadzie to wszystko zostanie wyrównane, prawda?
1: Może tak być, ja na przykład ja wierzę, że my dożyjemy czasów, że psy zwiększą swój udział na rynku pracy, bo już teraz tak jest, nie wiem czy widzicie, że psy normalnie pracują.
2: Znaczy tak, no jako opiekunowie, stróżowie, jako...
1: Na lotniskach też czasem
2: nie
1: pracują.
2: Nie? Tak, tak.
1: Generalnie jakby jest dla nich...
2: Podpadnę.
1: Jest dla nich robota i jakby to też takie rodzi w sumie dalszy tok, że na ile my możemy te zwierzęta cywilizować, żeby one zaczęły zajmować coraz to kolejne jakby stanowiska, zwłaszcza, że są bardzo miłe, są przyjazne, są miękkie w dotyku.
2: Powiem ci tak, mam od 2 miesięcy szczeniaka. On by nawet nie potrafił się jej wyprowadzić na spacer, tak to ujmę, nie?
1: No słuchaj, jakby, no.
2: Jeżeli on ma być, nie wiem, dyrektorem jakiejś firmy, to wszyscy jesteśmy zgubieni.
1: Ja myślę, że to w niektórych sytuacjach to byłoby bardzo dobrze. To nawet mogłoby przedsiębiorstwo po prostu rozkwitu dobrać.
2: W przypadku niektórych spółek Skarbu Państwa pewnie to by była dobra zmiana.
1: Znaczy, no słuchajcie, no ja wiem, że nasze pokolenie to było pokolenie, że jak wózko w ogóle jeździło, to samo się nogą odpychało, nie? Że rodzic nie musiał wyprowadzać, nie? Ale no... Ja mam taką teorię, taka troszeczkę kontrowersyjna, że pies jakbym miał prowadzić konto w social media.
2: I tym pozytywnym akcentem.
1: Jakby pies miał prowadzić konto w social media i za każde jakby lajki dostawałby jakąś tam przekąskę, którą bardzo lubi, to ja uważam, że ten pies byłby w stanie nauczyć się robić taki sposób te treści, żeby dostawać jak najwięcej lajków. Bo on by za to miał bezpośrednio...
2: No tak, pies generalnie tak się uczy, sam próbuje tak kombinować, żeby po prostu załapać się na tego tam szlaka.
3: No, mógłby być dobrym influencerem też.
1: Tak,
3: pewno,
1: tak.
2: Wiele psów w zasadzie jest. Tak? No przecież no ile macie kanałów o kotach, o psach, no to tak naprawdę oni są głównymi bohaterami, a nie ludzie. Tak, oni tylko nagrywają.
3: I zarabiają całkiem niezłe pieniądze.
2: No, tak, i wiesz, jakby ludzie też. No,
1: także. No właśnie o to chodzi, że ten pies czasem ma więcej charyzmy, bo on, okej, nic nie mówi, ale nie, merda ogonem, nie, skacze jak szalony, gdzieś tam jest w stanie skoczyć na 3 metry i dotknąć nosem sufitu, nie?
2: A mój to robi bez smaczków.
1: No, a ty tak nie umiesz na przykład, nie?
2: Znaczy, nie widzę ku temu podstaw. Zazwyczaj.
1: Więc ja wierzę, że zwierzęta staną się nieodłączną częścią naszego społeczeństwa, że później będzie nawet taki etap, że psy powiedzą dość niewoli, dość chodzenia na czterech łapach, dość smyczy, nie? Niech żyją psy, nie?
2: Robi się trochę postapo, nie? Tym planetę małp.
1: No. I planeta psów, nie? Ja akurat nie mam psa, generalnie stoi na przeszkodzie to, że moja kobieta ma uczulenie na sierść, ale mamy za to, uwaga, agamę brodatą i gekona orzęsionego.
2: Byłem kiedyś u ciebie, widziałem jakieś zwierzęta, nie pamiętam, co to były za zwierzęta. Nie wiem, czy to już były.
1: One też się już nie pamiętają.
2: Bardzo dobrze.
1: Ale miło się gryzło. No i chodzi o to, że gekon i agama, one się rządzą zupełnie innymi prawami. One nie są ssakami, one są zmiennocieplne, więc na przykład w praktyce ta agama ma coś takiego, że ona nagle ma taki strzał, nie? Nagle po prostu wybiega po prostu ze swojego terrarium, nie? Biegnie i stopnie. I tak potrafi na godzinę po prostu stanąć i nic nie robi. Dopóki się na przykład nie ruszysz, ani jakoś nie dostarczysz jakiegoś bodźca reaktywującego, to ona po prostu zamienia się w kamień. Bo ona akurat tak stwierdziła, że dobra, tyle już wystarczy, nie? I na przykład raz tak siedziała mi na kolanach, nagle coś ją tak podnieciło, chyba, nie wiem, dźwięk ptaka za oknem, po prostu zeskoczyła mi z kolana, biegnie i zatrzymała się przed terrarium na pół godziny. I to jest takie po prostu fantastyczne, bo te zwierzęta zupełnie inaczej działają niż ssaki. Ssaki są takie, że wiecie, pieska na przykład przytulicie, znaczy nie, w ogóle na niego spojrzycie, to on już merda ogonem jak cholera, jak go pogłaskacie, to już jest waszym najlepszym przyjacielem do końca życia. Tak, to on już jest wasz po prostu, nie?
2: Jest już w innej galaktyce.
1: A agamę możecie przytulać 10 lat i ona ma was tak samo... Wiecie gdzie? Jak na samym początku, nie? Po prostu jesteście jej totalnie obojętni.
2: Terrarium.
1: Tak, ale wygląda fajnie, czasem dzieje ogniem i zrzuca skórę.
2: Czyli to jednak prawda.
1: Tak, zrzuca skórę jak...
2: Nie tylko Marcin w tamtym domu się jej ogniem.
1: Tak, znaczy no, to tylko w piątek, nie? No, ale więc jakby ktoś na przykład zastanawiał się jakąś alternatywą, bo jest alergikiem, wiecie o co chodzi, no bo kotki są fajne się robi z nimi zdjęcia, robią sztuczki i tak dalej, czy tam pieski, ale czasem no, są tacy ludzie, którzy mają z tym problem. No to polecam agamę, jest łatwa w utrzymaniu i jest całkiem przyjazna, ale niestety ma was gdzieś.
2: No i czasami możesz zapomnieć o tym, że ją masz, nie? To jest, mam wrażenie, taka wada.
1: No cóż.
2: Marcin, jak często to się zdarza? Widzę twoją minę.
1: No słuchajcie, no... Czasem trzeba też... zniknąć.
2: Ale ty też znikasz, tak?
1: Znaczy... U mnie to chyba jest na odwrót, nie? Raczej jest mnie coraz więcej tutaj, nie? Więc...
2: To jest takie tradycyjne jojo, tak zwane.
1: Tak, za 10 lat się spotkamy, to wiecie, to będziecie musieli wziąć głębszy wdech, żeby tu się zmieścić ze mną, nie? Ale tyle, no. No powiedz coś, Mikołaj, o tej szkole. Co tam jeszcze było?
3: O szkole? Co tak. Jeszcze liceum mieliśmy fajne chyba, nie?
2: A, no przecież wy jeszcze razem do liceum chodziliście.
1: Tak, to było...
2: No to musimy to poruszyć.
1: To był Puszkin.
2: Przetap, tak.
3: Puszkin, no.
1: Puszkin, ja powiem wam...
2: O, to jest szkoła Pumem.
3: Tak. Ale nie wiem jak ty, ja na przykład niesamowicie dobrze wspominam okres liceum.
1: Tak, ja też, chociaż uważam, że na przerwach międzylekcyjnych osiągnąłem więcej niż na lekcjach.
3: Też tak może być.
1: Tak, bo to chodzi o to, że te społeczne kwestie, tam kurde takie więź się zacieśniały, tam pierwszy raz się człowiek uczył grać na gitarze Californication, później chryzantemy złociste, później wehikuł czasu, no po prostu tam wiosło szło w ruch, tam subkultury się tam budowały, byli byli outsidersi, wtedy jeszcze byli hipsterzy, dzisiaj już hipsterów nie ma.
2: No tak, to już jest zbyt powszechne pojęcie, tak. Więc hipsterzy zgodnie z prawami natury musieli zniknąć.
1: Tak, dokładnie, no po prostu jak według Darwin darwinistycznej teorii ewolucji, no nie ma już hipsterów, teraz są alternatywki. No i co tam, byli jeszcze ten, byli piłkarze, nie? Czyli to byli tacy chłopaki, którzy wiadomo, byli największymi fejmami w szkole.
2: No to
1: nie?
2: Jak amerykański high school trochę.
1: Tak. Po tym względem tak.
3: Zawsze kojarzył właśnie Puszkin, tak najbardziej
2: Puszkin
3: dostępny.
2: I przemysłowa, mam nadzieję, że mnie nie pobijecie, no bo to zawsze ta największa konkurencja między jedynką i dwójką, ale właśnie Puszkin i przemysłowa to przede wszystkim chyba są takie licea w Gorzowie, w których była taka amerykańska kultura troszeczkę.
3: No, tam też te derby zawsze, na przykład nawet ostatnio widziałem na hali chyba naszej, nie?
2: W arenie już grali.
3: Na arenie, sorry. Tak. I ja byłem w ogóle pod wrażeniem, że to serio wyglądało jak z tych takich właśnie w Stanach
2: filmów. Tak, pełne trybuny w zasadzie. Dosłownie, i tak dalej. Wszyscy w koszulkach,
3: to już za naszych czasów.
2: No, kiedyś
3: to było fajne, ale teraz to weszło w ogóle jeszcze na lepszy poziom, nie? Tam są oprawy, no super. Liderki widziałem też są, że to jest takie, faktycznie każdy element jest, nie? To jest naprawdę dopasowane.
2: Tak, myślałem, że dyrektorzy obu szkół już nawet mają program kosmiczny, żeby kolejne derby na Księżycu zagrać.
1: Tak. Ja czekam, aż było, no. Ja się mają w Gorzowie Koloseum wybudować, ja tam się nie mogę doczekać.
2: Jako kolejne 7 wzgórz.
1: Bo wtedy te wybory prezydenckie to będą naprawdę krwiste.
2: Ale to już kiedyś poruszaliśmy, tak, że to potrzebna jest weryfikacja prezydenta. Tak, jeżeli ktoś nie umie nas obronić przed lwem w Koloseum, no to jak ma obronić Gorzów?
1: Co nas nie zabije, to nas wzmocni, no po prostu, nie? Ale w tej kulturze szkolnej fajne było też to, że było dużo takich fajnych, inteligentnych osób, że nawet może w szkole tak wyniki w nauce nie były super, ale było dużo takich wspólnych tematów, zainteresowań, że ci ludzie mimo tego, że nie chcieli się uczyć tego, co narzucali nauczyciele, no to chcieli mimo wszystko się rozwijać, chcieli się po prostu jakby czegoś uczyć, więc dużo fajnych więzi tam się nawiązało. Były też fajne takie inicjatywy, pewnie Mikołaj też pamiętasz, były puszmuny, tak?
3: O Jezu, no te UNESCO też było, tak. Dni UNESCO były puszmuny i to też były mega fajne wydarzenia w sumie, nie? Że organizowane, gdzie byli też ludzie z zagranicy,
1: tak,
3: się powymieniać doświadczeniami.
1: I czymś innym.
3: I w ogóle gdzieś tam angażowało to do czegoś więcej.
2: Import, eksport.
1: Tak. No tak. Saldo migracyjne było raczej na plus, ale...
2: Jeden dla nas,
1: no ale ten. Ale generalnie właśnie to też tworzyło tą kulturę międzynarodową w takim fajnym tego słowa znaczeniu, bo dzisiaj to pojęcie jest tak różnie, do tego ludzie podchodzą. To było fajne, bo to też były te weryfikacje językowe, nie? Że jednak ciężko nauczyć się języka, kiedy człowiek mierzy się z jakimś sprawozdaniem typu klasówka czy tam egzamin, versus to, kiedy on faktycznie ma kogoś z zagranicy, kto ma trochę inny akcent i musi z nim faktycznie nawiązać pomyślną komunikację, a nie dostać piątkę za słówka z Halloween, nie?
3: Tak, właśnie dużo też się narzeka na te takie edukacyjne sprawy, że tylko uczyć się na pamięć, a to właśnie była fajna okazja do wyjścia na przykład do ludzi, prezentowania jakiejś swojej rezolucji w języku angielskim, czyli takie właśnie umiejętności miękkie też, nie? Fajnie
2: i takie faktyczne, praktyczna nauka języka, nie? Że
3: tak.
2: Dosłownie formułki, jakieś zaimki i tak dalej.
1: No właśnie, zwłaszcza, że patrząc na przykład na obecną sytuację polityczną, to po prostu uważam, że ta część towarzysko-imprezowa no odgrywa trochę większą rolę niż to tam pitu-pitu, nie?
2: No, największą.
1: No myślę, że kluczową w wielu kwestiach.
2: Dawni bądź aktualni imprezowicze to jest elita.
1: No tak.
2: Nie oszukujmy się. Tak. Jakby cały światek gorzowski spotyka się pod ziemią.
1: Nie ma lepszej kompetencji niż wypita czysta z prezesem X, nie? No po prostu tak
2: czysta
1: jest.
2: Czysta woda.
1: No i te tak, czysta woda, 100% gaz, nie? Nie powiem.
2: No to jak... nie taka czysta znowu.
1: Ale to właśnie o to chodzi, nie? I też to, że można było pojechać później z powrotem za granicę. Ja akurat brałem udział w wymianach z Niemcami i to było i w gimnazjum, i w liceum. Mikołaj pewnie pamięta jeszcze w liceum, jak tam przyjeżdżali ci Niemcy, bo coś tam razem się pojawiło.
3: Właśnie nie brałem udziału, żałuję z perspektywy czasu, że w tym nie brałem, ale tak było, no.
1: Ale ty tam chyba byłeś do nas jakoś przyklejony do grupy, bo... Tam były fajne Niemki.
3: Fajne Niemki? To się
2: okej, zrobiło się kontrowersyjnie.
1: W sensie fajne, że były bardzo przyjazne,
2: gadało,
1: otwarte,
2: tak.
1: Po prostu fajne osoby, no i tyle. No, ale bo chodzi o to, że Cisek, tutaj pozdrawiamy kolegę Ciska, tak, to właśnie tak. On tam był też takim pomostem tutaj naszym. Teraz siedzi sam w Niemczech, więc fajnie się role odwróciły.
2: Bardzo fajnie.
1: No, ale na jednej z tych wymian, no to... O, A bo dobra, nie będę wspominał, bo to się wytnie.
2: Tak, tak, tak. To może jakby ograniczmy moją pracę. Nie zaczynajmy tego, o czym chciałeś opowiadać.
1: Tak, natomiast ogólnie, jeśli na przykład ktoś się zastanawia nad wzięciem udziału w takim programie, bądź ma dziecko, które myśli, no to ja polecam. Nawet jakby tam niekoniecznie miało mówić w tym języku, to sama jakby możliwość pojechania w inne środowisko kulturowe, to jest super opcja. To jest po prostu genialny, tak? Bo jak dowiedzieć się czegoś o świecie, siedząc na przykład tylko w Gorzowie.
3: No jasne. Nie? Jestem oklepany tekstem, że podróże kształcą, ale jest strasznie prawdziwy, nie? Jest strasznie prawdziwy.
1: No właśnie, Miki też na przykład ma dużo takich fajnych historii a propos podróżowania. Na przykład związaną z tym, że jak różnie mogą układać się losy człowieka, który pracuje zdalnie gdzieś tam za granicą, bo tam kiedyś opowiadałeś, że na przykład był problem tego rodzaju, że chyba na Bali jak byłeś, że był problem z prądem.
3: Tak, no to było coś nowego z naszej europejskiej perspektywy, gdzie mamy wszystko pod nosem. Nie było to Bali, była to Sri Lanka.
2: Te 5 metrów.
1: No to właśnie,
2: właśnie
1: chciałem powiedzieć, że
2: tak, to się tak wydaje, a później Azja się okazuje. Tak,
3: okazuje się, że jest bardzo daleko, nie? Ale faktycznie była taka sytuacja, trafiliśmy sobie na okres, jak się okazało, nie byliśmy tego świadomi, bo pracując zdalnie...
2: Nowe, tak, bodajże.
3: Nie, w ogóle chodziło o prąd, nie, że no, prąd istotna rzecz z perspektywy osoby pracującej zdalnie i patrzyliśmy, czy tam jest to bezpieczne, żebyśmy tam się przenieśli, no i wyczytaliśmy, że tam no, zdarzy się raz parę dni w tygodniu na godzinkę, że nie ma prądu. Mówimy, dobra, jakieś tam hotspoty, damy radę, nie? No i jak przyjechaliśmy, pierwszy dzień, tam chyba 2 godziny nie było prądu, drugi dzień 3 godziny, a co gorsza, hotspoty nie działały, bo wtedy cała wyspa korzystała z hotspotów, więc zasięg był słaby i trzeba było szukać rozwiązania, którym były w ogóle co-livingi. To są takie miejsca, gdzie ludzie, jest takie biuro, gdzie są w ogóle ludzie z całego świata. Płaci się za wieczówkę.
2: Jest jakby właśnie pod ten trend, że tak się wyraża.
3: Tak, to są w ogóle fajne miejsca, gdzie można poznać masę ciekawych osób. Jest właśnie takie towarzystwo międzynarodowe w sumie na maksa. No i też są często przystosowani do takich sytuacji jak backgroundu, czyli mają swój generator na przykład, nie? Tam macie pewność, że popracujecie, że będziecie mieli dostęp do internetu, do prądu.
1: Tam są chomiki w kołowrotkach i bardzo szybko zasuwają.
3: Coś w tym stylu, nie? Ale w każdym razie, tak już dochodząc do końca, to trafiliśmy na największy kryzys energetyczny ostatnich 20 lat, nie aż tak? 20 lat. No i jak już wyjeżdżaliśmy, to prądu nie było po 8 godzin dziennie, a tydzień czy 2 tygodnie po naszym powrocie już dochodziło do 12 godzin, była tam w ogóle jakaś afera, jakieś zamieszki z politykami, ludzie wychodzili na ulicę i tak dalej, nie? Także nice. Jak gdzieś planujecie pracować zdalnie czy coś, to sprawdzajcie, czy jest prąd, nie?
1: Ja pierdzielę.
2: W ciągu ostatnich 20 lat.
1: Tak, nie mogę 8 godzin bez prądu, to brzmi jakbym 8 godzin miał nie oddychać,
3: tak,
1: nie?
3: Ale to jest ciekawe, nie? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że komputer, telefon, że nawet jak nie korzystamy z tego dużo, to że w każdej chwili możemy, nie? A tu się nagle okazuje, że nie ma prądu, że nie zapalicie światła, trzeba świecę odpalić, nie?
1: Kurde, jakbym nie miał 8 godzin prądu w ogóle w całym mieście i telefon nie działają, to ja bym chyba krzyczał głośno po prostu, nie? Wiesz, Max!
3: No raz się też spotkaliśmy paru Polaków i właśnie pamiętam nasze pierwsze wspólne spotkanie, nie było właśnie prądu, to przy świecach siedzieliśmy, przy stoliczku, muzyczka gdzieś tam.
2: Jakoś tak akrobatycznie.
3: Tak, ale to było mega fajne, nie? To właśnie nie było tych rozpraszaczy.
2: I klimatyczne, nie?
3: I siedzieliśmy tą grupką, w sumie nikt się nie znał, no i cały czas rozmawialiśmy i to był świetny bifor w ogóle, nie? Że tak powiem, potem poszliśmy na imprezkę.
1: Że może właśnie o to chodzi, żeby wyłączyć ten prąd i kurde, tak analogowych technologii spróbować, właśnie świeczka, nie?
2: Tak wyłączyć na tydzień. Znaczy, no Marcin by już zwariował w ogóle, to nie ma człowieka.
1: No tak, no, byśmy audycję prowadzili.
2: A Mikołaj nie ma pracy, samej, ale nie? To już to mi.
1: No, ale to jest z jednej strony takie przerażające, jak my jesteśmy od tego uzależnieni, ale z drugiej strony, jak ja kocham gadżety, no ludzie święci.
3: No jasne.
1: Przecież teraz mamy ten zalew chińszczyzny za jakieś grosze, można mieć po prostu, otwierasz do puszek, jakby rozumiecie, otwierasz do puszek, nie? Z reguły otwieraczem do puszek nazywało się palce, nie? A teraz macie do tego urządzenie za 2 złote, rozumiecie?
3: Ktoś na tym robi pieniądze, to jest ciekawe.
2: Tak.
1: Ja pamiętam, taki był film Onion Movie, nie? To taka, jechał po bandzie totalnie, to jest taki czarny humor, nie? Bez żadnych skojarzeń. I chodzi o to, że tam był jeden, bo to był taki seria skeczy takich trochę wyśmiewających współczesność i tam był skecz właśnie pokazujący nowy przełom technologii, że stworzyli pilot do pilota.
3: fajne.
2: Żebelka.
1: No i to jest nie niesamowicie potrzebne.
3: Nie wiem, czy widziałeś, też jest w Chinach, można kupić taki wielki przycisk Enter, który się podłącza do klawiatury. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś.
2: Taki czerwony
3: guzik, taki gigantyczny duży? Enter, który możesz całą rękę
1: niepokoić. Światowi przywódcy mają te guziki, tak
2: ale,
1: czuję.
2: Ale tak było, jakby byłem tym przyciskiem. No.
1: Więc generalnie dzisiaj osoby, które tworzą produkty, są dzisiaj tak kreatywne, że to się po prostu w głowie nie mieści, nie? Że dzisiaj tak naprawdę kasiorkę to można robić na wszystkim.
3: Na Enterze wielkim, no.
1: Ja mogę na się...
2: Znaczy, no to w sumie jakby zabrzmi dwuznacznie, ale na tym można robić hajs teraz, nie?
1: No, czasem na wciskaniu Enter, tak patrzę, czasem wchodzę do urzędu, to mam wrażenie, że te panie nawet nie muszą ciskać Enter, żeby dostawać pieniądze, nie?
2: Że żyjemy już w takich czasach, że nawet nie.
1: Se przeklikają pasjans.
2: Po prostu Neuralinka mają podpiętego.
1: O Jezu, ja sobie wyobrażam takich po prostu futurystycznych urzędników, nie? Że tacy podpięci do matki.
2: Jestem wielkim fanem w ogóle gatunku cyberpunk, także mnie to tak rajcuje, że coś takiego na przykład w naszym Gorzowie, tak, lokalnym, trudno to sobie wyobrazić, bo się żyje w tym mieście tak od urodzenia. I trudno sobie wyobrazić taki koncept, ale powiedzmy, że za 20 lat to będzie standard, nie?
1: No, taka pani grażyna cyberpunkowa, nie? Takie jedno oko, takie cybernetyczne, podpięta po prostu.
2: To jakieś przepięcie w ogóle, podręczny komputer.
1: Tak, taki, wiesz, od Pemka idzie taki gruby kabel do samej Warszawy, nie? I wiesz, następny. I wiesz, ty próbujesz powiedzieć, o co ci chodzi. Nic nie mów, Konradzie Baranowski. I wiesz, ona się, taka maska wyskakuje, podłącza się do mózgu, nie? Wiesz.
2: Jak tak teraz myślę, to mam nadzieję, że skończy się na wielkich neonach, jednak na wełnianym rynku.
1: No, ale tak. Teraz ogólnie, no, Polska będzie się bardzo prężnie rozwijać. Teraz, nie wiem, czy wiecie, za granicą o Polsce to się mówi, że to jest tygrys tego rozkwitu gospodarczego.
2: Znaczy ostatnio widziałem, że Czesi tak mówili, nie? Że oni tam narzekają, że u nich trochę przyhamowało, u nas się rozpędza.
1: No
2: nie?
1: Tak,
2: dzięki takim ludziom jak Marcin czy Mikołaj to...
1: No, dokładnie, nie?
2: Dzięki... Jedzie jak diligence. No.
1: Więc, znaczy, patrząc na Gorzów, nie od razu może odnieść takie wrażenie, ale...
2: Nie, to nie zawsze takie...
1: Ale myślę, że jak już dojedzie tutaj do naszego ukochanego Gorzowa ten postęp technologiczny, to wszystkich wrotkim po prostu wywali, nie?
2: Znaczy, generalnie to jest tak, jak studiowałem w Poznaniu, to zawsze miałem takie odczucie i już na tej podstawie powstała teoria właśnie Dycha Baranowskiego. Oczywiście nikt o niej nie słyszał, więc jakby to jest moja teoria.
1: To jest premiera.
2: To jest premiera w ogóle, że do Gorzowa nowinki przychodzą zawsze równo 10 lat po większych miastach.
1: Tak.
2: Zawsze.
1: Tak.
2: Mam porównanie gdzieś tam, powiedzmy, do Poznania, Warszawy. Nie zawsze jest to złe, bo niektóre nowinki, szczerze mówiąc, są dosyć irytujące, więc to nie jest wcale negatyw czysty.
1: No tak, bo plebs jest królikiem doświadczalnym, a do nas już przychodzi sprawdzony.
2: Do elitarnego Gorzy Wielkopolski, stolice Polski, wiadomo.
1: Dlatego kiedy kebaby były już w latach 90. w Warszawie, u nas były w 2000 roku, ale już... W szczycie majestatu, tak.
2: Po prostu pik.
1: Tak.
2: Historyczny.
1: Ten mieszany i ten mieszany.
2: Za 7 obok letniej, no.
1: O Jezu, o kurde, kebab koło letniej za 7 zł.
4: Za 7 zł, nie? To brzmi po prostu abstrakcyjnie, nie?
2: A to ile było? 10, 11 lat temu jeszcze był? Na pewno. Tak.
1: Kiedy inflacja była jednocyfrowa.
4: Teraz to nie ma. Szklanka wody jest czasami droższa.
2: Za 7,
4: nie?
2: Tak.
4: No
2: tam akurat dalej chyba te ceny. Znaczy nie wiem, bo nie chcę robić promocji.
4: No,
2: a to też nie byłem.
4: Kebab za 7 zł, pół gotowa.
2: No, to tam zaraz by była taka promocja, ale to tam...
1: Ja się dziwię, że ten właściciel nie zmienił po prostu nazwy po prostu 7 i zły po prostu zrobić, nie? Bo to była... Bo
2: ale
1: to...
2: wtedy by musiał później co roku już zmieniać nazwę, nie? Z tą inflacją.
1: Albo zatrzymać ceny, ale zmniejszyć jakość.
2: Więcej na rebranding by musiał wydać.
4: Tak.
1: No, więc generalnie, nie, to była zacna miejscowa, zwłaszcza, że w liceum, jak my byliśmy, jak ktoś miał 10 zł, to potrafił imprezować do trzeciej.
2: Do trzeciego dnia, tak. A trzeciego dnia zmartwychwstał.
4: Tak samo jak jeszcze w tych czasach wcześniejszych postawów gimnazjum 5 zł, ta potężna moneta, to była po prostu bogactwo,
2: to
4: nie?
2: To była tam przepustka na kilka do nieba. Star way to heaven, dosłownie.
1: Tak. Do niektórych serc, nie? Ale dzisiaj, no cóż, mamy warunki inflacyjne.
2: Teraz spróbuj do czyjegoś serca za 5 zł przebić. Nawet nie kupisz lizaka, nie? Serduszko, powiedzmy.
1: Teraz jak kebab kosztuje 20 zł, to już sanepid w sumie się interesuje trochę.
2: Co to 20 zł? Takie, o nie. Z jakiego mięsa? Skąd kradniecie to mięso?
1: Ja tą bułkę skądś kojarzę, ja ją 3 lata temu widziałem, nie? I tak wiesz.
2: Albo patrzysz na mięso w kebabie i takie, Reksiu?
1: Ale w sumie to jest w ogóle ciekawy koncept, że na przykład bierzesz mięso z kebaba i próbujesz tego jak puzzle złożyć z powrotem, na przykład woła, nie?
4: Nie próbowałem, ale to ciekawa
2: koncepcja. Ale tam jest tyle dodatków, że mam wrażenie, że musiałby taki zbuntowany troszeczkę.
1: Taki megazon.
2: Poraż tutaj takiego byka po prostu chodzącego po Gorzowie. Skutego, jak po 15 latach po prostu siłki wstrzykiwania tam sobie czegoś, powiedzmy.
1: No myślę, że jakby tego mięsa z kebaba połączyć z tym radioaktywnym kotletem ze szkolnego sklepiku, to mielibyśmy artancza antyrakietową.
2: Nie? No mówię, Gorzów Fallout po prostu. Fallout 24. No.
1: Więc pozdrawiamy Gorzów, kochamy to miejsce.
2: Oczywiście, bez tego było do nami.
1: My za tak żartujemy, że on jest taki w ogóle, taki wiecie, no. My tu się wychowaliśmy, my tu zostaliśmy, my tu zostaniemy, my tu po prostu dajemy ludziom wiarę, my tutaj
2: pierdzielimy. Jest największym escape roomem w Polsce.
1: Tak. Znaczy pierwszym jest Łódź, nie?
2: To jest klasa.
1: Gorzów został zdeklasowany.
2: Jest takie znane hasło Łódź i słowo na K, ale nie mogę go powiedzieć, bo to słowo na K jest bez cenzury nie przejdzie.
1: No, powiemy po programie, no, więc generalnie nie, słuchajcie, Gorzów trzeba kochać. Ja powiem wam, wczoraj miałem taką fajną sytuację, bo ja tak lubię tam sobie na rynku koło fontanny, czasem po prostu sobie usiąść, czasem nawet się położyć, tak gwoli relaksu po prostu, nie, że jestem jakimś, nie wiem, czy żulem, czy jakimś w ogóle osłabłem, po prostu, czasem człowiek ma ochotę położyć się w miejscu publicznym, tak bez jakiegoś głębszego motywu, nie? Tak,
2: na ziemi, po prostu.
1: Tak. Bo to oprócz tego, że ludzie tak sobie patrzyli mi na twarz, jest zaczerwieniona, czy oczy podążają, nie? To słuchajcie, ja się też rozpłynąłem, bo lokalny street artysta zaczął grać piękne country. Ja bardzo lubię muzykę gitarową, lubię wzmacniacz, lubię szarpanie strun i gość naprawdę pięknie grał, nie? I tak posłuchałem 2-3 utwory, tak sobie leżałem w tej melancholii, ale mówię, dobra, sobie pójdę po lodzika, nie? Bo ja lubię sobie tak gdzieś, jak jest sezon, te lodziki, to wchodzą po prostu nosem, nie? No i dobra, no i poszedłem po loda. No i wracam, no i tak myślałem, że sobie znowu zjem, złapie mnie śpiączka cukrzycowa i sobie po prostu poleżę i znowu posłucham tej muzyki, ale niestety moje uszy zostały zaatakowane przez disco polo.
2: O kurde.
1: A ja mówię, ale patrzę tak...
2: No
1: tak,
2: zrobiło się ciężko.
1: I słuchajcie, i patrzę tak w dal, no, i tak patrzę w dal i widzę tego gościa normalnie z tą gitarą, on stoi taki sparaliżowany i obok niego jakiś typek, nie? I da ci to disco polo z tego jego wzmacniacza i tak... Okej. No i dobra, no tak zainteresowałem się tym, więc poszedłem w tamtą stronę, nie? I tak słyszę kątem ucha, ten gościu do niego mówi: panie, to pan włączysz jeszcze jedną. Ja zapłacę jak na poprzednią 10. I tak sobie pomyślałem, Jezu, jakie to jest prawdziwe, nie? To jest po prostu przemysł muzyczny w jednym obrazku, nie? Gościu przychodzi, piękną muzykę gra i przychodzi ta obrzydliwa kasiora po prostu i bombki strzelił, nie?
4: Nie spodziewałem się takiego morału tutaj.
1: Tak, ja też się nie spodziewałem. Ja po prostu myślałem, że tam padnę, nie? I tam już zostanę jak ostatni Mohikanin, ale niestety cały vibe legł w gruzach, nie? Natomiast street artyści, fajnie, że jesteście, fajnie, ziomek, który tam wczoraj grałeś, no. Fajnie, że byłeś, super grałeś, następnym razem też coś tam, ja cię przekupię, żeby się tak grał to, co ty grałeś, bo to mi robiło klimat.
4: Właśnie, trzeba było przebić, nie?
1: No właśnie.
4: Ja dam dwie dychy, ale proszę grać o co wcześniej.
1: To nie, bo to już jakaś taka głupia recytacja, gościu, wiesz, był trochę taki, wiesz, miał dobry humor, nie?
2: Więc tak, się na stówka, stubach, nie?
1: To już można było przegiąć pałę, nie? No ale generalnie super, fajnie, że takie coś się dzieje. Mam nadzieję, że władze miejskie też nie będą blokować takich rzeczy, bo niech sobie te greki grają.
2: No, bywa różnie.
1: Tak, no bo co oni robią takiego złego ludzi? No oni sobie biorą wiosełko, naginają karku, tam

0: Super, no, to nie wszędzie z kopolo. Jak wszędzie z kopolo, pałujcie, jakby zapraszacie do więzienia i tak dalej. Ale takiego Grajka zostawię. Pozdrawiam.
1: Oczywiście jest wszystko z przymrużeniem oka, zwłaszcza z tym pałowaniem.
0: A może nie.
1: A może nie. To już pozostawiamy do gestii słuchacza. Marcin Murenia, Landsberg Familia, dzięki wielkie.
0: Yo, yo, yo.
1: I gość specjalny Mikołaj Churka, dzięki wielkie.
2: Dzięki bardzo.
1: I mam nadzieję, że kiedyś jeszcze wpadniesz do nas do studia z jakimiś ciekawymi historiami na temat braku prądu.
2: Jasne, również. Bardzo miło było, więc też mam taką.
0: No wizję. Przecież miał tyle rzeczy się wypowiadać, co on wywijał tam i na matematyce,
1: spokojnie,
0: i na polskim. Ja tu troszkę zgrywam.
1: A tu Ciszawe też jest zgrywanie następnego. Następnym razem go wyciągniemy. I Konrad Baranowski przy trzecim mikrofonie, to był magazyn satyryczny. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Hej.
3: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
1: Cześć, czołem z powrotem w Vox FM w naszym magazynie satyrycznym. Dzisiaj poruszymy temat naszego alfabetu gorzowskiego, satyrycznego właśnie alfabetu, gorzowskiego alfabetu satyrycznego. No i zaczynamy od D strony, czyli od literki D. No tutaj są moi niezawodni goście, koledzy redakcyjni, czyli Seba Górny od mojej lewej. Cześć.
4: Cześć.
1: I Wojtek Hańczuk po mojej prawej.
4: No zgadza się.
1: To prawda. Dobrze. Konrad Baranowski, ja się chyba nie muszę przedstawiać, już wszyscy mają mnie dość, jeżeli chodzi o ten magazyn. Literka D.
4: Nie tylko.
1: Literka. Podpowiem moim gościom, z którymi dzielę redakcję na co dzień, o co może chodzić. Budowa w 2006, acz oddana do użytku w 2008. A od 2007 roku był widok na nasze piękne miasto. Budowla bardzo rozpoznawalna w Gorzowie, też przez mieszkańców innych miast. Jest to budowla, która już w 2007 roku zresztą została nagrodzona bardzo, bardzo prestiżową nagrodą. Czy domyślacie się, o jaką piękną budowlę w centrum naszego miasta chodzi?
2: Oczywiście, bo w Gorzowie mamy tylko jedną piękną budowlę.
1: No dobrze, Seba. No to za co doceniasz naszą D, czyli dominantę?
2: Doceniam ją za to, że jest infoglobem, który informuje o wszystkim. Od samego początku do końca.
4: No właśnie, tu w ogóle jest jakiś błąd. To nie jest D, tylko I ewentualnie.
1: No czyli, no to mamy
2: to
1: potencjał.
2: To jest tak uniwersalna budowla, że może być właśnie i pod literką D, i pod literką I pod literką P, jak pająk, i jeszcze pewnie by się znalazło kilka określeń na naszą cudowną dominantę.
1: O, myślę, że jest jeszcze jedna literka, myślę, że i pod M, bo właśnie ta nagroda, o której mówiłem, niezwykle prestiżowa, bo to trzeba się bardzo postarać, żeby ją dostać. Z 2007 roku to Makabryła, czyli Makabryła roku za budowlę, z roku 2006, nasza piękność. Natomiast ja dzisiaj sobie trochę researchowałem temat i znalazłem taki artykuł w internecie na temat naszego właśnie pająka, naszego infoglobu, naszej dominanty, że Gorzowianie, czy Polacy w ogóle, na takie budowle tak nowoczesne nie byli wtedy gotowi. Niektórzy nie są chyba do tej pory zresztą. A co wy o tym myślicie? Czy właśnie ludzie wtedy nie byli gotowi, a teraz są? Czy ta budowla do tej pory budzi pewne kontrowersje?
4: Ja myślę, że to cały alfabet można by ułożyć tak sobie właśnie. Myślę, że A, akwarium mogłoby być. B, bardzo brzydka budowla. Na przykład C.
1: Oj, tu lepiej nie rozwijać.
2: To zależy, czy myślimy o C czy CH.
1: CH też się zaczyna od literki C i tak miałem pewne tutaj słowo kojarzące. Mogące się niektórym kojarzyć z naszym pająkiem, prawda? I właśnie z innymi określeniami. Też no, miał z założenia, miał być tam taki pasaż handlowy, no i na początku jakieś tam sklepiki, jakieś zakłady funkcjonowały.
2: Czego tam miało nie być? Bo zacznijmy od tego.
4: Nie, słuchajcie, ja będę bronił tego miejsca, znaczy jego wyglądu, bo dla mnie bardziej abstrakcyjne to jest to przejście podziemne, które właściwie nie wiadomo dokąd i skąd prowadzi. To był jakiś przedziwny pomysł, nikt z niego nie korzysta i też dlatego to, co się tam pod spodem dzieje, wiecie, byliście tam kiedyś?
2: Oczywiście, ja tam przechodzę bardzo często, ja mieszkam niedaleko, więc codziennie widzę dominantę przynajmniej dwa razy i uważam, że to jest budowla, która jest jakaś. Tego nie można powiedzieć za często o tym, co mamy w Gorzowie. To jest budowla, która wywołuje emocje, często skrajne, nie zawsze pozytywne, no ale nie. Dominanta to nie jest kaszka manna, żeby każdemu pasowała.
4: Zupa pomidorowa, żeby wszyscy ją lubili. Ale tak, nie, no ale tak. Co w niej jest pozytywnego? No? Jaki tam jest pozytyw?
2: Dla mnie pozytyw jest taki, że to jest dla mnie historia emocjonalna, życiowa, bo gdyby nie ta dominanta, być może dzisiaj bym z wami nie rozmawiał. A jeżeli rozwinę teraz

0: Tą historię,
1: chciałeś tam zamieszkać.
0: No nie, aż tak to nie, ale
2: tu wracamy do tematu zarobków radiowych, ale to może
0: tam tam rozpoczęła się moja kariera zawodowa. Tam zrobiłem pierwszy materiał, bo jeszcze kiedy nie było Dominanty, tam było wielkie rozkopanie i tam odnaleziono szczątki, niektórzy mówili, że Szwedów, którzy bronili albo atakowali ówczesnego Landsberga. No i jak wspomniałem, to był mój pierwszy materiał, pierwszy zrealizowany przeze mnie i mam głęboko w serduszku ciepłe miejsce dla Dominanta.
1: A powiedz mi to, i w końcu czyje były te szczątki?
0: Też nie pamiętam.
1: Może to były szczątki pająka i generalnie w ogóle stąd cała ta historia z Dominantą i z tym, żeby to uwiecznić, te wykopaliska i upamiętnić tą historię, może to był wielki pająk po prostu.
2: Albo faktycznie byli to Szwedzi, jakby jako, że może to po potopie szwedzkim wciąż bardzo pająk. Nie lubimy Szwedów, najwyraźniej to zbudowaliśmy na ich cześć tak piękną budowlę.
1: I może stąd też żółto-niebieskie barwy. Tak.
0: Niektórzy myślą, kojarzy, że to Stargorzyła, to Szwecja.
2: Tak, niektórym się kojarzy z jakimś klubem żużlowym z zawarcia, tu się okazuje, że jest to na cześć Szwecji. Trzeba by pokazać, mam wrażenie, ten budynek Szwedom, bo nie wiem, czy oni by byli zachwyceni takim pomnikiem na ich cześć.
1: Uciekliby za morze, a nie, już to zrobili.
2: Albo właśnie, na szczęście mu się udało.
0: Dzięki tej dominancie Gorzów dołączył do wielu znanych miast. Paryż ma swoją wieżę Eiffla. Berlin ma swoją wieżę telewizyjną bodajże. Tak. Toronto także ma swoją wieżę. No i my mamy swoją wieżę.
2: A jeszcze nie zapominajmy o Nowym Jorku i statuę wolności, prawda? No bo to jest taka nasza statua wolności. Mam wrażenie, że ta budowla jest symbolem tego, że architekt był wolny od jakichkolwiek sensownych pomysłów. Natomiast nie chcę obrażać, bo chyba pamiętam, kto był architektem i to jest chyba gorzowski architekt, więc nie wiem, czy możemy aż tak daleko w to iść. Natomiast powiedzcie mi, czy, no bo...
1: No ale wraca, ale on też Sopot ma takie swoje miejsce.
2: Krzywy dom.
1: Krzywy, tak, na Monciaku.
0: Tak. Nie, no myślę, że znaleźliśmy sporo, ale właśnie Gorzów czegoś takiego nie miał.
1: Ale Szymbark ma na przykład dom, który jest do góry nogami, a propos. Dach jest na dole, a u góry są te fundamenty.
2: No właśnie pytanie, czy to nie byłoby jeszcze bardziej oryginalne, gdyby tego pająka obrócić. Nie wiem, jak to architektonicznie by wytrzymało, ale nie wiem, czy...
0: Przejście podziemne stałoby się nadziemnym?
2: Ludzie by musieli przelatywać nad tym. Na pewno byłoby to oryginalne. To mi się kojarzy z ostatnim tematem Landsbergonu, prawda? Jakiejś wizji przyszłości. Faktycznie jakby pająka obrócić. Wszyscy z jakimiś bagdżetami.
0: Zrobić centrum przesiadkowe tej kolejki linowej, która miała być w Gorzowie.
2: Tak.
0: To by wszystko wtedy się ładnie połączyło.
2: Albo kojarzy mi się to też z Ministerstwem Dziwnych Kroków. Można by zrobić park linowy. Każdy, kto z zawarcia chciałby się dostać do mostu, musiałby przechodzić parkiem linowym. No,
1: no ale zobaczcie, czego to w Gorzowie miało nie być. No właśnie miała być kolejka linowa, wielki park rozrywki przez bardzo znanego, już nieżyjącego piosenkarza światowej sławy zakładanego.
0: Michael Jackson.
1: Ja tego nie powiedziałem. I tego nie ma, a Dominanta jest. A jaki był zamysł w ogóle? Słuchajcie, to nie jest tak, że ta bryła nam się gdzieś tam przysługuje. Jak sobie wklepałem szybko w internet, no to rzadko się zdarza, żeby w jakiejś kategorii bardzo dziwne budynki w Polsce na przykład. I okazuje się, że na pierwszym miejscu absolutnie Gorzów i Dominanta. I jak się okazuje, według autorów, To miał być początek, miał być zapowiedzią tego, co powstanie na zawarciu w przyszłości, że ta dzielnica miała stać się nowoczesną dzielnicą, która ma wprowadzić Gorzów w nowe, lepsze czasy. Tak to jest, naprawdę, cytuję w tej chwili.
0: No i przecież tak się stało.
1: Ale skoro to miał być początek, to gdzie jest w takim razie jakiś żuk, taki metalowy, jakaś biedronka, motyw?
0: Biedronka jest, no nie.
1: Ale metalowa, no. Komar na przykład. Komar też bywa, faktycznie. No to jest jakaś wizja, która została zrealizowana i to może te zawarcie się jeszcze będzie zmieniać, czy to się stanie taką modernistyczną modernistycznym miejscem, gdzie takich budowli będzie więcej.
2: No to właśnie tutaj Państwu jeszcze doprecyzuję, że przy mikrofonach mam dwóch, może nie rodowitych, ale zawarciaków, zawarcian. Nie wiem jak siebie
1: czy
2: tam
1: ty
2: nazywacie.
1: Ty jakichś tak tam tutaj danych osobowych nie zdradzasz? W ogóle.
2: Nie. Natomiast lokali konkretnych nie podaję,
1: co
2: chociaż
1: to,
2: ulicę
1: co
2: znam.
1: Co na to RODO?
2: Nie. Myślę, że ogólna dzielnica jeszcze pod RODO się nadaje. No będziemy musieli z naszym Evoxowym tutaj inspektorem chyba co przedyskutować.
1: Natomiast ale co taka ważka na przykład jakby powstała metalowa?
2: Z ważki, gdzie takiego rapera to znamy.
1: Nie, taka na przykład na stadionie żużlowym taka ważka by się
2: zapnięcie
1: działa,
2: stadionu. Tak,
1: zapnięcie
2: tak,
1: jako dach na przykład. Mm-hmm.
2: Może w końcu...
0: Nie podpowiadaj, bo znajdą się na to pieniądze w naszej Radzie Miasta. Tam jest silne lobby żużlowe.
2: No i zrobiło się kontrowersyjnie.
1: Nie, dlaczego? Co jeszcze? A Hrabąż gdzie mógłby stanąć? Hrabąż gdzieś na Zakanalu.
2: Tu już Zakanalu, tak, obstawiam Zakanalu.
1: To może jest jakaś taka, jakiś pomysł na takie industrialne, jakieś mocne takie zakręcone budowle. Słyniemy już z galerii pomników dziwnych person, chociaż już w sumie coraz więcej takich.
2: Jedyny, jest, który budził kontrowersję, ale to już nawet teraz nikt nie pamięta o tym, był Obrażenie Świnster. Ale zapomniany, bo przeniesiony
1: w ogóle inna historia, bo to jednak była rzeźba, która tutaj przyjechała do BWA wtedy na wystawę i po prostu jedna z nich została zakupiona i tych panów żelaznych było tam chyba 12.
0: No było kilku na pewno, a jeden został, pamiętam to jak był przekazywany, tam był cały happening. Nie wiem w sumie dlaczego to komuś tam przeszkadzało. Stał sobie w samym środku. Ludzie tam do niego podchodzili, malowali, ubierali w różne rzeczy, no, różne części.
1: I z siekierką podchodzili i głośna sprawa, próby...
2: Odcięcia.
1: Tak, kastracji.
2: Rzeczy.
1: Kastracji. Później został wywieziony.
0: No i stanął, biedaczek.
1: Nie, najpierw stanął gdzie indziej. W ogóle...
0: A faktycznie, tam chyba
1: chciano
0: go ze złomowa.
1: On został absolutnie zniszczony przed wyborami samorządowymi. Doszło tutaj u nas do takiego mariażu, który, no myślę, że wtedy w ogóle był równie mocno komentowany jak Dominanta, czyli tak naprawdę wtedy z... Jak się ta partia nazywała, zmieniałem co chwilę. No ale prezydent Woźniak, powiedzmy, z tej takiej centrowej grupy został odwołany i zawiązała się koalicja tak naprawdę prawicy z lewicą. Wtedy tymczasowym prezydentem został Bogusław Andrzejczak, wiceprezydentami były osoby związane z prawicą i wtedy właśnie ta rzeźba zniknęła z tego miejsca, w którym stała, czyli wełniany rynek i została przewieziona, aby zostać zakonserwowana na jakiś taki plac na Manhattanie i tam na tym placu powstała 2-3 doby i została przewrócona przez kogoś i się rozleciała.
3: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie. Do góry nogami, czyli gorzowski magazyn satyryczny.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. Vox FM.

Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko w Vox FM.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Trzy, dwa, jeden.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM. DJ Harris in the mix. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix.